Wolę życie poza odbiciem, w jaskini Platona dynamit. Widzę wyjście po lince. Bez wsparcia na hajs, bez wsparcia na szkło. Za to wsparciem na zajawę, rozwój bieg. Za brzmienie błąd, kurzu tumult. Kto pracuje, ten się ubrudzi. Przegrywem to tu, ten co fałszu się budzi. Widzę, gdy się nic nie zmienia, jeden schemat się powiela. Bez zbędnego biadolenia, poza zasięgiem ziemia. Jedno centrum wszechświata, najjaśniejsza z gwiazd. Innowator z pogardą, gwiazdor, filantrop dla mas. Nikt nie jest od nikogo lepszy, przestań pieprzyć. To, że miałeś żywot lżejszy, nie czyni cię, wierz mi. Jeden dzień, parę chwil, sentyment wrzuć na chill.

całkiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

gdzieś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: rzeczy.
1: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
0: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
1: Sobota, godzina 19.
0: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: nastroje na naszej antenie. Jeszcze trochę zagrają, ale spokojnie, my się tym nie przejmujemy absolutnie.
1: Ty się chyba niczym dzisiaj nie przejmujesz.
0: Ja oczywiście, dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota, wiesz? Dlatego.
1: Tak, dzień mopa. Ale ja wracam dzisiaj w Karkonosze autem i dzisiaj moja mama już mi napisała, żeby nie wjeżdżać na tory, żeby uważać na wydech w samochodzie.
0: Wiesz co, jeszcze przypomnę, na głupszy po prostu żart, jaki mogłeś wymyślać. Dziękuję ci bardzo.
1: Za dzień mopa?
0: Tak.
1: Będziesz sprzątał dzisiaj po prostu.
0: Nie, wyjątkowo nie, jutro będę, ale w niedzielę mopa dnia nie ma, a po drugie, kojarzyło mi się z jednego z piękniejszych odcinków Miodowych Lat. Co stoisz na torach?
1: Nie, nie wiem.
0: Więc przestrzegamy jeszcze raz. Na torach, po torach nie jeździć samochodem. Ani na nich nie stać, bo to mnie zdobyłem.

0: Znaczy, bo rozumiem, przez mrożonki rozumiemy jakieś takie mrożone mięsa, no, warzywa. Jakieś warzywa. No, to nie są ogółem jakieś niesamowicie drogie rzeczy. Mhm. A jak wspomniałeś o tym, wartość łupu około 600 zł. Tego musiało być naprawdę dużo.
1: No, z 60 opakowań takich warzywnych mrożonek.
0: No, licząc, licząc, że każde jakieś naście złotych, no.
1: Nie wiem, czy bym to do Opla zmieścił. Słuchaj, swoją drogą, mamy godzinę 9:30, a to oznacza, że pora wystawić ogłoszenie motoryzacyjne. No i ja sprzedam tego Opla. Wiesz za ile?
0: Za ile?
1: Za 600. No, dobra.
0: Teraz się zastanawiam.
1: Co? Kupisz czy nie kupisz?
0: Ja nie mam 600 zł.
1: Jak to nie masz? No za 6 dziś za 6 tysięcy dziś sprzedam.
0: A nie, bo 6 tysięcy to już mam. No tak, dobrze no, pomyślane.
1: To się
0: znaczy, teraz tak się zastanowiłem właśnie. Wspomniałeś o tym, że ledwo byś zmieścił do Opla te mrożonki, że sprzedaż Opla za przypadkowe 600
1: Ale nowy
0: złotych.
1: Wydech jest za 600. Także no. Wydech wartości Opla.
0: Zastanawiam się tylko, czy wartość tego Opla nie jest liczona wyłącznie w tych mrożonkach, które mogą się znajdować w środku. I my zejdziemy sobie teraz, posłuchamy utworu, a ja zrobię telefon.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć.

0: w soboty na niedzielę można się spodziewać deszczy, więc deszcze niespokojne mogą będą się pojawić.
1: No dobrze, kawałkiem zaczęliśmy, kawałkiem wychodzimy.
0: Tak, bo chciałbyś powiedzieć mi, że...
1: Tak, tak, chciałbym powiedzieć ci, że utrudnienia są w mieście, między innymi na rondzie Starołęka, oczywiście most Chrobrego, te okolice, tam no, powiedziałbym kolokwialnie, cyrki się działy ostatnim razem, kiedy po torach ludzie jeździli.
0: Tak, to nie byłeś znowu ty?
1: Nie, nie, to nie byłem ja. Nie, nie. Całe szczęście nie.
2: Swoją drogą, zobacz, to jest niesamowite. Mówiliśmy.

0: Pera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Pytamy was o... O co was pytamy?
1: No, co pytamy?
0: No, pytamy. Kiedy milczenie jest ciszą,
1: dokładnie.
0: Złotem.
1: W jaki...
0: No taki mały Michałek, no. Milczenie jest złotem.
1: Tak, w jakich momentach w życiu milczenie jest złotem? A są to ciekawa rzecz, bo czasami milczenie może być bardzo głośne, takie bardzo wymowne, więc...
0: Więc my za chwilę głośno będziemy milczeć. Koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23 z VAT. Czekamy na wasze odpowiedzi kreatywne. Im bardziej kreatywne, tym bardziej się będziemy tutaj w Radiu Afera w tym zespole dzisiaj pięcioosobowym swoją drogą śmiać. No i przychodzimy do was też z nowością muzyczną.
1: Tak jest. Miód i utwór Spokojnie. Dużo spokoju, jeśli chodzi.

0: tej, no nie nocy, wieczoru poprzedniego, bo ten mecz rozgrywany w bardzo dobrych godzinach dla Polaków.
1: Rozpoczął się o 21:00, a Hiszpania jako teoretycznie gospodarz tego meczu walczyła z Belgią o półfinał. Hiszpanie wygrali 2-1, co z przebiegu meczu nie mogło być takie oczywiste, no bo przez 80% czasu ta gra toczyła się pod bramką Czerwonych Diabłów, jak się mówiło na belgijski zespół. W międzyczasie kontuzji dostał belgijski bramkarz Thibaut Courtois, ale może zacznijmy od początku, czyli od 30 minuty, gdzie padła pierwsza bramka dla Hiszpanów. Fabian Ruiz w zasadzie wyprowadził Hiszpanię na prowadzenie strzałem, takim dosyć bliska, był duży chaos na 5 metrze. I akurat ten zawodnik znalazł sobie dogodne miejsce do tego, aby wbić piłkę do bramki. Chociaż 10 minut później już było 1-1 po składnej akcji Belgów. Dobre rozprowadzenie sytuacji przez Kevina De Bruyne. Na skrzydło tam wrzutka na Charlesa De Ketelare, który... no, ktoś, kto ogląda tylko ten mundial, mógłby pomyśleć, że Charles De Ketelare to jest bardzo dobry piłkarz. Jednak no, ja oglądam czasem ligę włoską i widzę, jak rzeczywiście się sprawuje. No, przynajmniej jest to zawodnik turniejowy i dzięki jego bramce było do przerwy 1-1.
0: Zgadzamy się chyba, że był to mecz no, do jednej bramki pomimo tego wyniku. Ta bramka na 1-1 to taka bramka no, w zasadzie z jednej składnej, ładnej akcji Belgów. Piękna była, ale więcej w meczu brakowało.
1: Tak, to jest znamienne u Belgów, że te mecze ich ogląda się dosyć topornie, no bo też ich skład jest już starszy. Tam grają zawodnicy, którzy byli wonderkidami, to znaczy zapowiadającymi się piłkarzami 20-15 lat temu. Teraz to już są zawodnicy, którzy z tej sceny schodzą. Skupiłbym się jeszcze jednak bardziej na Hiszpanach. Z czym kojarzysz Hiszpanię? Z czym możesz skojarzyć ich grę?
0: No, z szybką grą, kombinacyjną, z tiki-taką.
1: I właśnie tego brakuje na tym mundialu. Z meczu na mecz można było sobie mówić, zaraz Hiszpania się rozkręci, o, wyszli z fazy grupowej, może zaraz się rozkręcą, teraz są w półfinale i nadal nie ma tej szybkości. Wciąż gra De La Fuente opiera się na środku pola i było to widać przy drugiej bramce, kiedy dosłownie przed pole karne doszedł sam obrońca, który no, jakby przesunął już cały skład do przodu. Pau Cubarsí wszedł w środek pola, oddał strzał z dystansu. Na bramce w międzyczasie w miejsce kontuzjowanego Thibaut Courtois wszedł Seme Lammens i nie złapał tej piłki, tego strzału Pau Cubarsiego, odbił go przed siebie. Dobitkę zaliczył Mikel Merino, który wyprowadził już w ostatnich minutach meczu na prowadzenie Hiszpanię 2-1, a mogło być gorąco, mogło dojść do dogrywki, mogło też dojść do rzutów karnych, a wtedy to jest już totalna loteria.
0: Ja bym jeszcze dołożył, bo powiedziałeś na początku, że Hiszpania nie grała szybko kombinacyjnie. Oczywiście oglądałem to spotkanie. Mieli takie momenty, gdzie ta tiki-taka była bardzo dobra, ale do pewnego momentu, bo był taki moment, że nie było strzału. Nie było strzału, nie było wykończenia. I dużo się mówi o Hiszpanach na tym mundialu, że oni potrafią zagrać szybką akcję, ale nie potrafią jej wykończyć. Że gdzieś Lamine Yamal, jako ten bohater Hiszpanii, tak powinno być, ma problem z kończeniem akcji.
1: Z Laminem Yamalem jest taka sprawa, że on wszedł, wygląda jako zawodnik, który nie do końca wyleczył się po kontuzji. To znaczy brakuje mu jeszcze cały czas tego ogrania, tego... No, no trudno mówić o zawodniku 18-letnim, ale on ma już ponad 100 meczów na swoim koncie, także, także cały czas brakuje mu wejścia w ten rytm meczowy i z drugiej strony brakuje też przeciwwagi na drugim skrzydle, kiedy na Euro tam był Nico Williams, teraz jest Alex Baena, który no nie daje tej przeciwwagi, nie można przerzucić akcji ze skrzydła na skrzydło, więc grają Hiszpanie wszystko środkiem i tutaj dobrze wychodzi na pierwszy plan Dani Olmo, na pierwszy plan na pierwszym planie jest Mikel Oyarzabal albo Rodri jeszcze głębiej w środku boiska.
0: No i jest jeszcze bohater narodowy Hiszpanii po wczorajszym meczu i nie tylko po wczorajszym, bo jak Mikel Merino wchodzi na boisko, to Hiszpania wygrywa. Mimo tego, że przecież bramkarz Hiszpanii Hiszpanii wpuścił pierwszą bramkę od bardzo długiego czasu. To są rekordowe wyniki. Już nie pamiętam dokładnie teraz.
1: W ogóle też ciekawa sytuacja była z tym Unaiem Simonem, no bo nie wiem, pewnie większość z was grała kiedyś w FIFA. Kiedy przytrzyma się trójkąt albo ten najwyższy przycisk na padzie, to bramkarz wychodzi i było parę takich sytuacji. Ja miałem kiedyś takiego pada, gdzie zacinał mi się trójkąt i bramkarz w losowych momentach wychodził zza pole karne. Tak właśnie wczoraj wyglądał Unai Simon. Nie wiedziałem, co robi na 16 metrze, ale czasem robił sobie takie wycieczki na grzyby.
0: No, patrząc na poprzedni mecz półfinałowy, to tutaj bramkarze nie zagrali. To znaczy był Thibaut Courtois, oczywiście zszedł z kontuzją, niemal z płaczem z boiska. No i możemy się zastanawiać, co by się wydarzyło, gdyby Thibaut Courtois w bramce został i gdyby ten strzał wyciągnął, bo on, i słusznie o tym powiedział wczoraj Jacek Laskowski, jak pokazali Thibaut, on by to złapał i tak sobie w tym momencie może tylko pomyśleć.
1: To prawda, Sene Lammens no, jest bardzo dobrym bramkarzem, jeżeli chodzi o Premier League, gra w Manchesterze United, wszedł do składu, można powiedzieć, z drzwiami i oknami, ale no, też trudno wejść jako bramkarz na mecz ćwierćfinałowy w momencie, kiedy jest remis. No, może był nierozgrzany, może nawet nie spodziewał się tego, że Thibaut Courtois dozna kontuzji i będzie musiał awaryjnie wejść za niego na boisko.
0: No to kończąc już temat Hiszpanii z Belgią, Francja, Hiszpania, to nas czeka we wtorek 14 lipca o godzinie 21. Masz tutaj jakieś swoje przewidywania, predykcje na to spotkanie?
1: No, to jest bardzo ciekawy półfinał, chyba lepszy niż ten po drugiej stronie drabinki. Ja przewidywałem Hiszpanów do zwycięstwa ogólnie całego mundialu, ale po tych ich grze i porównując ich do szybkiej Francji, no to myślę, że Leble w półfinale okażą się lepsi.
0: Czyli jednak Francuzi w finale ostatecznie według ciebie. Norwegia, Anglia, to już słowem kończąc, dzisiaj ten mecz o godzinie 23.
1: I paradoksalnie to może się okazać najlepszy ćwierćfinałów, no bo zarówno Norwegia, jak i Anglia lubią ofensywną piłkę. Dodatkowo Anglicy wolą piłkę reaktywną, czyli taką, kiedy to przeciwnik ma piłkę. Tylko problem pojawia się wtedy, że masz polu swoim własnym polu karnym dwumetrowego, stukilowego napastnika, którego trzeba w jakiś sposób przykryć. Mam tutaj na myśli Erlinga Haalanda. No, będę śledził ten mecz na pewno z zainteresowaniem, no bo jedna wrzutka wystarczy Norwegom do zdobycia gola, jedna kontra wystarczy Anglikom do zdobycia bramki.
0: Czekamy na ten mecz, czekamy na parę razy. Zobaczymy,
1: tak, to wiosłowanie jest niesamowite.
0: Jak ten mecz się skończy, oczywiście będziemy wracać ze studiem mundialowym. Filip Szymkowiak na naszej antenie, dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: A my wracamy zaraz do was z dobrą muzyką. Kończymy godzinę 10, ale zostajemy z wami do godziny 11.

0: dum, dum.
1: Bardzo merytorycznie rozpoczęliśmy drugą godzinę Aferanka, ale oczywiście tłumaczymy się naszym słuchaczom. My to jesteśmy kibicami. Norwegia to dobrze wiosłuje po tych meczach.
2: I Francja. Znaczy Francja nie wiosłuje, ale jestem kibicem Norwegii i Francji w tym momencie.
1: Aha, czyli bardziej Francji jednak.
2: Troszkę tak, ładnie grają jednak, ale mam bardzo dużo sympatii do Norwegii, niesamowicie dużo, naprawdę. Skład niezmieniony, Patryk Wojciech, Mateusz Szlas i my, oni za konsoletą i my tutaj przy mikrofonach, Oskar Kuszyński po mojej lewej.
1: I po mojej prawicy Tymoteusz Powęzowski.
2: Tak jest, to wszystko się zgadza. A tak swoją drogą, bo no, wszyscy raczej kojarzą, większość ludzi kojarzy to właśnie słynne norweskie wiosłowanie. Czy ty słyszałeś o takim kibicu Norwegii.
1: Tak, co nie wiosłuje.
2: Tak, który nie wiosłuje. On siedzi z założonym... Czy słyszałeś dlaczego?
1: Tak, słyszałem, bo mówił o tym, że Wikingowie to w sumie na żaglach się opierali,
2: tak,
1: a nie na wiosłach.
2: Że nie było wiosłowania. I tak. Szczerze, w jakiś sposób imponuje mi takie przywiązanie do

0: Jeśli w ogóle pamięć mnie teraz nie myli, to utwór, który przed chwilą wybrzmiał, który słychać jeszcze w tle, to jest utwór, w którym Noel i Liam jako jeden z niewielu śpiewają razem na zmianę, tak? Gallagherowie, panowie.
1: Tak, razem, a osobno, chciałeś powiedzieć.
0: No właśnie, już niekoniecznie osobno. Cały czas reunion trwa. Bardzo, bardzo miło się to ogląda. Z innych tematów, tematów lokalnych, ważnych, to

0: mają zostać w Niemczech, czy trafić do Polski. No a tam, jeśli chodzi o narodowościowe sprawy na tych rejonach, to było to dosyć złożone. I skoro tu już zahaczyłeś też o inne rzeczy sportowe, to ja nie mogę tego nie powiedzieć. 1981 Jan Brzeźny wygrał 31. edycję Tour de Pologne.
1: No. To ładnie poszedłeś historycznie. To ja tylko zakończę motoryzacyjnie, bo o samochodach dzisiaj było o samochodach niemieckich. No to od 1941 roku trwała seryjna produkcja cywilnej wersji Volkswagena Garbusa. A więc też ważne wydarzenie. Ciekaw jestem, kiedy zaczęli robić Opla Astra, tego pierwszego.
0: Myślę, że trochę później.
1: Na pewno to, mój nie jest z tych pierwszych roczników.
0: No to sprawdź.
1: To ty sprawdź, a my powolutku będziemy wchodzić w dobrą
0: Chciałem
1: muzykę.
0: Jeszcze jedną ciekawostkę powiedzieć, tak? Że miasto Tijuana skojarzyło mi się z tym, jak bardzo wygodna jest to nazwa i jak często muzycy wykorzystywali ją jako początek do refrenu, przepraszam, nie do refrenu, do rymu dla pewnej znanej substancji, takiej kojarzącej się z kolorem zielonym. Taka tylko ciekawostka, skoro już też o muzyce mówimy, to za chwilkę też kalendarium muzyczne.
1: Widzę, że Opel Astra na twoim ekranie, no właśnie, coś chciałeś jeszcze dopowiedzieć. No ładny samochód, ładny,
0: 1991.

0: No i w rytmie tej polskiej kumbi.
1: No, ty się ruszasz, no, tak, człowieku!
0: No to jest tylko cię ruchy, no.
1: No wzmaga.

0: No, Tymku, my tak się powolutku będziemy, wiesz,
1: żegnać.
0: Żegnać, ale to jeszcze nie wszystko. Czy ty masz jakieś plany na ten weekend?
1: Tak.
0: Jakie?
1: Otóż będę miał dzisiaj grilla.
0: Grilla?
1: Grilla.
0: Będziesz jadł kiełbasę śląską?
1: Chyba
0: z kolinki?
1: Chyba raczej

konkurs, konkursy i jeszcze więcej konkursów. I nie chodzi mi o te konkursy, w których wy możecie coś wygrać, tylko o konkursy architektoniczne. O jednym z nich już teraz. Architektura betonowa, gra brył, dom w krajobrazie miejskim to konkurs adresowany do studentów architektury. I on w pewnym sensie już się zakończył, bo nagroda główna została rozdana. I tutaj są trzy prace ex aequo. Każda z nich jest ciekawa, ale w większości przypadków są to takie klasyki. Jedna praca wydaje mi się całkiem inna od reszty. Trudno mi jest nawet do końca powiedzieć, co mam na myśli. No jest to po prostu budynek z wieloma dziurami w różnych kształtach, czasem symetrycznych, czasem nie. Jest bardzo kanciasty. Nie jestem chyba jego fanem, ale to wszystko jest kwestia gustu. No i ten gust możecie wyrazić wy, bo ruszyła część nieoficjalna konkursu, a w zasadzie no dobra, oficjalna, ale po prostu przeznaczona dla publiczności. Głosowanie na nagrodę publiczności ruszyło 3 lipca i potrwa do 2 sierpnia bieżącego roku. No, co mogę powiedzieć? Jeżeli wam tematy architektoniczne są bliskie sercu, no to trzeba zajrzeć i trzeba zagłosować, bo no, co mogę powiedzieć? Takie konkursy teoretycznie nie są jakieś szczególnie ważne, bo nie zostaje wybrana koncepcja, która faktycznie ma zostać zrealizowana. Teoretycznie, bo w praktyce takie konkursy przynoszą ludziom popularność, przynoszą pieniądze, które mogą później posłużyć do rozwoju. Więc jeżeli jakiś architekt tutaj pokaże nam się od dobrej strony, no to może to skutkować jego dobrą przyszłością. Więc zachęcam do głosowania.

Ostatnio opowiadałem wam trochę o Zamku Cesarskim, no i w pewnym sensie zostajemy w tej tematyce, bo zostajemy w dzielnicy cesarskiej. Zmieniamy tylko ulicę na Fredry i przenosimy się do kościoła Najświętszego Zbawiciela. Został on wzniesiony w stylu neogotyckim, no i widać to na pierwszy rzut oka. Mamy na wejściu piękną rozetę, czyli takie okno w kształcie okręgu, które jest bardzo mocno zdobione. No i te zdobienia także mają swoją nazwę, są to masferki, są one wykonane z kamienia i pojawiają się także na innych oknach. Mamy także przypory i przepiękne sklepienia, gwiaździste w nawie głównej i krzyżowe w nawach bocznych. Jeśli chodzi o historię, no to jest tu kolejne podobieństwo do Zamku Cesarskiego. Fundatorem tego oto budynku był Fryderyk Wilhelm IV, a jak już wiecie pewnie z poprzedniej audycji, fundatorem Zamku Cesarskiego był Fryderyk Wilhelm II. No i oni wszyscy byli rodziną, bo byli to oboje królowie Prus. Piękna historia łączy się w jedno. Kościół Najświętszego Zbawiciela był stworzony jako kościół protestancki, a dokładnie ewangelicki, a po wojnie przejęty przez katolików. Ciekawa historia, burzliwa historia, szczególnie przez okres wojny, w którym kościół ten został zniszczony, ale na pewno jest to przykład przepięknej architektury, więc zapraszam, żeby się wybrać.

Znacie Gaudiego, prawda? Mam nadzieję, że znacie, bo ja wam opowiem o takim japońskim Gaudim, który dzieło życia tworzył przez 20 lat. No i tu to podobieństwo do Gaudiego jest widoczne. Dalej już raczej niekoniecznie. Choć budynek jest równie ciekawy, to myślę, że w zupełnie innym kierunku. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że budynek ten ma za sobą przekaz. Jest to budynek, który ma symbolizować bunt przeciwko konsumpcjonizmowi na rynku w Tokio. Tokio, jeśli chodzi o budownictwo, ma się dziwnie. Nie wiem, czy dobrze, nie wiem, czy źle. Wszystko to możecie ocenić sami, ale budynki powstają tam po prostu bardzo szybko i bardzo często. Wiele z nich jest także po prostu burzonych, żeby zrobić miejsce na kolejne. I ma się to trochę z kulturą Japonii, bo Japończycy po prostu lubią mieszkać w nowym budownictwie. I no nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, natomiast czasem no dochodzi tam do pewnego rodzaju kuriozum. I tutaj właśnie przychodzi Keisuke Oka, który chciał pokazać, że nie jest to dobra droga. Nie wiem, czy ten budynek da jakieś skutki. Wydaje mi się, że raczej zostanie po prostu ciekawym elementem na mapie Tokio.

teraz pora na kalendarium, ale zostaniemy sobie w tematyce architektury społecznej. Janusz Stępkowski to warszawski architekt i urbanista, który urodził się 11 lipca. I dlaczego on zaangażowany społecznie w pewnym sensie był? Bo jego realizacje charakteryzowały się tym, że nie stanowiły bariery dla niepełnosprawnych. I były to zarówno kościoły, jak i zakłady na przykład dla niewidomych, czy domy starości. No generalnie były to po prostu budynki przeznaczone dla ludzi i robione w taki sposób, żeby faktycznie tym ludziom dobrze się z nich korzystało. Co ciekawe, jest on także twórcą koncepcji budowy warszawskiej dzielnicy Muranów, więc naprawdę człowiek o szerokiej, szerokiej wiedzy i szerokim doświadczeniu. A teraz kawałek o innym wielkim człowieku.

No i co? Za dobre humorki? Spokojnie, ja wam zaraz humor popsuję. No a tak dokładniej to popsuje wam go Politechnika Łódzka, która zdecydowała się na rozbiórkę Wydziału Chemii. No i pewnie przeszedłbym obok tego obojętnie, gdyby nie to, że jest to budynek historyczny. I to naprawdę piękny budynek, modernistyczny. Prawda, jest on zaniedbany, ale to nie jest powód, żeby od razu spisywać go na straty. I na szczęście zgodził się ze mną wojewódzki konserwator zabytków i zatrzymał rozbiórkę. I to dopiero on mógł tego dokonać, bo wcześniej władze uczelni były głuche na prośby ludzi, aby przemyśleć to, czy to na pewno dobry pomysł. I według mnie jest to skandal. Skandal dlatego, że nie zrobił tego jakiś zwykły deweloper, tylko instytucja edukacyjna. Wydaje mi się, że uniwersytety powinny jednak kierować się jakimiś wyższymi wartościami. Rozumiem, że są osoby na tym świecie, które chcą zarobić, żeby się nie narobić. Ale rozumiem, że są to po prostu prywatne instytucje, a nie instytucje państwowe czy instytucje edukacyjne. Według mnie po prostu, jeżeli kształtujemy drugiego człowieka, kształtujemy młodych ludzi, to powinniśmy też jakieś wartości mieć. I jedną z tych wartości powinna być ochrona dziedzictwa i ochrona dzieł kultury. No, niestety aktualnie jest jak jest. Mam nadzieję, że finał tej historii będzie inny. Został napisany list protestacyjny, więc może coś się dobrego jeszcze w tym temacie stanie. Śledźmy i obserwujmy, a ja na pewno będę wam więcej o tym donosić. Open!

A teraz może coś bardziej pozytywnego albo chociaż neutralnego. Porozmawiajmy o architekturze gotyckiej. Gotyk to styl późnego średniowiecza i był on popularny w zasadzie na terenie całej Europy. W Polsce głównie za sprawą gotyku ceglanego, mimo tego, że za granicą raczej królowały budowle z kamienia. Gotyk na początku był w ogóle taką nazwą pejoratywną, określającą wytwory kultury prymitywnej. W dzisiejszych czasach raczej tak nie uważamy o gotyku, bo bardzo wiele takich znanych dzieł architektury z tego gotyku się wywodzi. Między innymi jest to katedra Notre Dame czy Kościół Mariacki w Krakowie. Najbardziej charakterystyczną rzeczą w gotyku jest strzelistość. No i ta strzelistość jest widoczna przede wszystkim w przyporach i w łukach przyporowych. Oczywiście okna, które ciągną się od ziemi praktycznie do sufitu i są także zdobione pięknymi masferkami, mają również duży wpływ na to. No i myślę, że jeżeli macie coś zapamiętać, to to, że gotyk jest po prostu strzelisty.

0: Byliśmy już gdzieś daleko za oceanem, byliśmy już gdzieś daleko w historii, ale powinniśmy też chyba się skupić na takiej przyziemności. I tą przyziemnością są wielkie płyty, budynki z wielkich płyt, w których mieszka tak naprawdę 1/3 Polaków, bo ponad 10 milionów ludzi. No i bardzo często mówi się, że te budynki mają datę ważności. I tą datą ważności jest około 50 lat po ich zbudowaniu. I z tym mitem rozprawił się ostatnio Marcin Kanoniczak, czyli człowiek, który o wielkiej płycie wie naprawdę bardzo dużo. Wspominam o tym dlatego, że niedawno Politechnika Poznańska zorganizowała taki konkurs Wielka Płyta na Nowo. No i on właśnie miał zwrócić uwagę na to, co zrobić z wielkopłytowcami, a najbardziej było tu istotne to, co zrobić, by były one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. I w tym miejscu pojawiają się młodzi ludzie, którzy stanęli na wysokości zadania i pokazali nieziemskie projekty.
1: Prace były na bardzo wysokim poziomie jakościowym, merytorycznym. Dyskusja była dosyć intensywna, zażarta, że tak powiem, ale bardzo dominowała radość z ciekawych rozwiązań przedstawionych przez uczestników konkursu.
0: Napawa optymizmem to, jakie były te projekty. Nie napawa za to optymizmem stan polskiego budżetu na tego typu inwestycje, bo z tym bywa różnie i faktycznie kto sfinansuje taką modernizację bywa największym problemem.
1: Rodzi się pytanie poza ciekawą propozycją, możliwościami technicznymi zastosowania właśnie tych przedstawionych rozwiązań. Rodzi się pytania o możliwości finansowe wykonania w ogóle pewnych zmian. No tutaj oczywiście osobiście czekam na wsparcie państwowe właśnie w realizacji tych ciekawych inwestycji.
0: Mówił doktor inżynier Marcin Kanoniczak. Na szczęście młodzi ludzie biorący udział w konkursie wzięli pod uwagę to, jak wygląda sytuacja finansowa spółdzielni w Polsce. I tutaj naprawdę miało to znaczenie, bo podczas wyboru tego, kto ten konkurs ma wygrać, sąd konkursowy brał pod uwagę to, czy dany projekt ma szansę na realizację, czy dany projekt nie jest po prostu przerostem formy nad treścią.
2: Zwycięska praca w bardzo subtelny sposób tylko modyfikuje to wejście. Urzekła nas wszystkich ta prostota rozwiązania tej ławki przed wejściem odseparowanej dużą donicą, że dodaje takiej sielskości, swojskości i domowości do takiej anonimowej wielkiej płyty, że trochę jest taka to namiastka domu jednorodzinnego.
0: Mówił architekt Bartłomiej Bajon, przewodniczący sądu konkursowego. Jak pokazuje ta sytuacja, czasem mniej znaczy więcej, ale na pewno chciałbym, żeby więcej takich inicjatyw miało miejsce w Poznaniu i w całej Polsce.
3: Na pewno będą kolejne edycje. Wydaje mi się, że tak jak zasugerowaliśmy, jest dużo innych problemów. Będziemy się starali, żeby w tych kolejnych odsłonach po prostu trochę inne problemy wychodziły na pierwszy plan. Niekoniecznie właśnie na przykład przestrzenie wejściowe, może przestrzenie wspólne, może korytarze. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie tak naprawdę możemy wchodzić.
0: Mówiła doktor inżynier architekt Barbara Świt-Jankowska, prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Te budynki mogą przetrwać nawet i 120 lat. Trzeba tylko o nie dbać. Problemy konstrukcyjne nie są na tyle duże, jak problemy społecznościowe. Istotne jest to, by budynek był dla ludzi, także dla tych z niepełnosprawnością.

Kilka dni temu natrafiłem na artykuł Przemysława Zaniko-Gulczyńskiego, który opowiada o urbanistyce wojennej. I czym to w ogóle jest? No chodzi o takie sytuacje, kiedy politycy albo działacze miejscy argumentują swoje decyzje tym, że idzie wojna. No i co to na przykład mogą być za decyzje? Nie wybudujemy mostu, bo zostanie zbombardowany. Nie zwężymy ulicy po to, aby piesi mieli więcej przejścia, bo tą częścią dla aut nie będzie mógł przejechać czołg. No i tego typu rzeczy faktycznie mają miejsce i jest to według mnie co najmniej złe. Nie wydaje mi się, żeby granie tematem wojny komukolwiek robiło dobrze, a na pewno, żeby mieszanie urbanistyki miało w tym jakikolwiek sens. Naprawdę proszę z tego miejsca wszystkich polityków i działaczy miejskich, aby znaleźli sobie po prostu lepszą wymówkę. Bo mówienie, że to wszystko to dlatego, żeby w Polsce było bezpiecznie, to nie jest dobra robota. Wciskanie wszędzie schronów też nie należy do najlepszych pomysłów.

To już koniec tej audycji. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak, ale zanim pójdę, przypomnę, że słyszymy się za tydzień. Najpierw w piątek o 17.30 w Mikrokawalerce, a później tak jak dziś w sobotę o 11 na 98.6. Wpadajcie także na nasze social media, bo tam także regularnie pojawiają się moje materiały związane z architekturą. Siemano i cześć!

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
7: I znalazłam to ostatnio.
8: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
7: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
8: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
7: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
8: W sobotę o 16:00.
9: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Uwaga! Ostatni dzień rekrutacji na Politechnice Poznańskiej. Tylko do północy masz czas na rejestrację na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz spośród 43 kierunków, w tym 10 w języku angielskim i rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Nowe kierunki. Mechanical Engineering. Microelectronics and Digital Communication. Quantum Technologies. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
2: Reklama.
11: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
12: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
13: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. Ale dużo się dzieje w Poznaniu. Nie tylko zresztą w Poznaniu, w całej Wielkopolsce się dzieje. Ale ja już nawet nie nadążam i spokojnie nie będę dzisiaj Państwa nigdzie ciągnąć. Nie będziemy szli w żadne duże miasto, nie będziemy szli nigdzie, gdzie jest teraz tłoczno. Zabiorę Państwa dzisiaj w kolejną małą miejscowość, ale którą mogą Państwo kojarzyć. Co prawda jeszcze nie z mojej audycji, ale to się dzisiaj zmieni. Ale na pewno gdzieś tam Państwu ta nazwa koło ucha przeszła i na pewno gdzieś tam Państwo kojarzą najważniejsze fragmenty tej miejscowości. Taka zapowiedź tego, co dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie spokojnie, dzisiaj nie podejmujemy żadnych trudnych tematów. Będzie dużo historii, znowu będzie dużo historii, ale obiecuję, że będzie ta historia bardzo mocno powiązana z tym, dlaczego to miejsce tak wygląda, tak jak zresztą zawsze tak jest, że wygląd wynika właśnie też z historii, ale tutaj to będzie bardzo mocno związane, że tutaj dlaczego tak jest historycznie, a tutaj dlaczego to tak wygląda. Dzisiaj to się będzie bardzo, bardzo mocno zazębiało i będę to na bieżąco dzisiaj wszystko tłumaczyć. Za realizację odpowiada dzisiaj Mateusz Las. I drogi Mateuszu, puść naszą pierwszą wakacyjną piosenkę.

naprawdę piękne miejsce. Jest fantastycznie usytuowane, bo siedziba gminy jest około 16 km na północny zachód od Kalisza i jakieś 13 km na południowy wschód od Pleszewa. I to jest przy tej drodze krajowej numer 12. Więc podróż autem tam może zająć jakieś 2 godziny. No dobrze, przesadzam. Jakąś godzinę 40 spokojnie państwo dojadą. Na południe od wsi położone jest jezioro Gołuchowskie i to jest zbiornik utworzony na niewielkiej rzece o nazwie Trzemna, chociaż widziałam też zapis Ciemna albo Czarna. Nie wiem, dlaczego to tak wynika, ale pod taką nazwą również mogą państwo to znaleźć. No i jeszcze za tym zbiornikiem wodnym, o którym mówiłam, jest ośrodek turystyki i sportu, jest kąpielisko, jest camping. W ogóle to też jest całkiem interesujące miejsce, ale o tym sobie opowiemy całkiem na koniec. No i mogą mnie państwo zapytać, dobrze, super, fajnie, ale skąd ta piękna nazwa? No i ja się dałam złapać, bo najpierw jak sprawdzałam w ogóle skąd ta nazwa, to sprawdzałam sobie na mapie, gdzie w ogóle to dokładnie jest, w sensie inaczej. Jak sprawdzałam, skąd się wzięła nazwa, cała etymologia nazwy, to trafiłam na artykuł, który był poświęcony wsi o tej samej nazwie, tylko tyle, że w Świętokrzyskim. I to była piękna opowieść. Ale jeżeli chodzi o naszą tutaj lokalną nazwę, czyli właśnie Gołuchów, no to prawdopodobnie wywodzi się od staropolskiej nazwy osobowej, czyli Ołuch. I jest to typowa nazwa właśnie taka patronomiczna, która w dawnych czasach oznaczała wioskę należącą do Gołucha lub osadę założoną przez Gołucha, a sam Gołuch prawdopodobnie był średniowiecznym rycerzem lub założycielem rodu. Nic więcej na ten temat niestety nie wiemy. Jeżeli chodzi o zarys historyczny gminy, no to proszę państwa, tu jest konkretny zapis, bo znaleziska w Gołuchowie i okolicach świadczą, że teren był zasiedlony już w IV wieku w okresie brązu, czyli nie w IV wieku, tylko w IV okresie brązu. Tak powinnam to tak naprawdę powiedzieć. I powstały w tym okresie wpływy rzymskie, które widać, i wczesnego średniowiecza. Zabytki wskazują, że obszar ten był już zamieszkany nieprzerwanie od 2500 lat. I przebiegały tędy ważne szlaki handlowe z Poznania przez Kalisz, przez Sieradz, aż do Małopolski. A w wieku XIII było dużo właścicieli. Właśnie też ta mnogość właścicieli w tym momencie sprawiła, że zamek, o którym będę państwu opowiadać, zmieniał też swój wygląd, bo przez wiele rąk w ogóle ten zamek przeszedł. Tutaj jeszcze warto byłoby nadmienić kampanię wrześniową, która sprawiła bardzo duże straty na tym terenie, wysiedlenie ludności, zmianę organizacji politycznych i społecznych. No i tutaj też bardzo mocno się to odcisnęło. I tutaj chciałabym zakończyć jakby cały zarys dziejów tak naprawdę całej gminy i przejść do rysu historycznego zamku. No bo mówię, ten zamek jest tak bardzo, bardzo mocno związany i w ogóle to jest też coś, co państwo zauważą jako pierwsze. Ten przepiękny zamek wyłaniający się z pośród drzew. To jest przepiękny widok. Jak po raz pierwszy ja ten zamek zobaczyłam, to ja naprawdę sprawdzałam, w którym miejscu dokładnie jestem. Bo zamek ten jest absolutnie inny od tych, o których tutaj pora opowiadam. Ten zamek wydaje się wręcz bajkowy, wydaje się właśnie nie stąd. No i to jest bardzo słuszna uwaga, że wydaje się taki nie stąd, wydaje się trochę taki angielski. No bo takie też było założenie. I zacznijmy sobie od samiusieńkiego początku, czyli od roku 1560. No i wtedy powstał renesansowy dwór obrony, który w rezultacie podjętych prac przez Rafała Leszczyńskiego przeobraził się w dwuskrzydłowy zamek założony wokół dziedzińca z arkadowymi krużgankami. Czyli mamy tak naprawdę takie dwie części, które otaczają krużganek, nazwijmy to takim placem, właśnie z arkadami, czyli już z pierwszymi zdobieniami. Ale jeżeli chodzi o zamek, tutaj już nie o tą konstrukcyjną część, ale o historyczną, to chciałabym wspomnieć, że w 1550 roku odbył się zjazd przedstawicieli wyznania kaligwańskiego z Małopolski i wielkopolskich braci czeskich. Proszę zobaczyć, jakie to są odległości też, co się w ogóle tam działo. To jest całkiem interesujące, to jest coś, o czym mało mówimy, czyli tutaj faktycznie spotkanie tak naprawdę dwóch wyznań. I na Gołuchowskim zamku spisany został również
w 1585 roku przywilej braci czeskich, przekazujący im kościół parafialny należący do uposażenia parafii, a w wieku którym? 17. Tak, w wieku 17 dwór został rozbudowany. Czyli tutaj mamy taką chwilę, gdzie na zamku działy się jakieś ważne rzeczy, czyli tutaj choćby tutaj podpisanie dla braci czeskich rzeczy, ale tutaj wróćmy sobie do rekonstrukcji zamku, bo w wieku, jak już wspominałam, 17, dwór został rozbudowany. No i po roku 1695 nastąpił upadek świetności całej tej rezydencji, no tak naprawdę magnackiej, i stał się to po sprzedaży zamku przez Leszczyńskich. Przechodził on wtedy przez ręce aż do roku 1853. I wtedy głuchowskie dobra zakupił Tytus Działyński. Tak, ten Tytus Działyński z Kórnika, ale on to zakupił z przeznaczeniem dla swojego syna. I ten syn później również tutaj urzędował. I co jeszcze warto byłoby wspomnieć, że pomieszczenia zamku przebudowano w latach 1872-1885 i wtedy urządzono Muzeum Dzieł Sztuki i zbierano je tak naprawdę po całej Europie. Część z nich nawet przeniesiono z hotelu Rambert w Paryżu, a muzeum zawierało cenną kolekcję waz greckich, obrazów, militariów, rzemiosła artystycznego, zbiorów emali. No i to był tak naprawdę w 1939 roku największe muzeum prywatne. Największe muzeum prywatne w Europie. Już w tym momencie. Ale co dalej? Bo wokół zamku, o czym nie można zapomnieć i o czym wspomniałam na samym początku, rozciąga się przepiękny park, który powstał w pierwszej, nie, już w drugiej połowie XIX wieku według koncepcji Jana Działyńskiego. I przez kilkadziesiąt lat realizował to Adam Kubaszewski. Wtedy właśnie Gołów był własnością Czartoryskich aż do II wojny światowej. Wtedy, w czasie II wojny światowej, tak naprawdę ten zabytek został jeszcze raz rozgrabiony, został jeszcze raz pozbawiony tego wszystkiego, co w nim najpiękniejsze. Ale takie zdanie, które gdzieś mi utknęło w pamięci, ale niestety nie jestem w stanie przytoczyć teraz, czyje to było, to zamek tutejszy przez Leszczyńskich w wieku XVI założony nie tylko, że do najpiękniejszych w Wielkopolsce się liczy, ale również najokazalszy tego rodzaju budowlami w Niemczech, Francji oraz Anglii, wyporównanie iść może. W obronie w Głuchowie baszty, nie rzeźby kamienna, na bramie zamkowej wybrane kolumny wykształcają uwagę. I też warto nadmienić to, że zamek od początku był zaprojektowany, na którym momencie swojego projektu był zaprojektowany tak, żeby faktycznie miał sale balowe, miał ogromne przestrzenie, żeby był nie tylko rezydencją, ale również był muzeum. I to też przez wiele lat się udawało i znowu jest tak naprawdę muzeum, więc tak by wyglądał taki pierwszy rys historyczny i takie zarysowanie tego zamku. Mam nadzieję, że gdzieś ten zamek powoli, gdzieś tam w Pęstwach się klaruje właśnie, jaki to on jest ogromny, jaki to on jest właśnie piękny, ale ja jeszcze o tym zamku będę za chwilę jeszcze więcej rzeczy dopowiadać. Porozmawiamy sobie też o osobach, które gdzieś tam w nim w międzyczasie urzędowały i dlaczego on w tym momencie wygląda tak i dlaczego on jest taki przepiękny i co jeszcze on w sobie niezwykłego kryje, bo to, że bryła sama w sobie z zewnątrz jest przepiękna, jest łamana, jest wielopoziomowa, jest tak naprawdę wielowymiarowa i nawiązuje właśnie swoim wyglądem do tak naprawdę różnych, powiedziałabym, dzieł sztuki, do różnych budowli, do różnych założeń. No to jeszcze Państwu tutaj poopowiadam i poczaruję. Mam nadzieję, że wszyscy sobie będziemy mogli go tak samo wyobrazić, narysować. Mówię, dzisiaj będę usilnie próbować opowiedzieć Państwu słowami piękno, którego nie umiem ująć ani na zdjęciach, ani na płótnie.

W momencie, w którym byli na wygnaniu działyńscy i udało im się wrócić, wrócili również rzeczami, które kupili, czyli faktycznie gdzieś tam z różnymi antycznymi, między innymi tutaj wazami, ale również z europejskimi detalami, drobiazgami, i te detale, te drobiazgi zaczęto wmurowywać jakby w ten zamek. Ten zamek też jakby nie jest w pełni taki, jaki był kiedyś, bo jedną część zburzono, obniżono ją, więc też ten dziedziniec jest jeszcze bardziej widoczny. Pozostała obniżona jedna część, ale już nie będę Państwu przytaczać dokładnie w którym momencie. W każdym razie w tym miejscu, gdzie jest troszeczkę niżej, ten zamek był kiedyś wyższy. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo, ale zostało to obniżone i przez to też się to tak bardzo otworzyło. Właśnie też to, że w środku możemy zobaczyć, że są takie sale balowe, są wielkie, wielkie sale, które one były od początku zaprojektowane. W ogóle to też wzbudzało małe kontrowersje w tamtym momencie, kiedy to było tak planowane, że ale dlaczego, ale po co? Dlaczego to się nazywa Sara Królewska? Jakby bezkrólewie było lepsze. Przynajmniej tak się mówiło w tamtym czasie. Takie zapiski udało mi się odnotować. W ogóle jeżeli mówimy gdzieś tam o szczegółach dekoracji architektonicznej zamku Izabeli Czartoryskiej, to w momencie, w którym to był jej zamek, to koncepcja odbudowy gmachu w stylu francuskiego neorosansu uzyskała wtedy taką pełną akceptację, czyli mówimy po roku 1871, czyli też po czasie mieszkania w Paryżu, on uzyskał tą dodatkową akceptację. Był wiele mistrzów, którzy tam to wykonywali, bo był malarz i dekorator Jan-Louis Begot, rzeźbiarz i rysownik Chris Berton, czyli też najlepsi z najlepszych byli pościągani. I tutaj właśnie podczas prac budowlanych rozebrano wieżę północno-zachodnią, czyli to, co już mówiłam, że jest obniżone, i całość obniżono w taki sposób, że do warowni z wieku XVI pozostały jedynie 3 piętra mieszkalne. A w dekoracje budynków wtopiono zabytkowe detale kupione przez Izabelę właśnie w tych europejskich antykwariatach. Późnogotyckie, renesansowe kominki, okiennice, jeszcze kolejne elementy kamieniarki właśnie, też chciałabym powiedzieć elementy zabudowy, też można byłoby w sumie to tak powiedzieć, więc tego tak naprawdę stał się taki melanż tam. Melanż jest w ogóle z języka francuskiego, jeżeli kiedykolwiek ktoś się zastanawiał, i nazywa się to mieszanie gatunków, mieszanie form. Więc tutaj też taki mały melanż został wprowadzony, ale to sprawia, że ten zamek jest jeszcze piękniejszy, jeszcze mniej oczywisty, i tam dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Ja nad tym zamkiem mogłabym się rozpływać. Ja prawdopodobnie, jeżeli bym Państwa oprowadzała, to jak się przewiduje na przykład 5 godzin na odwiedzenie całego terenu, to my byśmy spędzili 5 godzin w zamku, bo ja bym każdy drobiazg Państwu rozpisywała i mówiła, dlaczego on jest taki fantastyczny i dlaczego jest najlepszy i w ogóle dlaczego właśnie to jest takie piękne. W ogóle cała historia zamku, nazwiska, które się przez niego przetoczyły, też robi, jest imponujące. To w ogóle ile papierów, dokumentów zostało tam podpisane, też jest po prostu czymś niesamowitym. Ale najważniejsze, co chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, to, że zamek jest w stylu renesansu francuskiego. Jest położony w rozległym parku i jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz ośrodkiem kultury leśnej, którego w skład jeszcze chodzi 158 hektarów aborygerum w Głuchowie i arboretium. Arboretium w ogóle, jak ja słyszę słowo arboretium, to za każdym razem mimo wszystko pierwsze, co widzę, to widzę kurnik, ale chciałabym Państwu to odczarować. Owszem, tutaj z kurnikiem są powiązania, no bo są, choćby przez nazwisko, choćby przez postacie, ale tutaj również jest przepiękny ten park naokoło. A w ogóle, jak Państwo pójdą w las na północny zachód, to mogą Państwo zobaczyć żubrę, dziki, daniele i koniki polskie, czyli takie, powiedziałabym, najbardziej rodzime nam zwierzęta, też takie najstarsze dla nas. Dobrze, zostawmy ten zamek. Zamek jest przepiękny, w zamku się dużo dzieje, zamek ma dużo historii, zamek ma dużo pomieszczeń, ale zostawmy ten zamek i zaraz Państwu powiem o kolejnych rzeczach, które można byłoby tam odwiedzić, zobaczyć i w czego historię warto się również wgryźć.

która wydaje się najbardziej prawdopodobna, to to, że niedaleko jest Kalisz. I Kalisz się bardzo prężnie rozwijał i był bardzo ważnym miastem w którymś momencie. I diabłom się to nie spodobało. I diabły stwierdziły, musimy zniszczyć Kalisz. I wybrali największego, najsilniejszego diabła, żeby wziął największy kamień, jaki znajdzie i tym kamieniem cisnął w Kalisz. No ale kury też będą. Ale niestety przeliczyli się. Głaz się okazał za ciężki i wypadł czartowi z rąk. Ale nie wypadł tylko jeszcze dlatego, że kamień był ciężki, ale dlatego, że słyszał pijanie koguta. Usłyszał za pierwszym razem pianie koguta i się wystraszył. Za drugim razem usłyszał, wystraszył się jeszcze bardziej. A za trzecim, nie dość, że wystraszył się koguta, to jeszcze stwierdził, że opadł sił, cisnął w tym kamieniem na oślep i uciekł. No i tak ten kamień nie doleciał do Kalisza. Wylądował kawałek od wsi, o której dzisiaj rozmawiamy i tak właśnie został. No, przynajmniej tak głosi legenda. Jedna przynajmniej z dwóch albo z trzech, które czytałam. Ale prawda jest taka, że to jest głaz przeniesiony przez lądolud. I mniej mi się podoba ta opcja, jednak wolałam te czorty. No, głaz przeniesiony przez lądolud, przepchnięty, no i właśnie mamy. To jest czwarty co do wielkości w ogóle głaz na ziemiach polskich. No i największy w Wielkopolsce. W ogóle, co jest całkiem interesujące, to już od 1888 roku jest pod ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Głaz narzutowy pod ochroną. Ja bym chciała w ogóle zobaczyć, co takiemu głazu może doskwierać, jak można byłoby go, nie wiem, uszkodzić. No to jest wielki kamlot i to jeszcze narzutowy. To jest ciężkie, to ma bardzo zbitą konstrukcję. No dobrze, ale tak właśnie to wyglądało. Ale chciałam powiedzieć, że to nie jest jedyna legenda, bo jest jeszcze jedna legenda, może dlatego obawiałam się o ten kamień, bo według jednej z tych legend jest stwierdzenie, że pod spodem jest ukryty skarb, albo że śpią pod nim rycerze, którzy polegli w walce z Tatarami i to są ci, za którym wstawiennictwem Matki Boskiej święta Jadwiga Śląska uprosiła o śmierć, aby zamienić w sen, aby mogli znów wrócić do gotowości, do pełnej warki w obliczu zagrożenia dla wiary. Więc tutaj te czarty też miałyby sposobność do tego, żeby tym rzucać. Ale to już wersje muszą wybrać sobie państwo sami. Czy rzucały tym czarty, czy pod spodem jest złoto, czy pod spodem są rycerze. Czy podejdą państwo do tego najbardziej biologicznie, bym powiedziała, że po prostu przez lądolud został przypchnięty ten głaz i musimy powiedzieć, że to jest bardzo ładny głaz. I to jest jedyne, co na przykład możemy o nim powiedzieć. Ale warto zawsze wspomnieć o takim nietuzinkowym miejscu, bo to naprawdę bardzo ładny głaz.

pójdziemy troszeczkę jeszcze prosto ulicą, która się nazywa Borowskiego, trafimy na jakby drugą część Muzeum Leśnictwa, na owczarnię. I w budynku mieści się taka stała wystawa Technika Leśna, czyli to właśnie na powierzchni 1039 metrów kwadratowych można zobaczyć wyjątkowo bogaty zbiór eksponatów, które pokazują zasoby gospodarowania i użytkowania lasu. I tutaj właśnie ta XIX-wieczna owczarnia połączona jest przeszklonym pasażem z parowozownią. Właśnie co pozwala na kompleksowe zwiedzanie muzeum. One są obok siebie, te budynki, ale troszeczkę funkcjonują razem, troszeczkę osobno. Takie to są naczynia połączone. Ale chciałam tutaj jeszcze nadmienić, że pierwszą stałą wystawą Technika Leśna otwarto w 1983 roku w dawnej stani na Dybulu. A jeżeli chodzi o Dybul to jest nazwa miejsca w parku, które w wieku XVIII zamieszkiwał malarz Dybul, dlatego taka nazwa. Ale w ogóle całe muzeum jest fantastyczne. Dla mniejszych, dla starszych, tematyka leśna, zwierzęta występujące w Polsce, sprzęt leśny, faktycznie tego tam bardzo dużo jest. A jeżeli się kawałek cofniemy, tak powiedzmy na wysokość zamku, mniej więcej, to zobaczymy coś takiego jak obiekt edukacyjny Obora. W Oborze mogą w razie potrzeby Państwo również przenocować, ale to kiedyś była część zaplecza gospodarczego Głuchowskiej Rezydencji. W 2006 roku została wyremontowana i teraz jest takim miejscem, w którym mogą Państwo bardzo dużo rzeczy zrobić. Tutaj chciałabym nadmienić, że prace remontowe przeprowadzone właśnie w obiekcie Obora, w Oborze, zostały docenione przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Polski Związek Inżynierów Techniki Budownictwa w konkursie zorganizowanym w 2007 roku w kategorii obiekty zabytkowe i przyznali właśnie Ośrodkowi Kultury Leśnej tytuł Master Budownictwa Południowej Wielkopolski 2006. Czyli to jest bardzo duże docenienie. To chciałam Państwu powiedzieć, że tutaj było to bardzo, bardzo duże docenionko. I jeżeli jeszcze kawałek się cofniemy, to możemy zobaczyć oficynę. I to jest z kolei XIX-wieczny obiekt mieszkalny powstały na bazie wybudowanych w latach 1852-1853 gorzelni. Gorzelnia nie została zmieniona, jej jakby główne założenia zostały, ona została bardziej taka rozbudowana i swój wygląd zawdzięcza znowu Izabeli i Janowi Działyńskich, którzy zrobili z tego też podwójne Muzeum Leśnictwa. Więc tutaj ta oficyna kiedyś pełniła taką rolę. Więc tak pokrótce bym powiedziała, że wyglądają jeszcze obiekty naokoło zamku, które do tego zamku w jakiś sposób są również przyłączone.

jakie są piękne i ile tam jest elementów, ale muszą mi państwo uwierzyć na słowo. Ja w ciągu tej godziny nie jestem w stanie opowiedzieć każdego masferku, który tam istnieje, albo każdego rodzaju zabudowy, mimo tego, że naprawdę bardzo, bardzo bym chciała. Ale mam nadzieję, że udało mi się stworzyć ten pejzaż tej przepięknej, kolejnej przepięknej miejscowości z kolejnym cudownym zamkiem. Chociaż wydaje mi się, że ten jest tak naprawdę najpiękniejszy. Albo przynajmniej na razie mi się tak wydaje, bo jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie zamki, o których opowiadam, a jeszcze na pewno jakieś się znajdą, to właśnie Głuchowo jest przepiękne pod wieloma tutaj aspektami. Ja państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie audycji, za część merytoryczną. Jak zawsze odpowiadałam ja, za realizację odpowiedzialny był Mateusz Szlas. My serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień, a jeżeli państwo chcą usłyszeć mnie wcześniej, no to już jutro od godziny 9 będą mogli państwo mnie usłyszeć na antenie radia. I do usłyszenia.

0: co w muzyce najpiękniejsze.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
6: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
7: To jest audycja Dobry Wieczór. My jesteśmy Good Night Collective. Dzisiaj z nami Karolina Dziadura, która przyjechała ze Stanów.
8: Dzień dobry.
7: Ja Justyna i łączymy się dzisiaj z Krzysiem Lisieckim.
8: Z Warszawy.
9: Halo, halo Justyno.
7: Halo, halo, słyszymy się.
8: Z Krzyśka już słyszeliście wiele razy na naszym podcaście i znowu poruszamy tematy, które są oczywiście bliskie naszym sercu, ale może nie aż tak bliskie jak Krzyśkowi, dlatego zaprosiłyśmy go, ponieważ są takie newsy z teleskopu Euclid, który jest misją Europejskiej Agencji Kosmicznej, która ma na celu obserwowanie ciemnej materii, ale nie tylko, ponieważ on też obserwuje różne inne obiekty, między innymi bliskie memu sercu asteroidy. No ale dzisiaj jednak trochę o innych tematach, czyli o soczewkowaniu grawitacyjnym. Więc może zacznijmy sobie w ogóle
7: tak,
8: o
7: tak, bo to
8: tym.
7: W ogóle hot news, nie? Z ostatniej jakiegoś tam czasu.
8: Tak, tak, tak. Hot news euclidowy. Krzysiu, opowiedz nam, czym jest soczewkowanie grawitacyjne?
7: I jakie są rodzaje?
8: Opowiedz nam o tych trzech rodzajach soczewkowania grawitacyjnego.
9: Ojej, trudne pytanie na początek.
7: Dobra, tak luźno, na razie wytłumacz, co to w ogóle jest.
9: No dobra, to zakładam, że większość ze słuchaczy widziała kiedyś, jak działa soczewka sama w sobie, nie wiem, może w jakiejś lupie.
8: Albo w
7: kieliszku od wina.
8: Albo w okularach.
9: W kieliszku od wina też, w okularach. Generalnie mamy do czynienia ze skupieniem światła przez soczewkę. Jest to efekt czysto optyczny, związany z załamaniem światła. Natomiast w przestrzeni kosmicznej tego szkła nie mamy zbyt wiele. Więc skąd tam soczewki? Tutaj z odpowiedzią przychodzi nasz ukochany pan Einstein.
8: I sama nazwa tego zjawiska, bo nazywa się soczewkowanie grawitacyjne.
9: Dokładnie.
8: Jaki spoiler.
9: Tak, soczewkowanie zostało przewidziane właśnie w pracach Einsteina i miało być efektem zaginania czasoprzestrzeni przez bardzo masywne obiekty. To znaczy, że światło podróżujące przez trójwymiarową przestrzeń powinno zmieniać swoją ścieżkę w zależności od tego, jak blisko masywnego ciała przechodzi.
7: I to jest taka fajna wizualizacja często, nie? Że taka siatkę się rysuje i takie ciężkie obiekty, więc takie dołki w tej siatce i jakaś piłka tam wpada i zaczyna sobie
8: spadać. Tak, generalnie wielkie masy zakrzywiają czasoprzestrzeń.
9: Tak, tak, tak. To nawet robi się takie doświadczenia, że dwie osoby trzymają koc, bardzo napinają, na środku kładą bardzo ciemną, ciężką na przykład kulę do kręgli, a potem rzucają kuleczkami ping-pongowymi, żeby sprawdzić, jak zakrzywia się ten tor.
7: Tak działa soczewka.
9: Tak. I tak działa soczewka grawitacyjna. Mhm. I w kosmosie już zauważyliśmy wiele soczewek grawitacyjnych. Pierwsza z nich, to może Justyna chcesz opowiedzieć, bo to wiem, że temat bliski twojemu sercu.
7: No wielokrotnie poruszaliśmy go a propos zaćmienia. I to doświadczenie tłumaczyliśmy też już parę razy.
8: Mm-hmm. I jest to doświadczenie Eddingtona,
7: dokładnie. I generalnie nawet był taki plan, że je powtórzymy, ale niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i na to drugie zaćmienie w Chile nie udało nam się dolecieć. Ale tak, chodziło o to, że pan Eddington gdzieś z wyspy Świętej Katarzyny chyba koło Afryki, to gdzieś tam przy wybrzeżu Afryki, obserwował zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca.
8: 1919.
7: Tak, dokładnie, 1919 i my 100 lat później mieliśmy to powtórzyć. A cały eksperyment polegał na tym, że udało się zarejestrować w koronie słonecznej gwiazdy i potem sprawdzając je z katalogami, okazało się, że one są delikatnie odsunięte od tych miejsc, tych pozycji, które miały według katalogów. Więc tutaj pierwszy raz potwierdzono teorię Einsteina, że to światło właśnie przez masywny obiekt jest zakrzywiane.
8: I cały knyf możliwości obserwacji tego polegał na tym, że przez to, że Słońce było zaćmione, a jeszcze 100 lat temu to zawsze te zaćmienia były trochę bardziej ciemne niż teraz, bo to Księżyc był bliżej. I przez to, że Słońce było zaćmione, to można było zobaczyć gwiazdy wokół, a to Słońce nadal się tam fizycznie znajdowało. I dzięki temu, że zrobiło się ciemno, bo Słońce nie było widać, to byliśmy w stanie zaobserwować w ogóle te gwiazdy, bo tak to ich nie widzimy, bo Słońce jest tak jasne, jest tak jasną gwiazdą na naszym niebie.
7: Generalnie podczas tego zaćmienia, które widzieliśmy w Chile, było widać Wenus. Więc te jaśniejsze gwiazdy tak czy siak widać. I w koronie, i podczas zaćmienia, nie?
8: No dobrze, ale przejdźmy do pierwszej takiej kosmicznej soczewki, bo tutaj jak się śmialiśmy przed podcastem, ta soczewka słoneczna, no to nie jest kosmiczna, bo była w naszym Układzie Słonecznym, a taka pierwsza w kosmosie, no to jest już 1979 rok i to jest wokół obraz podwójny wokół tego samego kwazara. I tutaj już przechodzimy do tematów takich kosmicznych obserwacji soczewek grawitacyjnych i wzmocnienia obrazu, który znajduje się za soczewką. To już myślę, że poprosimy ciebie, Krzysiu, bo ty coś więcej o tym wiesz na pewno niż my.
9: Tak, ja wiem trochę więcej, bo u nas bardzo dużo ludzi się tym zajmuje, natomiast ja głównie słucham, także...
8: Ale bardzo uważnie.
9: Tak, jak zawsze. Zawsze kochamy słuchać swoich współpracowników, szczególnie na seminariach. Tak, no to wzmocnienie światła jest jedną z głównych cech soczewkowania grawitacyjnego. To znaczy, że jeśli mamy obiekt, który jest soczewkowany, czyli jest z tyłu za soczewką, to on zwykle jest jaśniejszy w większości przypadków. Nie zawsze, ale w większości przypadków jest jaśniejszy, niż gdyby tej soczewki tam nie było. Natomiast drugi efekt to jest, jakby to nazwać, wykrzywienie kształtu tego ciała. To znaczy, jeśli galaktyka, która jest w tle, powiedzmy, że jest taką kulką, no to po przejściu przez soczewkę grawitacyjną ona zwykle zmienia się w coś podłużnego, albo w pierścień, albo w jakieś takie punkty różne, wyciągnięte w różnych kierunkach. To są takie dwa główne efekty, które możemy zobaczyć i które są w pierwszej kolejności łączone z soczewkowaniem grawitacyjnym. I tutaj chyba warto zauważyć, że jest to ten główny, najbardziej znany typ soczewkowania grawitacyjnego, czyli soczewkowanie silne. Albowiem są jeszcze inne, przynajmniej jeden typ można jeszcze wyróżnić soczewkowania grawitacyjnego i to jest soczewkowanie słabe, które nie jest tak spektakularne. Nie widzimy wtedy tych rozciągniętych na wiele sekund łuku obiektów. Widzimy jedynie, że statystycznie na przykład badamy sobie statystykę kilkuset galaktyk i widzimy, że w pewnym miejscu te galaktyki są jaśniejsze niż inne. I wtedy możemy podejrzewać, że dochodzi tam do soczewkowania. No i jest jeszcze ten trzeci typ, który czasem się wymienia, czyli to mikrosoczewkowanie grawitacyjne. I to z tego, co wiem, to jest efekt taki z naszego podwórka, podobnie do Słońca.
8: Nie? To jest coś, taki dynamiczny.
9: W galaktyce. A to jest na przykład bardzo ciekawy sposób wykrywania nowych planet.
8: No dobra, a to mikrosoczewkowanie, no to rozumiem, że jest na naszym podwórku i właśnie dzięki temu ono się dzieje dynamicznie, czyli dochodzi do mikrosoczewkowania jakiegoś obiektu, bo on akurat jakby porusza się za jakimś innym obiektem i wchodzi w tą soczewkę i wychodzi z niej, tak? A jaki to ma wymiar czasowy? Przez ile czasu zajmuje to takiemu obiektowi? To jest kilkanaście dni? Czy to oczywiście wiadomo, że zależy od soczewki, ale...
7: A w ogóle zależy od układu, jak daleko jest dany obiekt z tyłu.
8: Ale
7: tak?
8: To jakie
7: jak
8: to będą wymiary? To może być od jednego, od kilku godzin po kilkanaście dni? Coś takiego? To są takie wymiary? Tak mi się by wydawało. Wydaje mi się, że kiedyś na zajęciach redukowaliśmy takie dane, ale nie pamiętam dokładnie. Fotometrycznie. Chodzi o to po prostu, że fotometrycznie jesteśmy w stanie zmierzyć jasność tego ciała, że ona po prostu rośnie i później maleje. Bo nastąpiło mikrosoczewkowanie grawitacyjne.
7: No ale sam pik ile trwał wtedy przy takich pomiarach?
8: Właśnie nie pamiętam, myślałam, że wy będziecie pamiętać.
9: No ja znam jedną analizę, która jest dostępna na Wikipedii.
8: No.
9: I tam mamy pik, który rozciąga się na 200 dni.
8: 200 dni nawet, o widzisz.
9: Tak, więc są to dynamiczne zmiany, ale...
8: No tak by...
9: jest podobno do tranzytu planet.
8: Nie? Jeśli chodzi o skalę czasową astronomiczną, to 200 dni to jest bardzo mało, nie?
9: Jeżeli... Tak, tak, jest bardzo krótko.
8: To jest bardzo krótko.
9: Coś, co możemy w ciągu jednego życia zaobserwować.
8: Nawet może i nawet w ciągu 1/4 doktoratu.
9: To prawda.
8: No dobra.
7: Ale pewnie te obiekty, które są bardzo daleko od siebie, to trwa... mega długo, nie? Że w zasadzie czasami pewnie nawet tych zmian nie widać przez długi, długi czas.
9: Zdecydowanie. To są te najbardziej odległe, znaczy nawet nie najbardziej odległe. Wszystkie te, które biorą pod uwagę galaktyki, których to galaktyki, tudzież gromady galaktyk są soczewkami, to są obiekty niezmienne w ciągu naszego życia. Hmm.
8: No dobra, ale jeszcze tak trochę podsumujmy dla słuchaczy, żeby to wybrzmiało. Soczewkowanie grawitacyjne to jest po prostu wzmocnienie obrazu, który znajduje się za soczewką, a soczewką jest jakaś silna, jakaś wielka masa. To mogą być jakieś galaktyki, to może być jakiś klaster galaktyk, to może być jakiś kwazar, czyli po prostu jakaś wielka masa i ten obiekt za nią jest wzmacniany po jej bokach, jest po prostu jaśniejszy niż by był i tylko i wyłącznie dzięki temu my w ogóle jesteśmy w stanie zaobserwować bardzo odległe galaktyki na początku istnienia Wszechświata, właśnie przez to, że on, ich obraz jest wzmacniany przez soczewkowanie grawitacyjne.
7: Tak, i w ogóle ten obraz jest bardzo mocno też zniekształcony przez tą soczewkę. Ona tak jakby, że jakby to, mamy punktowe źródło światła, które znajduje się za soczewką na przykład i kiedy ono nam jakby przez tą soczewkę przechodzi, to potrafi się na jakby obrębie tej soczewki na tyle rozciągnąć i poukładać, że występuje po na przykład dwóch stronach symetrycznie albo tak dziwnie jest. To
8: i
7: wygląda.
8: Słuchaczom proponuję teraz, jeśli nie prowadzą samochodu, wpisać w internecie soczewka grawitacyjna KOT.
7: A tak, i on jest taki...
8: I można zobaczyć najładniejszą taką soczewkę grawitacyjną, która wygląda jak... Ktoś ją nazwał, że jest to kot. Wygląda jak miała oczy, nosek i uśmiech.
7: Buzię widzę.
8: I wygląda jak buzia. Krzysiu, znasz tą soczewkę grawitacyjną?
7: Ona na Halloween zawsze się pojawia w internecie. Tak. Co roku.
8: Taki klasyk astronomiczny.
7: Ale też jest taki fajny obrazek, bo myślałam, że o tym powiesz, że jakby zwykłe zdjęcie było przetworzone przez soczewkę i chyba jest zdjęcie psa albo rysunek psa. I co się z nim dzieje, że robi się taka wirówka, jakby do pralki go ktoś wrzucił i się on tak rozciąga śmiesznie.
8: Tak, i potem po stronie astronomów jest to, żeby ten obraz jakby jakoś...
7: No bo trzeba go złożyć
8: Zanalizować, tak?
7: No, tak.
9: Tak, tak, bo te przykłady, o których my mówimy, takie, że to się rozciąga w idealny pierścień Einsteina, tak się nazywa ten obiekt wokół soczewki, jeśli powstaje, jeśli soczewka i obiekt soczewkowany są w linii prostej względem nas, to jest przykład bardzo, bardzo wyidealizowany.
7: On jest taki symetryczny w ogóle, nie? Tak, jak sobie tak potrafimy wyobrazić taki idealny, w idealnych warunkach stworzony pierścień, to właśnie będzie taki idealnie symetryczny. Kiedy te źródła, one są wtedy równolegle do siebie, jedno za drugim, nie?
8: I obserwator.
9: Tak,
7: i obserwator.
9: I jeszcze masa soczewki musi być równa, musi być symetryczna. Mhm. Gromady galaktyk, czyli to, co najczęściej obserwujemy jako
8: soczewkę,
9: przedmioty soczewek,
8: nie są symetryczne.
9: Są zdecydowanie niesymetryczne. Mhm. I z tego wynika to, że te obiekty mogą być soczewkowane raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy w różnych miejscach na niebie. I z tego wynika to, że to jest tak trudne, że modelowanie takich soczewek jest tak trudne, bo my nie wiemy, jak rozłożona jest masa w gromadach galaktyk. Zbyt dokładnie, no bo wiemy, że tam 20% to jest masa barionowa na przykład, a reszta to jest ciemna materia. Więc,
8: a czym jest masa barionowa?
9: Masa barionowa to jest masa tej części materii, którą widzimy na co dzień. Czyli wszystko to, czego jesteśmy w stanie dotknąć, co świeci w świetle widzialnym i nie tylko, No w kosmosie mamy po prostu dwa rodzaje materii. Masa barionowa, czyli to, z czego jesteśmy złożeni, i masa tej ciemnej materii, czyli to, czego po prostu nie jesteśmy w stanie dotknąć jeszcze.
8: A czy my w ogóle rozumiemy ciemną materię?
9: Niektórzy mówią, że jej nie ma, więc ja zakładam, że nie. Moim zdaniem to jeszcze zbyt dużo.
8: A kto mówi, że jej nie ma? Nami.
9: Ci, którzy uważają, że da się wyjaśnić to, co widzimy w inny sposób, nie dodając ciemnej materii.
8: Tak, i oni wyjaśniają to w inny sposób?
9: Tak, tak. Są prace, które próbują na przykład wyjaśnić soczewkowanie grawitacyjne albo krzywe rotacji galaktyk poprzez modyfikację grawitacji albo grawitację kwantową w jakiś sposób. To są bardzo teoretyczne prace, których ja nie czytam.
8: Myślę, że je trudno czytać.
9: Out of my scope.
7: Okej, jeszcze, żeby sobie bardziej skomplikować to, o czym rozmawiamy, istnieją też podwójne na przykład soczewki grawitacyjne, kiedy dwa obiekty soczewkują to światło, które jest z tyłu, i są też chyba takie, które są multiplane lensing, nie? Czyli ileś obiektów jest więcej ich. To już w ogóle możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda. I kiedy masa na przykład nie jest rozłożona równomiernie, no to pewnie robią się tam jakieś bardzo crazy rzeczy.
9: Tak.
8: No dobra,
9: dalej jeszcze, jeśli mogę, to trzeba zaznaczyć, że to jest ekstremalnie potężne narzędzie astronomiczne.
8: Właśnie chciałam o to podpytać.
9: Głównie przez to, że to wzmacnianie światła jest na tyle mocne, że to może sięgać kilku rzędów wielkości.
8: I my dzięki temu... W sensie, że kilka razy mocniej obiekt świeci, tak?
9: Kilkanaście do kilkudziesięciu nawet. Są takie obiekty, które 60-80 razy jaśniej świecą przez to, że są soczewkowane. I dzięki temu jesteśmy w stanie badać na przykład gromady kuliste w galaktykach we wczesnym wszechświecie.
7: No tak, bo sięgamy dalej wzrokiem, nie? Dzięki temu.
9: Tak, tak. Ale wyobraźcie sobie, jaka to musi być siła wzmocnienia tego światła, żebyśmy byli w stanie badać gromady kuliste. To są obiekty bardzo lokalne. To są malutkie skupiska gwiazd, a my jesteśmy w stanie je badać 13, no może nie 13, ale powiedzmy 10 miliardów lat temu.
8: A ja mam pytanie. Czy na pewnym etapie te dalekie bardzo obiekty, to czy już wszystkie nie będą soczewkowane? Przecież jest tyle masy we wszechświecie. Czy to nie jest trochę tak, że te dalekie obiekty po prostu nie mają innej opcji niż po prostu być soczewkowane przez jedną albo drugą masę, bo coś tam będzie na ich drodze, nie? Ja wiem, że materia nie jest wcale taka gęsta we wszechświecie, ale czy to nie jest tak, że wszystko jest w jakimś mniejszym lub większym stopniu soczewkowane? To, co obserwujemy?
9: No nie, nie. Bo wtedy mielibyśmy do czynienia z tym, że większości galaktyk byśmy nie byli w stanie widzieć przez to, że są zasłaniane przez te z przodu, nie? Obiekty na niebie są tak raczej rzadko rozłożone. W sensie, jeśli mamy jakąś gromadę galaktyk, no to tam widzimy, że jest ich bardzo dużo i to, co jest za gromadą galaktyk, jest soczewkowane, ale w większości przypadków to raczej nam to nie przeszkadza. Nie ma zbyt wielu takich sytuacji, w których soczewki zasłaniają to, co jest z tyłu, i bardziej nam zależy na tym, co jest z tyłu, niż na całym obrazie. Nie musimy się tym przejmować.
7: No dobra, ale czy w ogóle dzisiaj doszliśmy do sedna? Jakby no rozmawiamy
8: do sedna.
7: O Euklidzie, wspomnieliśmy o nim na samym początku. Tak? Jest to misja, która jest prowadzona przez Europejską Agencję Kosmiczną i rozpoczęła się w lipcu 2023 roku. I cały ten temat dzisiaj soczewek grawitacyjnych wyniknął z tego, że Euklid zrobił całkiem dobrą robotę i w internecie nawet jest już chyba dostępne to zdjęcie, gdzie ten pierścień właśnie Einsteina jest taki symetryczny, o którym zaczęliśmy mówić, nie?
9: Tak, tak, ale tam najbardziej to jest taki obiekt, to jest galaktyka bardzo lokalna.
7: Ta, która soczewkuje, NGC. Nie? Ta z przodu jakby, która jest soczewką.
9: Tak, tak. Galaktyka NGC 6505.
8: A co znaczy, że jest bardzo lokalna dla słuchaczy?
9: To znaczy, że jest blisko naszej galaktyki. To nie jest coś we wczesnym wszechświecie, to nie jest coś w takim średnim wszechświecie, to jest coś
8: podobnego
9: z naszego
8: pewnie
9: podwórka.
8: Tak, wokół nas.
9: To jest rzut beretem, jak się mówi.
8: Od naszej galaktyki, nie od naszej planety.
9: To samo.
7: No w sumie tak.
9: Z tego punktu widzenia. I najbardziej specjalne w tym wydarzeniu jest właśnie to, że ona jest tak blisko. Że my jesteśmy w stanie zobaczyć idealny, perfekcyjny pierścień Einsteina tak blisko nas. W sensie tak stworzony przez tak bliską nam galaktykę. Bo to jest chyba rekordowo blisko, rekordowo bliska taka soczewka grawitacyjna na pokroju galaktyki.
8: A czy wiecie, czemu nie byliśmy w stanie tego zaobserwować z Ziemi, jakimiś innymi teleskopami, tylko potrzebowaliśmy Euklida do tego?
9: Ja bym strzelał, że to jest kwestia rozdzielczości, że wszystko tam się zlewało wcześniej. Chociaż z drugiej strony nie jestem pewien, bo to jest trudne pytanie.
8: No właśnie.
9: A ty wiesz, czy nas zapytałaś?
8: Nie, właśnie nie wiem.
7: A czy to nie jest tak,
8: to jest rozdzielczość instrumentu. Tak? Doczytałam teraz, bo właśnie mam tutaj te newsy o tym. To jest rozdzielczość Euklida po prostu. No jednak to jest teleskop kosmiczny i dosyć potężna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc to po prostu chodzi o rozdzielczość najwyraźniej.
9: Ale ciekawe, że Hubble nie był wcześniej w stanie tego zobaczyć.
7: To prawda, a ta galaktyka jakby była obserwowana wcześniej, nie?
9: Przyznam się, że nie sprawdziłem.
8: No dobrze, i co nam mówi taka obserwacja? Czemu to było takie przełomowe odkrycie?
9: Po pierwsze musimy sobie zaznaczyć, że każda soczewka, taka silna soczewka jest przełomowa, bo tych obiektów jest mało na niebie, więc do może nie potwierdzania, no bo ta fizyka Einsteina już jest dawno potwierdzona, ale żeby z coraz większą dokładnością potwierdzać kolejne założenia teorii Einsteina, potrzebujemy coraz więcej takich obiektów, żeby rozumieć na przykład rozszerzanie się wszechświata, potrzebujemy też coraz więcej obiektów takich dziwnych, bo one nam pozwalają na przykład ograniczyć stałą Hubble'a, czy właśnie dowiedzieć się coś o kosmologii. Więc to jest jedna rzecz, a druga, no to samo to, że ta soczewka jest tak blisko, pokazuje, że tych soczewek powinno być jeszcze więcej niż my się spodziewaliśmy chyba. Tak ja to rozumiem, że powinniśmy
8: być w stanie ich więcej
9: przeszukiwać
8: zobaczyć.
9: Powinniśmy przeszukiwać całe niebo, żeby znajdować ich jeszcze więcej.
8: Mm-hmm. Ja tutaj jeszcze dodam o tym Euklidzie, dlaczego, bo wy coś w międzyczasie wspomnieliście, dlaczego Hubble nie był w stanie tego zaobserwować. Pamiętajmy, że Euklid jest takim trochę przeglądowym, teleskopem, może nie jakoś niesamowicie przeglądowym, bo on nie będzie skanował całego nieba. Natomiast jego pole widzenia to 0,5 stopnia, a Hubble ma 0,04. I po prostu Hubble nie był w stanie tego zaobserwować, bo ma zbyt... Nie był do tego jakby dostosowany. I do tego czułość Euklida jest znacznie większa. On ma dobrane filtry optyczne i podczerwone, które po prostu pozwalają na lepszą detekcję nawet takich właśnie słabych, rozciągniętych struktur wokół jasnych galaktyk, czego Hubble nie był w stanie po prostu dostrzec. No i właśnie Euklid został stworzony do badania tej ciemnej materii i ciemnej energii poprzez analizę efektów soczewkowania grawitacyjnego, więc jakby on właśnie do tego został stworzony, ma do tego specjalne algorytmy, w związku z czym po prostu jakby jest wyspecjalizowany do tego, można to w ten sposób powiedzieć. Więc to zaobserwowanie soczewki może nie było takie zaskakujące, nie jest to ani nowe odkrycie, ale jakby cieszymy się, że ta misja po prostu dowozi, może w ten sposób.
7: A generalnie, bo ja jeszcze wrócę do tego, co wspomniałaś. Mi się wydaje, że Euklid jest do mapowania wszechświata, generalnie.
8: Tak, ale powiedziałam, że nie będzie skanował całego nieba. On nie będzie skanował wokół środka naszej galaktyki.
7: A tak, no bo jakby chodzi o to, żeby zeskanować ten wszechświat, którego jeszcze nie mamy zmapowanego. Tak, nasza galaktyka została zmapowana przez Gaję i jakby nie musimy tego robić
8: tak
7: drugi
8: jest.
7: Raz. I też wracając do tego mapowania, też taką informację znalazłam, że na jakiejś konferencji, na kongresie astronautycznym w Mediolanie w 2024 roku właśnie była pokazana pierwsza taka duża mozaika z misji Euclid. Ona składała się z 260 obserwacji i powiedziano, że to jest zaledwie 1% tej planowanej mapy. I generalnie w ogóle można sobie zobaczyć, bo bardzo fajne jest to zdjęcie. I ma takie struktury widać, mgławicowe, które nazwane zostały niebieskimi cirrusami, więc jak ktoś wie, jak wyglądają chmury cirrus, takie wysokie, rozwiane, w taki słoneczny, ładny dzień, takie białe, przezroczyste obłoczki, to właśnie tak mniej więcej wygląda to na tej mozaice.
8: Czyli po prostu tak samo jak soczewka grawitacyjna KOT, tutaj możecie sobie, słuchacze, wpisać Euclid soczewka grawitacyjna, żeby znaleźć to zdjęcie.
7: Nie, nie, ja teraz mówiłam o tej mapie Wszechświata.
8: A ty mówisz, przepraszam.
7: Tak, no, o tej mapie z 260 obserwacji.
8: Okej. Okay. W każdym razie soczewkę grawitacyjną Euclid też możecie po prostu zobaczyć w ten sposób.
9: A znacie ciekawostkę o finansowaniu Euclida?
8: Nie, chętnie usłyszę.
7: To myślę, że na koniec jeszcze możemy o tym wspomnieć.
9: Dobra, to jako że Euclid w swoich założeniach ma badać właśnie ciemną energię, to tego co wiem, dostał finansowanie od amerykańskiego rządu z tej części poświęconej energetyce. Czyli Euclid jest finansowany przez jakieś Ministerstwo Energetyki amerykańskiej. Bo ciemna energia i energetyka są blisko powiązane ze sobą.
8: Nie chcę mi się wierzyć w to, muszę to sprawdzić, ale to brzmi tak głupio, że aż brzmi, jakby mogło być możliwe.
7: No może mieli jakiś taki ten zapis w punkcie, że mogą wspierać programy naukowe. Dobra, myślę, że na dzisiaj musimy już kończyć, bo czas nam właśnie minął. Możemy wrócić jeszcze w sumie do Euclida, bo jest parę fajnych, ciekawych tematów, które można by było jeszcze poruszyć. Misja cały czas trwa, jest nowa i naprawdę myślę, że to jest kawał dobrej roboty.
8: No, on też będzie obserwował planetoidy, więc na pewno jak coś odkryje, to ja chętnie się wypowiem.
7: To dziękujemy ci, Krzysiek, za dzisiaj, za to, że się z nami połączyłeś i dobranoc.
8: Dzięki wszystkim.
9: Dzięki.
6: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
10: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
11: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Autopromocja. Reklama.
12: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13:00. Wpadnij do Brand Shopu.
4: Reklama. Radio Afera.

wskazaną dawkę bezpieczną picia, to też już się zmieniło jakiś czas temu. Jeszcze w mediach i w literaturze była mowa o drinku raz na 2 tygodnie, który jest bezpieczną dawką, a obecnie mówimy o tym, że alkohol jest toksyczną substancją i każda ilość alkoholu toksycznie wpływa na nasze ciało, po prostu. Zacznijmy może od tych procesów zachodzących w mózgu podczas picia. Jak to się dzieje, że ten alkohol tak często idzie w parze z seksem i też bywa tak, że sięgamy po niego po to, aby ten seks mógł się odbyć. No po pierwsze, alkohol uwalnia dopaminę, a wiadomo, że dopamina odgrywa ważną rolę w pożądaniu i w przyjemności, dlatego też wpływa na nasze pożądanie. Ale tu nie chodzi o samo podrasowanie pożądania pod wpływem alkoholu, tylko chodzi o to, że alkohol spowalnia nasze funkcje poznawcze i ocena sytuacji jest inna, ale też przede wszystkim te hamulce, które na co dzień mamy, są puszczone. I dlatego po alkoholu częściej dochodzi do kontaktów seksualnych, których byśmy na przykład nie chcieli, albo z osobami, z którymi byśmy na trzeźwo nie podjęli tego kontaktu seksualnego, no bo hamulce nam puściły, jesteśmy bardziej odważni, bardziej ochoczo nastawieni, bardziej otwarci w kontakcie. Alkohol też nasila działanie kwasu gamma-aminomasłowego, czyli GABA, i to jest taki chemiczny przekaźnik, który hamuje impulsy między komórkami nerwowymi, zasadniczo właśnie spowalniając pracę mózgu i sprawiając, że człowiek czuje się bardziej zrelaksowany, taki miękki, taki rozluźniony. Alkohol również odpowiada za to, że nasza kora przedczołowa jest lekko otłumiona, otępiała, która właśnie ten obszar mózgu jest odpowiedzialny za konkretne myślenie, za takie myślenie analityczne, za przewidywanie konsekwencji, za mocne skupienie uwagi, za wyciąganie wniosków. No i jak ta kora przedczołowa jest lekko stłumiona, dodatkowo móżdżek kontrolujący koordynację również jest zalany i jeszcze mamy takie pewne rozluźnienie w ciele, no to wtedy ta ocena sytuacji jest nieco inna niż na trzeźwo. Alkohol może utrudniać mózgowi przetwarzanie bodźców seksualnych i koordynację skurczów mięśni, mimo to, że jakaś tam dawka powoduje, że mamy poczucie, że pożądanie jest większe, to później realizacja tej aktywności seksualnej może być różna. Chociaż tutaj też bywa różnie, bo kiedyś zdarzało się, że lekarze sugerowali pacjentkom na przykład z bólem podczas stosunku, aby wcześniej dla rozluźnienia wypiły lampkę wina i aby pozwoliły sobie na ten rodzaj rozluźnienia i wtedy seks będzie łatwiejszy. Albo pacjentom, którzy mieli problemy z przedwczesnym wytryskiem, aby pozwolili sobie wcześniej na troszkę alkoholu i być może wtedy uda się bardziej skontrolować ten wytrysk. No i oczywiście jakby to nie jest sposób, bym powiedziała, może doraźnie, raz na jakiś czas to zadziała, ale to nie jest sposób, jeśli mamy jakieś problemy seksualne, jeśli nasze życie seksualne nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, no to alkohol absolutnie nie jest rozwiązaniem. No i pamiętajmy, że każda dawka wpływa negatywnie na naszą wątrobę, nie? Każda dawka powoduje, że nasz mózg w jakiejś tam części jest osłabiony i nie ma opcji, żeby po alkoholu wracał do normalnego stanu, do normalnej fazy, no bo jest to toksyna, która po prostu niszczy nasze ciało. Były bardzo ciekawe badania rok temu. Badania Juskowskiego i Marka Toniego. Te badania dotyczyły właśnie tego, jak to jest z tą zgodą pod wpływem picia alkoholu. No jak się możecie domyślić, badania były robione na studentach w Ameryce. Bardzo duża grupa studentów, ale głównie chodziło o to, żeby zbadać, czy sam kontekst, samo miejsce ma znaczenie do podjęcia kontaktu seksualnego i sama propozycja wyjścia na drinka, czy obietnica tego, że razem pijemy alkohol, oznacza, czy równa się seks. No i otóż okazało się, że jest takie zjawisko prezgody, czyli zgody, która następuje już tak naprawdę w takim domniemaniu, kiedy jest po prostu potencjalna impreza na horyzoncie. Studenci wtedy deklarowali, że tak, to jest okazja do aktywności seksualnej, to jest okazja do tego, aby ten seks się wydarzył. Więc idąc na imprezę, spora część z nich miała

zaproszenie do siebie było tylko przypieczętowaniem zgody na seks. No i tutaj to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, co w tym takiego dziwnego, że impreza oznacza seks. No myślę, że nie każda impreza musi oznaczać seks i że nie na każdej imprezie do tego kontaktu seksualnego musi dojść. I nawet jeśli mamy taką potrzebę i oczekiwania, to inni mogą nie mieć. I kluczowym jednak komunikatem jest uzyskanie takiej zgody werbalnej, czyli takie raz na jakiś czas dopytanie, czy w porządku jest dla ciebie, że do tego kontaktu wspólnego dochodzi, czy w porządku dla ciebie jest ten dotyk, czy rzeczywiście chcesz pójść do mnie, czy rzeczywiście możemy pójść do innego pokoju, czy w ustronne miejsce i usłyszenie tej zgody. No ale uwaga, tutaj znowu jest kolejne badanie, które mówi o tym, że pod wpływem alkoholu jednak częściej zgadzamy się, czyli werbalnie mówimy tak, zgadzam się, na seks, na który byśmy się nie zgodzili bez tego alkoholu. No i są dwie ścieżki tego. Jedna mówi okej, pod wpływem alkoholu, to jest ta ścieżka, która mówi puszczają mi hamulce, ja wcześniej nie zgodziłabym się, ale nie dlatego, że może bym nie chciała, tylko nie zgodziłabym się, bo bym się wstydziła, nie zgodziłabym się, bo bym się obawiała, nie zgodziłabym się, bo wiele we mnie byłoby takich ograniczeń związanych z nie powinnam, trochę się boję, nie wypada, nie wiem, co on sobie pomyśli, co ona sobie pomyśli. To jest jedna ścieżka. No i wtedy ten alkohol rzeczywiście jest czymś, co pozwala rozluźnić, jestem lubrykantem społecznym. Ale druga ścieżka mówi, że nie zgodziłabym się też na trzeźwo i nie dlatego, że się wstydzę, boję i tak dalej, tylko dlatego, że nie jestem tobą zainteresowana, nie jestem tobą zainteresowany, a alkohol nagle sprawia, że to zainteresowanie jest większe. Czyli słuchajcie, ma znaczenie samo miejsce, gdzie pijemy, z kim pijemy, jak pijemy, no bo to już rodzi kontekst, ma znaczenie, dlatego czy ta aktywność, czy ta ochota na seks może się pojawić, ale też czy druga strona na ten seks się zgodzi. Czyli taka wstępna otwartość na seks następuje już w momencie, kiedy idziemy na imprezę, według tych badań z zeszłego roku. No i znowu muszę dopowiedzieć, że pamiętajcie, że zawsze należy dopytać, dopytać i dopytać, bo w polskim prawie obecnie jest tak, że bez wyraźnej zgody, czy seks pod wpływem jakiejś substancji jest seksem niekonsensualnym, bez wyrażonej, świadomej zgody. I to nie jest przyjemna sytuacja. Dalej, pod wpływem alkoholu następuje tak zwana krótkowzroczność. Tak efekt piwnych oczu, czy piwnych okularów. I tutaj i badania z Instytutu Kinsey, i badania z UK potwierdzają, że alkohol sprawia, że twarze innych osób wydają nam się bardziej atrakcyjne. I znowu to, co wcześniej mówiłam, że zgadzamy się na aktywność seksualną, czy zaczynamy flirtować z osobami, z którymi na co dzień byśmy tego nie robili. Dwa, pod wpływem alkoholu następuje też błędna interpretacja sygnałów, czyli mamy tendencję do tego, że mieszamy pewien rodzaj zainteresowania nami ze zgodą na seks. Pewien rodzaj flirtu, dotyku w tańcu, czy nie wiem, nawet sam wspólny drink często jest mylnie brany za zielone światło do seksu. Na trzeźwo uznalibyśmy to po prostu za miłą rozmowę. Na trzeźwo byśmy uznali, że no to był miły wieczór. A pod wpływem alkoholu możemy te sygnały nadinterpretować czy odczytywać z tego coś więcej. Należy też zaznaczyć, że jest spora różnica w płci. Mężczyźni częściej niż kobiety nadmiernie interpretują sygnały seksualne po alkoholu, co w połączeniu właśnie z taką kulturą hookupu, gdzie głównie chodzi o to, aby wyjść na miasto i kogoś zaliczyć, jest dosyć niebezpieczne. No i znowu musicie pamiętać o tym, że alkohol zmienia nasze spostrzeganie rzeczywistości, zmienia nasze nastawienie do seksu. Alkohol sprawia też, że częściej decydujemy się na seks, którego byśmy normalnie nie mieli. Po alkoholu niestety też dużo częściej dochodzi do ryzykownych zachowań seksualnych, oprócz tego

0: że nie z tą osobą, co bym chciała, to też, jak na przykład były takie badania z 2016 roku, które pokazały, że mężczyźni częściej uprawiają seks bez zabezpieczeń, no co, jak wiemy, zwiększa ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową i prowadzi do czasami ciąży nawet niezamierzonej. I tu jest ta druga kwestia, czyli ponieważ ten alkohol tak nas rozhamowuje i ponieważ ta kora przedczołowa nie działa tak, jak na co dzień powinna działać, tak właściwie, nie analizujemy tego, czy dane miejsce jest właściwe, nie analizujemy tego, czy należałoby założyć prezerwatywę, czy nie, tylko płyniemy z tym alkoholem z falą, no bo pożądanie jest większe. No dobra, mówiłam już o tym na początku, że nie ma bezpiecznej dawki picia i to jest bardzo ważne, żebyście zapamiętali, że no, wiele osób mówi, no wszystko jest dla ludzi, alkohol też jest dla ludzi, niemniej jednak to jest toksyna, czyli to, jak się decydujecie na picie, to musicie pamiętać, że wpływa negatywnie na wasze ciało. Musimy też zaznaczyć, że, czy chciałabym wam zaznaczyć, że inaczej alkohol wpływa na kobietę, a inaczej na mężczyzn. I nie chodzi tylko o spostrzeganie rzeczywistości, ale chodzi o dawkę, chodzi o to, jak metabolizujemy alkohol, jak rozkładamy. I tutaj są rzeczywiście różnice płciowe. Są też różnice, jeśli chodzi o naszą genetykę. Są osoby, które inaczej metabolizują alkohol ze względu na geny, ze względu też na masę ciała, na wiek i ogólny stan zdrowia wątroby, który tymi toksynami w naszym organizmie, która tymi toksynami w naszym organizmie się zajmuje. I przez to, że kobiety zazwyczaj mają mniej wody w organizmie niż mężczyźni, nawet jeśli ważą tyle samo, przy mniejszej ilości wody to rozcieńczenie alkoholu kobiety, to rozcieńczenie następuje mniejsze po prostu, więc mają wyższe stężenie alkoholu we krwi i to wyższe stężenie potrafi być nawet o 40% wyższe niż u mężczyzn, czyli u mężczyzny, który pije tyle samo co kobieta. Kobiety mają też mniejszą aktywność enzymów metabolizujących alkohol, w związku z tym znowu w żołądku nie jest to metabolizowane, no i w krwi jest więcej. I większa liczba estrogenów pogłębia intensywność wchłaniania się alkoholu. Czyli innymi słowy, jak kobieta i mężczyzna piją takie same ilości alkoholu, to w inny sposób, czy szybciej, albo wolniej, któryś z nich się upije tym alkoholem. No i oczywiście z alkoholem jest też tak, że przez to, że on działa na ten układ dopaminy, ale też serotoniny, to trudno się wielu osobom zatrzymać w piciu, czyli jak zaczynają pić, no to ma się ochotę na coraz więcej, aby znowu boostować sobie ten nastrój, aby podbić ten nastrój. I tutaj ludzie znowu mają różnie, jeśli chodzi o ilość substancji, która na nich zadziała w miarę rozluźniająco, aż do momentu, który jest niefajny dla otoczenia i dla nich samych. W dłuższej perspektywie, kiedy my tak sobie popijamy co któryś dzień, no to alkohol oczywiście bardzo negatywnie wpływa na nasze funkcje seksualne i u mężczyzn, i u kobiet. Po pierwsze, u mężczyzn mamy erekcję, czyli coś, co dla wielu jest taką męską sprawnością. Muszę zaznaczyć, jak zawsze w audycji, że tak naprawdę dla satysfakcjonującego seksu erekcja nie ma aż takiego znaczenia. Wiele innych rzeczy, które mają znaczenie. Niemniej jednak erekcja dla mężczyzn jest ważna i erekcja, która działa, po prostu jest, gdzie ten układ naczyń wszystkich i układ nerwowy w prąciu penisie działa, no jest dowodem na to, że mężczyzna jest zdrowy. Kiedy pijemy dużo alkoholu, niestety dochodzi do uszkodzeń, takich uszkodzeń organicznych i przewlekłe picie po prostu powoduje uszkodzenia tych układów naczyniowych i nerwowych. I ten wzwód jest niemożliwy. Mówi się też o takim zjawisku impotencji alkoholowej, bo alkohol obniża poziom testosteronu i to prowadzi do też problemów z erekcją. Czyli testosteron jest potrzebny, żeby mieć ochotę na seks, ale też jest potrzebny, aby ta erekcja mogła mieć miejsce. U osób uzależnionych, które rzeczywiście piją ten alkohol bardzo długo już, może być to trwałe uszkodzenie niestety, trwałe zmiany. Nawet kiedy zaprzestają pić, erekcja nie wraca do normy, do stanu sprzed. Jest też niestety takie zjawisko związane z wytryskiem. Wcześniej wam mówiłam, że zdarzało się kiedyś, mam nadzieję, że już tak nie jest, że lekarze sugerują alkohol dla rozluźnienia i dla kontroli wytrysku, dlatego że alkohol często powoduje, że ten wytrysk jest opóźniony. Mężczyzna nie może dojść. U wielu mężczyzn wytrysk równa się orgazm, czyli to, do czego tak naprawdę większość mężczyzn chce dążyć w kontakcie seksualnym. No i kiedy alkohol jest obecny w życiu codziennie, no to tak naprawdę ten kontakt seksualny jest taki wykańczający, bo nie można go skończyć. Nie można skończyć ani wytryskiem, ani orgazmem i mija kolejne pół godziny i nic się nie dzieje. I satysfakcja obojga partnerów zdecydowanie spada i wtedy też następuje po prostu wycofanie z życia seksualnego, bo nie chcemy przecież powielać prób, które nam się nie udają. Plemniki i płodność, no to myślę, że to jest rzecz oczywista, że jakość spermy jest dużo gorsza i regularne picie prowadzi do mniejszej liczby plemników, do pogorszenia ich ruchliwości, do zmiany w budowie tych plemników, a takie naprawdę długotrwałe picie już w takich skrajnych przypadkach prowadzi do kurczenia się jąder i nieodwracalnej bezpłodności, tak zwana atrofia jąder. Czyli no, jakby nie było, alkohol nie sprzyja zdrowiu seksualnemu mężczyzn. I to samo jest z kobietami. U kobiet regularne picie na pewno jest związane z suchością pochwy. Jako środek odwadniający alkohol drastycznie zmniejsza naturalną lubrykację. To sprawia, że stosunek może być bolesny, prowadzić do mikrourazów tkanek. Wtedy też ryzyko zakażeń czymś jest dużo większe. Ochota na seks wtórnie spada, no bo nie chcemy powtarzać bolesnych stosunków. Może też dojść do takiego zjawiska znieczulenia narządów, czyli alkohol upośledza przesyłanie sygnałów nerwowych do miednicy, co sprawia, że tkanki są mniej wrażliwe na dotyk, a osiągnięcie orgazmu wymaga znacznie silniejszej stymulacji lub staje się praktycznie niemożliwe. Nie? Czyli u mężczyzn mamy ten wytrysk bardzo opóźniony i też niemożność dojścia i u kobiet też się to pojawia. No poza tym alkohol działa bardzo zaburzająco na cały układ hormonalny i na cykl menstruacyjny. I mamy tutaj i zaburzenia owulacji, picie wpływa na poziom estrogenu i progesteronu, co może prowadzić do takich cyklów bezowulacyjnych, rozregulowania okresu i też wczesnej menopauzy, czyli przewlekłe nadużywanie alkoholu może przyspieszyć wygaśnięcie czynności jajników. Picie dużej ilości alkoholu może również prowadzić do podejmowania przez kobiety większego ryzyka w kontaktach seksualnych. I tutaj też było takie badanie, jedno z badań na dorosłych w Nowej Zelandii, sugeruje, że wzrost intensywnego picia był związany z większą liczbą partnerów, był związany też z żałowaniem seksu, do którego doszło i był związany ze wzrostem chorób przenoszonych drogą płciową i z przerwaniem ciąży. Satysfakcja seksualna i libido. Przy długotrwałym piciu, mimo to, że ten alkohol, tak jak mówiłam na początku, może być taki rozluźniający, może być przyjemny i mamy ochotę większą na seks, no to długotrwałe picie powoduje spadek libido, obniża poziom hormonów odpowiedzialnych za popęd, ja właśnie jako testosteron u obu płci. Długotrwałe picie, ponieważ alkohol jest depresantem, powoduje też problemy z nastrojem, czyli obniżony nastrój, stany lękowe, wtórnie zabija ochotę na bliskość, powoduje oczywiście zaburzenia snu, no bo każda dawka alkoholu powoduje, że ten sen nie jest taki, jaki powinien być, bardziej wygląda jak sedacja, a nie te fazy cyklu snu, które powinny mieć miejsce, kiedy jesteśmy trzeźwi. No i wiadomo, że zaburzony sen przyczynia się do zaburzeń nastroju, do stanów depresyjnych i stanów lękowych, ale też do tego, że nasze możliwości odczytywania przyjemności są dużo gorsze i słabsze. I w tym długotrwałym piciu to już nie chodzi o przyjemność, tylko no jak w każdym mechanizmie uzależnienia, chodzi o to, aby zredukować ból, chodzi o to, aby uśmierzyć coś, aby poczuć ulgę a nie podrasować sobie nastrój na bardziej przyjemny. Jakość relacji u osób, które są uzależnione, no, jest dużo gorsza i słabsza i to myślę, że jest bardzo oczywiste. Mam poczucie, że jakby powiedziałam bardzo dużo złych rzeczy na temat alkoholu i nie mówię tego, żebym mówić do was, nie pijcie alkoholu, tylko mówię o tym, że zastanówcie się kilka razy i pomyślcie też o sobie, jak to jest u was, czy każdy kontakt seksualny jest pod wpływem alkoholu, czy każde wyjście na randkę, na spotkanie towarzyskie oznacza picie alkoholu, czy zdarzają wam się takie dni, kiedy nie musi to mieć miejsca. Jak wtedy jest? Czego wam brakuje? A być może coś jest fajniejsze, coś jest lepsze. Być może te dni akurat wspominacie jako bardziej udane, albo te wieczory, te randki jako bardziej udane. A może wtedy czuliście, że byliście bardziej zestresowani i wolicie jednak sięgać po alkohol. Jeśli tak jest, no to zastanówcie się, czy można byłoby coś z tym zrobić, bo są też inne sposoby, aby radzić sobie ze stresem, aby radzić sobie z lękiem i aby sięgać po inne społeczne lubrykanty, a nie tylko alkohol, który w każdej ilości jest po prostu toksyczny dla naszego organizmu. Dzięki wam za dzisiaj. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat alkoholu, seksu i innych spraw związanych z relacjami, związkami, no to piszcie do nas, piszcie do Seksafery. Przy mikrofonie Paulina Musielak-Jamrus. Dzięki.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seksafera.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Cześć, nazywam się Bartek Bilicki.
1: Borys Piętkowski. Nasz dzisiejszy gość jest specjalistą od informacji. Wszystko, czym się zajmowałeś do tej pory, czy były to tokeny, czy kryptowaluty, wszystko jest oparte na rzeczach niematerialnych.
0: No, fantastyczny door opener do tej rozmowy. Tak, rzeczywiście ja się wywodzę ze świata informatyki, przetwarzania informacji. Jestem przedsiębiorcą i cały czas zajmuję się tym, żeby przetwarzać informacje, transferować z jednego miejsca do drugiego rzeczy, które no, nie są materialne.
1: Mam wrażenie, że nasz świat, myślę głównie o przemyśle europejskim, idzie w tę stronę właśnie, to znaczy być może nie jesteśmy w stanie konkurować ze światem dalekowschodnim, który pozostaje domeną hardware'u i produkcji takiej jak choćby na przykład masowej w Chinach.
0: No może trochę tak być. My dzisiaj eksportujemy rzeczywiście myśl. W kontekście Polski eksportujemy na pewno umysły, fantastyczne zresztą. Jesteśmy najlepsi albo w czołówce na świecie, jeśli chodzi o umysły matematyczne, logiczne, informatyczne. Wystarczy popatrzeć na olimpiady. A cały hardware ściągamy chociażby z Tajwanu, który słynie z tego, że produkuje mikroprocesory. Ale czy to złe miejsce? Myślę, że bardzo dobre.
1: Czy nie grozi nam sytuacja, w której pozostaniemy z myślami, ale bez sprzętu, bez towarów?
0: No to na głębokie wody wjeżdżamy, ponieważ od razu przychodzi mi na myśl, jak to słowo stało się jakimś takim naszym wspólnym mianownikiem ostatnich kilku zdań, sztuczna inteligencja. Więc jesteśmy w takim miejscu, w którym po raz pierwszy w historii trudno przewidzieć, co będzie za 5-10 lat. Z perspektywy ojca trójki dzieci mogę dzisiaj powiedzieć, że ciężko jest mi zaproponować realny program dla moich dzieci, żeby zapewnić im w przyszłości fach w dłoni, bo kto tam wie, w którą stronę to się wszystko rozwinie. Bardzo ciekawa sytuacja i niektórzy to porównują do rewolucji przemysłowej, inni przyrównują to do chociażby bańki internetu z lat 90., ale ja tutaj zwracam uwagę na to, że mamy dzisiaj takie zderzenie z rewolucją, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, w której po raz pierwszy w historii nie wymyśliliśmy koła, nie wymyśliliśmy jakiegoś fajnego narzędzia, usprawnienia, tylko wymyśliliśmy coś, co nas przerosło dokładnie w tej cesze, w której królowaliśmy do tej pory. Żadne zwierzę nie myślało sprawnie niż my. Nie było gatunku rośliny, która byłaby bardziej inteligentna od nas, a w tym momencie powstało coś, co myśli sprawnie niż my i jesteśmy już w miejscu dzisiaj, gdzie nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Jak to będzie chociażby za rok, jak to będzie już za 5 lat, za 10 lat. Więc odpowiedź na twoje pytanie właśnie przez trochę interferencje sztucznej inteligencji. Nie mam pojęcia, natomiast zawsze wydawało mi się, że jest to na pewno świetny kierunek, żeby zajmować się przetwarzaniem myśli. No jest nadzieja, że jednak my jako ludzkość jesteśmy w tym dobrzy, a jeżeli fajnie tak akurat się złożyło, że mieszkamy w regionie, który słynie na całym świecie z tego, że dostarczamy naukowców, pracowników na cały świat, no to okej, ja jestem z tym okej.
1: Brzmisz jak optymista.
0: Tak, ja jestem zawsze hiperoptymistą, ale staram się czasem sam siebie sprowadzać na ziemię i nie wiem, czy to już jest realizm, czy jeszcze nie, ale myślę, że warto samemu się ze sobą zderzać.
1: Sondaże czasami zdają się pokazywać coś innego, że wcale nie jesteśmy w czołówce Europy ani świata, jeśli chodzi o uczelnie wyższe. To, co mówisz, wskazuje na to, że mamy kim się pochwalić w świecie.
0: Oczywiście, że mamy się kim pochwalić. Zawsze jest taka nutka trochę smutku pod kątem takim, że jednak wyjeżdżamy gdzieś tam za granicę, tam robimy karierę, tam zostawiamy pieniądze, tam płacimy podatki, ale zdecydowanie nie mamy się czym wstydzić, jeśli chodzi o intelekt, o to skąd pochodzimy, o to jakie odnosimy sukcesy na polu inżynierskim, naukowym.
1: A propos tej niepewności, o której wspomniałeś, że nie wiadomo, w jaką wiedzę chciałbyś wyposażyć swoje dzieci. Tu też jesteś optymistą?
0: Tak, muszę być optymistą, bo to jest jedyna sensowna droga. Taki paradygmat życia przyjąłem. Czerpię to z wiary. Uważam, że osoby, które są optymistami, wygrywają. Osoby, które są pesymistami, bardzo często są paraliżowane przez swoje strachy, przez brak takiej chęci czy możliwości takiej mentalnej podjęcia ryzyka. Wywodzę to ze swojej swoich przekonań, ze swojej wiary, ale też z psychologii. Polecam książkę, z którą absolutnie się zgadzam, może poza tytułem. Tytuł brzmi Optymizmu można się nauczyć. Uważam, że nie do końca, nie każdy jest w stanie, ale sama książka jest fenomenalna, doktora Seligmana. Ona już ma kilkadziesiąt lat, natomiast ona opowiada historię amerykańskich, nawet myślę, że dzisiaj to będzie bardzo aktualne, bo znowuż mamy kampanię prezydencką, więc ona opowiada historię kilku kolejnych kampanii prezydenckich, tylko tak jak powiedziałem, sprzed kilkudziesięciu lat, i okazuje się, że zwycięzcy zawsze byli po stronie bardziej optymistycznej, czyli te osoby, ci kandydaci, którzy opowiadali bardziej, rozwijały bardziej optymistyczną wizję przed narodem, one ostatecznie wygrywały. Ja pamiętam, jak czytałem tę książkę akurat w momencie, kiedy Obama startował po raz pierwszy i on wtedy mówił to swoje słynne "Yes, we can". I rzeczywiście był bardziej optymistyczny wtedy od swojego kontrkandydata, czy wtedy, kiedy Trump mówił "We'll make America great again". I to też było bardzo optymistyczne. Jak to będzie teraz, tego nie wiem. Natomiast jedno jest pewne. Optymizm się opłaca. Nieudawany optymizm zamienia się w entuzjazm, który ściąga wokół ciebie osoby, które chcą być blisko tego blasku, więc to jest jedyna droga.

0: Black don't mean I can't afford obstructions. Look me in the eyes, you'll see surrealistic reflections.
1: Bartek Bielicki, informatyk, biznesmen i specjalista do spraw informacji. Pewnie domyślasz się, dlaczego cię namówiłem dzisiaj na rozmowę. Punktem wejściowym jest to, że świat jest po pierwsze niepewny, po drugie zmienny. Te rachunki, które zakładaliśmy jeszcze 10 lat temu, czy dotyczące klimatu, czy dotyczące choćby rozwoju informatyki, czy strefy bankowej, to się wszystko rozjeżdża. Dużo zależy od tego, jak będziemy to interpretować, a więc od programu wsadowego, który mamy w głowach.
2: Kruchość to jest słowo, które jest ostatnio odmieniane przez różne przypadki. Rzeczywiście w takim zgiełku, w takim natłoku informacji z kolei jesteśmy w miejscu, gdzie już nie jesteśmy w stanie dzisiaj przetwarzać informacji w sposób efektywny. Ludzie szukają metod agregacji informacji, wyłuskiwania tego, co ma sens. Wchodząc na portale informacyjne, my wiemy, że w zasadzie jesteśmy ofiarami clickbaitów. Czytamy rzeczy, które nas rozczarowują, bo nie to było nam obiecywane przez headliny. Więc faktycznie od tej strony możemy być rozczarowani, że nie ma tej stabilizacji, której byśmy oczekiwali. No, jesteśmy ludźmi, którzy jednak starają się jakoś przetrwać i mieć jakiś taki swój ląd, do którego się wraca. Więc patrząc od tej strony, jest to rzeczywiście relatywnie nowa sytuacja dla człowieka. Dokąd to zmierza, nie wiemy.
1: W poszukiwaniu lądu, również tego mentalnego, potrzebne nam są filtry. Filtr po to, żeby odsiać to, co ważne, na czym można budować, od tego, co jest niestabilne i niepewne.
2: Jasne, każdy stosuje takie filtry, o tym mówi psychologia, chociażby mam na myśli tutaj mechanizmy parcia, racjonalizacji, różne mechanizmy obronne. Jesteśmy, dzięki Bogu, wyposażeni w to wszystko. Natomiast takim filtrem też może być filozofia, jaką przyjmiemy, mądrość, religia, a czy na przykład nauka, którą dostaliśmy od rodziców i którą dzisiaj może nawet byśmy chcieli ją zmienić, ale ciężko nam się przeprogramować na coś innego. Więc te filtry są różne, ja też takie stosuję.
1: Szukamy informacji i inspiracji również w przeszłości. Mam wrażenie, że ostatnio dokopałeś się do źródła, które wydaje mi się i ciekawe, i niejednoznaczne w ocenie. Piszesz książkę na ten temat.
2: Bardziej wydaje niż piszę, ale tak, pewnie dorzucę swoje 3 grosze. Faktycznie jest tak, że potrzebujemy dzisiaj odnieść się do pewnego rodzaju absolutu, do czegoś ponadczasowego. Dużo takich mądrości, dużo kursów, wiele coachów, guru, jakichś trenerów personalnych i każdy zdaje się, że w jakimś sensie ma rację, każdy się tam do czegoś odnosi, ale gdyby spojrzeć na jakieś takie mądrości ponadczasowe, no to musimy się już odnieść do czegoś, co rzeczywiście przetrwało próbę czasu.
1: Zafascynowało cię ostatnio Księga Przysłów Króla Salomona. Postać, której istnienia nie da się w żaden sposób podważyć, tak samo jak nie da się podważyć istnienia niektórych faraonów. Postać niejednoznaczna, wojownik, polityk, bankier, no co chcesz? Postać i dobra, i zła.
2: No tak, jest ludzka po prostu i to jest bardzo fajne w tej postaci. Salomon jest królem, jest Żydem, Hebrajczykiem, jest wojownikiem, jest mędrcem, jest nauczycielem, jest kochankiem, jest mężem. Jest, może najpierw powinien powiedzieć mężem, a potem kochankiem, ale jak potem zobaczymy, w sumie obie wersje są właściwe, bo na koniec życia miał 300 żon, 700 nałożnic, więc jest i święty, i grzesznik. Jest postacią absolutnie nietuzinkową, ale jednocześnie pomimo kontrowersji jest postacią, z którą wiele osób dzisiaj może się utożsamić.
1: No choćby od strony bogactwa, zacznijmy od tej strony, która porusza nasze umysły, porusza giełdę finansową. Majątek Salomona, opisywany jako nieporównywalny z niczym we współczesnym świecie. Elon Musk byłby dobrym punktem odniesienia, czy wyżej?
2: Nie, Elon Musk mógłby się sporo nauczyć jeszcze od Salomona, ponieważ król Salomon zarządzał większym majątkiem niż Elon Musk. W zasadzie moglibyśmy tutaj zjednać majątek Elona Muska, Jeffa Bezosa, Billa Gatesa, a nadal majątek króla Salomona byłby większy. Trudno powiedzieć, czy to był największy w historii majątek, no bo takie rzeczy dzisiaj bardzo ciężko po pierwsze przeliczyć. Dzisiaj niektóre rzeczy są bardziej cenne niż niż kiedyś, niektóre tam pierwiastki, kruszce i tak dalej, ale jeżeli starać się tutaj przeliczyć faktycznie tak rzetelnie na dzisiejsze zarobki, to co najmniej właśnie te trzy osoby spokojnie mógłby Salomon wyprzedzić, więc...
1: Był przedsiębiorcą?
2: Tak, był przedsiębiorcą, był liderem. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach mądrość wyglądała trochę inaczej. Kiedyś mądrość miała trochę inną definicję. Jakby dzisiaj powiedzieć, że ktoś jest mądry, to raczej kojarzy nam się to z osobą, która ma jakiś stopień naukowy. Tak naprawdę mamy problem, żeby rozgraniczyć mądrość od inteligencji, od jakichś umiejętności praktycznych. W tamtych czasach mądrość, tutaj się odnoszę do takiego hebrajskiego słowa kakmat, czyli osoba, która była mądra, miała nie tylko mądrość teoretyczną, potrafiła coś zacytować, ale też potrafiła to zastosować, potrafiła coś wykonać. Więc osoby, które posiadały mądrość w tamtym czasie, bardzo często były w taki sposób nazywane, ponieważ potrafiły wykonać, nie wiem, jakieś rzeźby, coś namalować, miały taki talent, który my dzisiaj byśmy nazwali stricte artystycznym.
1: Albo zdolność do stosowania myśli własnych w swoim własnym życiu.
2: Albo też umiejętność prowadzenia armii, zwycięskich bitew, więc ta mądrość w najszerszym rozumieniu. Dzisiaj na przykład jest taka teoria inteligencji wielorakich. Jeszcze niedawno inteligentnymi osobami nazywało się te osoby, które przeszły test IQ. Czyli tak naprawdę wiemy, że to jest taki test, który przede wszystkim bada zdolności myślenia algorytmicznego, logicznego, czasem też zdolności językowe. Jeżeli chodzi o inteligencję wielorakie, ta teoria też dzieli to na bardziej już precyzyjne obszary, ale w tamtym czasie mądrość to koncept, z którego po prostu zbudowany jest świat. Czyli świat jest zbudowany z pewnych konceptów, z pewnych klocków, z pewnych założeń, z filozofii, ze sposobów, z talentów. I jeżeli masz mądrość, to potrafisz różne rzeczy robić, załatwiać, żyć, odnajdywać się w rzeczywistości, iść do przodu. To jest mądrość. Więc na takiej kanwie Salomon został nazwany mądrym. To jest taka trochę mądrość, jakbyśmy dzisiaj się odwołali do Leonardo da Vinci. My wiemy, że on konstruował samoloty, które jeszcze nie latały, bo jeszcze nie było takich możliwości, ale już miał takie pierwowzory, już miał takie koncepcje. Wiemy, że potrafił pięknie malować, odnajdywał się w różnych stylach malarskich, też potrafił rzeźbić. Był osobą wszechstronnie wykształconą.
1: Był doradcą królów wreszcie.
2: Na tej kanwie, na takiej zasadzie należałoby patrzeć właśnie na Salomona jako na osobę, która nie jest, tak jak dzisiaj jest taki bardzo silny trend specjalizacji, tak? Doktoryzowanie się w jednej wąskiej dziedzinie. To też jest fajne. On był bardziej generalistą, który odnajdywał się w zasadzie we wszystkim, ale mimo wszystko wjeżdżał głęboko w dany obszar, co jest w sumie sprzeczne z takim profilem psychologicznym generalisty, który raczej brodzi na powierzchni. Zna różne tematy, ale nie wchodzi głęboko. Właśnie fenomen Salomona polegał na tym, że miał szerokie horyzonty i w tych szerokich horyzontach potrafił bardzo głęboko wejść w temat, o czym też wspomina Biblia, która mówi dokładnie, że Bóg obdarzył go przestronnym sercem. Więc tak to poetycko nazywa Biblia.
1: Jego mądrość i sposób analizy znany był w ówczesnym świecie dość szeroko, do tego stopnia, że inni władcy przyjeżdżali do niego po to, żeby go posłuchać, niekoniecznie po poradę.
2: W Królowa Saby było takie królestwo w tamtym regionie, znana z potężnych wpływów, z bogactwa, z armii. Przyjechała posłuchać jego mądrości. Też Stary Testament wspomina o tym, że szczęśliwi ci, którzy byli blisko Salomona, mogli słuchać jego mądrości, bo też nie wszystkie mądrości oczywiście zostały spisane. Niektóre zostały spisane w formie księgi właśnie przysłów, czy tam przypowieści. No ale niektóre no po prostu przepadły, tak? No ktoś usłyszał i ktoś tego nie spisał, więc szczęśliwi byli ci, którzy mogli tego słuchać. Salomon miał wpływy we wszystkich ościennych królestwach. Zawierał te sojusze, małżeńskie sojusze, ale też miał na to inne sposoby. Biblia wspomina o tym, że do królestwa Salomona co roku spływało 666 talentów złota.
1: Talent to mniej więcej?
2: 30 kilo. Więc żeby zobrazować to, jaka to jest potęga...
1: Ładna kostka, naprawdę.
2: Tak, warto dodać informację, że złota było tak dużo, że nikt poważnie w tamtym czasie nie traktował srebra. Więc oczywiście srebro istniało, ale nie traktowało się tego jako coś, co robi wrażenie. Więc przede wszystkim złoto miało ten znaczenie tego store of value, czyli tej kruszca, w którym trzyma się wartość. Jest tu kilka na pewno powodów, dlaczego zdecydowałem się zgłębić historię Salomona, ale też karmić się, użyję świadomie tego słowa, karmić się jego mądrościami, bo to też nie jest tak, że raz przeczytałem i uważam, że mam odhaczone. Nie, cały czas jakby to studiuję. Bierze się to z kilku powodów, ponieważ z pewnością jestem osobą wierzącą, więc uważam, że to jest dobry kierunek, dobre źródło, od którego można czerpać właśnie tą mądrość teoretyczną, praktyczną, ale co jest też ciekawe, jako biznesmen, jako przedsiębiorca, staram się znajdywać dobre źródła wiedzy. Wiele osób tutaj wspomina książki na przykład Roberta Kiyosakiego, nawet Donalda Trumpa, który przecież zanim zaczął kandydować na prezydenta, zanim się stał prezydentem, był też poza tym, że biznesmenem, to po prostu autorem bestsellerów ze świata właśnie finansów czy biznesu. Książek jest bardzo, bardzo dużo, ale zaobserwowałem, że tak naprawdę brakuje w całym tym księgozbiorze ksiąg, które dają takie ponadczasowe mądrości. No i taką księgą jest właśnie bardzo krótka księga przypowieści Salomona. Jak się potem okazało, te wszystkie księgi biznesowe w jakiś sposób czerpią też mądrości, świadomie albo nieświadomie, też z księgi Salomona. No są fenomenalne mądrości, które są proste w zastosowaniu. Więc te dwie kanwy, kanwa wiary i kanwa biznesu, okazuje się, że ma wspólny mianownik właśnie w księdze Salomona, która jest bardzo biznesowa, jest życiowa, powiada mądrości, jeśli chodzi o kategorie związki, relacje, jak żyć, żeby być szczęśliwym. Co jest najciekawsze z punktu widzenia biznesmena? Tam znajdziesz mądrości dotyczące prowadzenia biznesu, po prostu. Więc stwierdziłem, że...
3: Co szukać dalej?
2: Wracamy do źródeł.

0: Jeżeli myślimy sobie o postaciach biblijnych, to od razu uruchamia nam się takie myślenie hagiograficzne. Wyobraź sobie Salomona. To jest gość, który siedzi na tronie, znowuż ma te długie szaty.
1: Ubrany był podobno bardzo modnie, jak na tamte czasy, i z przepychem.
0: Raczej nie był starotestamentową wersją świętego Mikołaja. Raczej był dowódcą, był liderem, był... Dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli też w pewnym sensie jakimś zbrodniarzem, no bo jednak z jego rozkazów zginęli po prostu ludzie, jak chociażby jego brat. Był też kochankiem wielu kobiet, no bo jeżeli w setkach myślimy, tak, no to też przypominają nam się historie raczej kryminalne, a nie historie miłosne w tym momencie. Jest taką postacią czarno-białą, ale jest dużo tej czerni. Jest dużo takiej ludzkiej, zmysłowej iskry w jego życiu, która też dodaje takiego kolorytu, no nie ma co ukrywać. Nie czytamy o jakiejś osobie, która mieszkała na pustyni, była pustelnikiem, która całymi dniami się modliła i ewentualnie raz do roku schodziła do miejscowej wsi, żeby z rękawa sypać jakieś tam proroctwo od Boga. Nie, no nie był taką postacią. Używał życia. On pisze o alkoholu. On pisze o jedzeniu.
1: No i przypisywano mu pieśni nad pieśniami. Jest z księgą bardzo zmysłową.
0: No tak, Salomon był płodny chyba w każdym rozumieniu tego słowa. Dużo pisał i przypisuje mu się autorstwo Księgi Kaznodziei Salomona też, czy Koheleta, w zależności od tłumaczenia, czy Pieśni nad Pieśniami, tak jak powiedziałeś, ale on jest też autorem wielu pieśni. To jest ciekawe. Jest uznawany za autora książek opisujących przyrodę. Od strony właśnie botanicznej, od strony fauny i flory, więc jest postacią, która jest bardzo wszechstronna i nie można wrzucić jej w jedną szufladkę. To może też być taka pozorna sprzeczność, że gość był łobuzem, czy nawet kryminalistą, by niektórzy dzisiaj powiedzieli. Chociaż nie chciałbym go w ten sposób opisywać, no bo to też były jednak inne czasy, zdecydowanie. No trzeba wziąć w kontekst tak, po pierwsze region, po drugie właśnie czasy, po trzecie też rodzina, z której się wywodzi. Przecież sam jego ojciec, król Dawid, spłodził Salomona z kobietą, którą wypatrzył spacerując po balkonie i zauważył piękną kobietę, która kąpie się nago, i postanowił uknąć spisek przeciwko jej mężowi, którego wysłał na wojnę. No i w ten oto sposób mąż Betrzeby, Uriasz, zginął. I Dawid miał tutaj drogę wolną i w ten oto sposób poznał matkę Salomona i tak się narodził Salomon. Także ta historia już jest ciekawsza, jakby zaczynając ją w ogóle kilkadziesiąt lat wcześniej. Po ojcu genach dostał dużo, po ojcu dostał też bardzo dużo majątku. Być może też dlatego, to też jest taki ciekawy aspekt, wydarza się na samym początku jego panowania taka historia, w której on się modli do Boga i Jahwe odpowiada mu w taki oto sposób: proś o co chcesz, a to ci dam. No i Salomon nie prosi o pieniądze, nie prosi o złoto, nie prosi o kobiety, które, jak potem z jego historii znamy, przecież i tak to wszystko miał. Natomiast on prosi o mądrość. Tego mu brakowało. Brakowało mu mądrości, jak poprowadzić to wielkie królestwo. I być może właśnie niektórzy mówią: o, jak tutaj fantastycznie, że tak poprosił. Ja bym prosił jednak o pieniądze. Ja bym prosił o sławę. Ktoś inny by prosił właśnie o względy kobiet albo o to, żeby być mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie sportowej. Ale trzeba pamiętać o tym, że Salomon jednak dużo też odziedziczył po ojcu, więc on w tamtym momencie już był, można powiedzieć, na dzisiejsze warunki zdecydowanie ustawiony. Więc to, czego on naprawdę potrzebował, to praktycznej mądrości, jak w tym wszystkim się odnaleźć i nie zagubić.
1: On musiał się sobie przyjrzeć dość wynikliwie i stwierdzić, że za mądry to nie jestem.
0: No tak, bo trzeba też wziąć pod uwagę, że historia Salomona dzieli się na pewne etapy. W wielkim uproszczeniu możemy podzielić to na etapy, w którym ta mądrość była dla niego najważniejsza.

0: kalendarz, zobaczysz, jaki jest dzisiaj dzień i możesz zacząć od tego dnia, który odpowiada rozdziałowi dzisiejszemu. Więc ja na przykład czytam codziennie rozdział przypowieści Salomona w kółko i co jest ciekawe, kojarzę te fragmenty, ale co miesiąc w tych samych rozdziałach odkrywam nowe mądrości i doświadczyć tego może każdy, można o tym opowiadać, ale doświadczyć może każda osoba, która będzie rzeczywiście jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz czytała te rozdziały.
1: Jest to praca trochę taka jak praca archeologa, zdrapując wierzchnią warstwę farby, dokopujemy się do kolejnej powierzchni, a potem się okazuje, że pod spodem jest jeszcze coś i jeszcze coś.
0: Tak. Każdy rozdział składa się z krótkich mądrości. Oczywiście cała struktura Księgi Przypowieści Salomona, ona jest... Pierwsze rozdziały są trochę inaczej napisane niż ostatnie, ale tak dla uproszczenia, każdy z rozdziałów składa się z różnych przysłów. One też nie są tematycznie w ogóle bardzo często podzielone, czyli każdego dnia możemy dostać mądrości na temat biznesu, na temat związków, relacji. Więc czytając każdego dnia po prostu uzupełniamy tą mądrość, która ma sens. Ja też polecam taką książkę, ona też trochę nawiązuje do tego pytania, co mnie zainspirowało, ona też jest częścią tego koszyka motywatorów. To jest książka, która się nazywa Król Salomon, najbogatszy człowiek w Babilonie. I ta książka jest napisana przez biznesmena, przez człowieka, który zaczynał swoją historię od serii porażek, zawodowych, biznesowych. Próbował założyć biznes, gdzieś tam pracował u kogoś, ktoś go wyrzucił pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. W końcu poszedł do swojego przyjaciela, który był przy okazji też psychologiem i powiedział mi, słuchaj, no poradź mi, jak przyjacielowi, ale może masz też takie rady psychologiczne, co jest ze mną nie tak? Co ja mogę zrobić? Wiesz, bardzo chcę osiągnąć sukces, no ale mi nie idzie, nie? Czy jest ze mną coś, czego ja nie widzę? I ten zamiast mu odpowiedzieć od razu powiedział, wiesz co, ja się pomodlę i na drugi dzień ci powiem, co uważam, nie? Może będę miał jakąś taką głębszą mądrość. I on mu poradził, wiesz co, czytaj codziennie rozdział przypowieści Salomona, a zobaczysz, że po kilku latach będziesz milionerem. I to była taka szokująca rada z obietnicą bogactwa, więc myślę, że jak ktoś z nas dostałby taką radę, to warto by było jednak się poświęcić i te kilka minut dziennie, czy kilkanaście czasem czytać, przecież to nie jest wielki wysiłek. No i okazało się, że ten gość zdecydowanie szybciej został milionerem, no i napisał tą książkę. I co mnie właśnie z tej książki najbardziej zainspirowało, to że autor książki, czyli Stephen Scott, opowiada o wielu sytuacjach, w których zastosował mądrości Salomona. One są proste, takie wydaje mi się, takie też one są mocno niereligijne, nieteologiczne. To są takie rady na przykład, nie idź za radą ludzi podstępnych, spotykaj się z mędrcami, a sam będziesz mądry. Tego typu rzeczy, które wydają się, czytasz, słuchasz i wydaje ci się, no tak, ma sens. Czyli nie ma sensu, żebym spotykał się z osobami, spędzał czas, radził się osób, które no, nic nie osiągnęły w życiu. Lepiej spotykać się z osobami, które są mądre i które rzeczywiście mają sukcesy, tak? Jedna z prostych rad. I Stephen opowiada, jak stosował te rady i przekłada to na konkretne liczby, ile zarobił, stosując te rady, i też opowiada o historiach, których nie zastosował się do tych mądrości Salomona i ile pieniędzy stracił. Więc to jest bardzo pragmatyczna książka opisująca jeszcze bardziej pragmatyczną księgę przypowieści Salomona. Więc zdecydowanie polecam.

0: Ciekawe jest to, że rozmawiamy o biznesie i królu Salomonie, siedząc, można powiedzieć, plecami częściowo do Uniwersytetu Ekonomicznego, co się jakoś tematycznie nam składa. Ale żeby nie mówić tylko i wyłącznie o menu, to wejdźmy w to menu, czyli w konkrety, które zaserwował legendarny król Salomon.
1: Oczywiście nie przeczytamy wszystkiego, bo tego jest bardzo dużo, ale...
0: Chcielibyśmy mieć osobną audycję i po roku być może dobrnęlibyśmy do połowy.
1: To jest bardzo dobry pomysł. Salomon uniwersalnie podchodzi do mądrości. Chodzi mu o życie. Nie chodzi mu tylko o biznes. Gdyby chodziło tylko o biznes, z pewnością ta księga wyglądałaby inaczej. Chodzi zdecydowanie o jakość życia i o to, w jaki sposób możemy swój czas, który został nam dany, wykorzystać. Na pewno podzielilibyśmy to na co najmniej kilka kategorii.
0: Spisałeś kilka swoich, może nie ulubionych, ale prawie ulubionych fragmentów.
1: Tak, ja mam problem właśnie z określeniem, co jest moje najbardziej ulubione, więc często w ogóle mówię, że o, to jest moje ulubione, a potem się okazuje, że już powiedziałem to z 50 razy w różnych kontekstach, więc chyba muszę wprowadzić nową kategorię, najbardziej ulubione i zdecydowanie najbardziej ulubione fragmenty, ale chcę dać taką próbkę, o co tutaj chodzi, więc przykładowo w temacie lenistwa Salomon wspomina o tym, żeby spojrzeć na przykład na mrówkę. Są takie fragmenty, żeby przyjrzeć się, jak ona jest mała, ale jest konsekwentna, jest zdeterminowana i w jaki sposób współpracuje z innymi mrówkami.
0: Masz ten fragment tutaj?
1: Tego akurat nie mam, ale, ale mam inny fragment. W jaki sposób ona współpracuje z innymi mrówkami po to, żeby jej się udało przetrwać. Natomiast na przykład w Księdze Przysłów w 10 rozdziale, w 4 wersecie znajdziemy taki fragment: leniwa ręka prowadzi do nędzy, a ręka pracowita ubogaca. No przecież każdy niby to wie. Ale jednak w praktyce, jeżeli wiesz, czytasz, karmisz się tego typu mądrościami i czytasz sobie to po raz kolejny, to nagle do ciebie dociera, tak, muszę być zdeterminowany, nie mogę się poddawać, muszę być pracowity. Pracowitość oznacza to, że ja odnajduję w sobie siłę do tego, żeby pracować. Banał niby, a jednak Salomon o tym już mówił te 3000 lat temu.
0: Z drugiej strony, posiadanie pieniędzy i również dzielenie się zasobami.
1: Tak jak wspomniałem na początku, nie chodzi tylko o to, żeby pomnażać swój biznes w taki klasyczny sposób, czyli brakuje tu takich rad na zasadzie podręcznika akwizytora, ale na przykład Salomon mówi takie rzeczy, które możemy dzisiaj odnaleźć w książkach biznesowych, typu, żeby dzielić się swoimi dobrami, żeby być takim trochę filantropem. I tutaj Księga Przysłów 11 rozdział, 25 werset mówi o tym, że człowiek szczodry będzie bogatszy, a kto innych syci, sam też będzie nasycony. Czyli mamy tu takie klasyczne...
0: CSR.
1: Tak, CSR czy tam ESG. Mamy klasyczne prawo siania i zbierania. Ktoś by powiedział prawo karmy, przecież to jest jakaś inna religia. No otóż nie, okazuje się, że tutaj Salomon też o tym wspomina, że trzeba to robić. Jeżeli jesteś bogaty, no to po prostu dziel się swoim dobrem z innymi. Robisz to też dla innych. Fragmentów jest mnóstwo, właśnie szczególnie tych biznesowych, ale ja bym chciał jeszcze zahaczyć o inny. To też jest bardzo ciekawy dla mnie aspekt, bo dzisiaj bardzo często się wspomina o tym, że chrześcijaństwo, właśnie islam czy judaizm, to są religie czy systemy religijne, które są bardzo patriarchalne i pewnie można tutaj dyskutować, czy to prawda, czy nieprawda. Jedni się zgodzą, inni się nie zgodzą. Jeszcze pewnie zależy, jaka religia, jakich byśmy ekspertów zaprosili. Ale ciekawostką jest to, że ta księga, w szczególności Księga Przysłów, ona przyrównuje mądrość, personifikuje mądrość jako kobietę. I to wydaje się być szokujące w kontekście tego, co często słyszymy, że Bóg jest, ma te cechy męskie. A i tak bardzo się to podkreśla w takich kręgach krytykujących często właśnie różne religie. Natomiast akurat przypowieści Salomona pokazują, że wydawałoby się, że mądrość jest właśnie jakaś taka, powinna być męska, nie? Jakby biorąc ten kontekst religijny. Ale tutaj nie. Salomon zdecydował, że mądrość będzie właśnie kobietą. Ziemia jest kobietą i mądrość wychodzi na to, że też. Więc Księga Przysłów, Księga Przypowieści Salomona kończy się całym rozdziałem, praktycznie całym rozdziałem, na temat dzielnej kobiety. Przypowieści Salomona 31:10 mówią, że dzielna kobieta trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Albo w innym tłumaczeniu, któż znajdzie kobietę cnotliwą, jej wartość przewyższa perły. I to tak przy okazji jeszcze powiem, że warto też czytać tą księgę w różnych tłumaczeniach, no bo dzielna kobieta, kobieta cnotliwa, no myślę, że tu można mieć różne spostrzeżenia i może nas to inspirować do różnych rzeczy. Natomiast warte jest też, żeby jasno powiedzieć, że ta księga jest również dla kobiet i też mówi o kobietach. Ona jest bardzo uniwersalna po prostu.
0: cała Księga Przysłów zbudowana jest właśnie z takich krótkich sentencji.
1: Prawie. Większość tej księgi jest zbudowana z krótkich sentencji, z krótkich przysłów, dlatego tak się właśnie nazywa Księga Przysłów. Są momenty, w których jest opisana jakaś dłuższa sytuacja. Na przykład jest opisana sytuacja zdrady. Jak do tego dochodzi, że jest mężczyzna, który zaczyna nagle wchodzić w jakieś obszary, w jakieś ulice, w których on się domyśla, że może zamieszkuje te ulice jakaś kobieta, którą będzie próbował gdzieś tam zdobyć. I to jest na przykład dłuższy fragment, tak? Ten ostatni fragment o dzielnej kobiecie, on jest też rzeczywiście trochę dłuższy. Można by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju taki krótki poemat. Natomiast początek też jest pewnego rodzaju wstępem, który nakreśla kontekst. Widzimy, że ojciec zaczyna radzić synowi i prosi go, żeby ten syn go wysłuchał, bo to są mądrości, które zachowają go przy życiu i obdarzą syna bogactwem. Więc w większości ta księga składa się z krótkich sentencji, ale są dłuższe fragmenty, które no, też wprowadzają pewnego rodzaju taki storytelling.
0: Ile dziennie takich przypowieści czytasz?
1: Nie no, dziennie czytam jeden rozdział, który składa się z kilkudziesięciu wersetów. Te wersety, one zostały i tak wprowadzone nieco później, czy podział na wersety i na rozdziały zostały wprowadzone nie przez Salomona, tylko przez biblistów, przez osoby, które chciały logicznie jakby to wszystko podzielić, ale myślę, że sprawnie im to poszło i fajnie to podzielili w taki sposób, że właśnie no nikt nie ma wymówki, no codziennie każdy znajdzie te parę minut, żeby to przeczytać.
0: W jaki sposób to pracuje w twoim życiu? To znaczy, przypominają ci się te fragmenty przeczytane wielokrotnie w różnych sytuacjach biznesowych, zakupowych, w relacjach z ludźmi?
1: No mniej więcej tak to wygląda. Wiesz, jeżeli czytasz, załóżmy rano, czytasz fragment o tym, że uważaj na wino. Salomon nigdy nie mówi, żebyś nie pił wina, ale mówi, żebyś uważał na wino, które na końcu może cię ukąsić jak wąż i nagle pojawiasz się na wydarzeniu, gdzie takie trunki są serwowane, no to dociera do ciebie ta przenośnia, ta metafora. Ona jest bardzo obrazowa. I myślę, że w ten sposób zaczyna to żyć. Jeżeli zaczynasz robić biznes i widzisz, że pewne warunki się nie zgadzają, że ma to pewne znamiona jakiegoś takiego nielegalnego biznesu, no to uciekasz od tego, ponieważ przypowieści wcześniej ostrzegały cię od tego, jak to się zaczyna i jak to się kończy.
0: Uważajcie, czego słuchacie, bowiem od tego, co wkładacie wewnątrz siebie, w swoje uszy, na co patrzycie, od tego zależeć będzie jakość waszego życia.
1: No tak, to jest ten rodzaj samoprogramowania się. Też nawiązując do Biblii, można powiedzieć, że z obfitości serca mówią usta. To, czym się karmimy, tym jesteśmy. To też wiele osób powtarza taką maksymę, że pokaż mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś. Tak rzeczywiście jest. Nie wyobrażam sobie rozwoju jakiegokolwiek bez karmienia się. I znowuż intencjonalnie używam tego słowa, bez karmienia się treściami, które uważamy za mądre, za rozwojowe. Bez tego jest regres.
0: Dziurawe wiadro, z którego cały czas wylatuje woda, jak nie dolewamy oczywiście nowej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: No to pozostaje nam jeszcze zaprosić słuchaczy na pewną stronę internetową.
1: Tak, oczywiście, ponieważ prowadzę projekt teraz trochę odkurzenia właśnie mądrości Salomona i w ogóle samej postaci Salomona, która wydaje mi się absolutnie hitowa. Projekt polega na tym, żeby wydać, może nawet wyciągnąć przypowieści Salomona z grubej Biblii, która dla wielu osób wydaje się być nieatrakcyjna. Nie mówię, że dla mnie, czy dla nas, dla osób słuchających, ale dla wielu osób wydaje się być zbyt grubą księgą jak na dzisiaj, żeby ją przeczytać. Zachęcam, żeby ją przeczytać mimo wszystko, natomiast sama księga przypowieści Salomona jest bardzo krótka i projekt polega na tym, żeby ją wydać jako osobne dzieło. Jako osobne dzieło, które będzie jeszcze dodatkowo wzbogacone pewnymi klimatycznymi ilustracjami, będzie to dobrze wydane, pojawią się pewne komentarze, ale raczej doprecyzowujące, a nie wprowadzające jakąś dodatkową narrację. Więc jeżeli interesuje Ciebie ten projekt, chciałabyś mieć księgę przypowieści Salomona jako osobną książkę gdzieś tam na półce i sięgać do niej najlepiej codziennie, no zapraszam, bo to jest, myślę, że ponadczasowe dzieło, które zdecydowanie zasługuje na to, żeby je pojawić, żeby je pokazać w nowym świetle. Zapraszamy więc na stronę internetową www.królsalomon.pl.
0: Bartek, dziękuję Ci za tę rozmowę i za przypomnienie, za odkurzenie właściwie wiedzy, która gdzieś w naszej cywilizacji krąży, ale jest tego tak dużo, że czasami nie wiadomo, za co się złapać.
1: Tak, warto zdobywać mądrości. Na koniec powiem, że za wszystko, co masz, zdobywaj mądrości. Tak też mówi Salomon, więc do tego też zachęcam.
0: Bartek Bielicki, informatyk, biznesmen, no i przyszły wydawca. Jeszcze raz przypomnimy stronę internetową.
1: www.królsalomon.pl.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Dzięki.

0: was in my head. How I was hearing nothing, no free will is far away. Now it seems almost funny.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
2: Autopromocja.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
4: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama.

0: do 1000, który nadejdzie w przyszłym roku. Także no.
1: Starzejemy się.
0: Starzejemy się, ale coś, co się nie starzeje, to jest nasza miłość do komiksu i do komiksu niezależnego. I będzie Pyrzin, będzie Ania Krztoń i będzie Marbok Danis. Także taką fajną ekipę sobie złożyliśmy.
1: A żeście ekipę zmontowali.
0: Dokładnie.
1: Super twórców.
0: Tak jest. Dobra. Bo teraz tak, krótkie jeszcze przypomnienie. Jeśli chcecie być na bieżąco z rzeczami związanymi z Prosto z Kadru, to możecie nas znaleźć na Facebooku. Jeśli chcecie odsłuchać archiwalne odcinki, to wtedy zmierzamy na YouTube'a. I na obu tych platformach, aby nas znaleźć, wystarczy wpisać po prostu
1: Prosto z Kadru.
0: Dokładnie tak. Także co, zaczynamy?
1: Lecimy.

0: Joanna kazała lecieć, a ja nie potrafię latać, więc przyszedłem.
1: Wow.
0: Haha, nie mogłem się powstrzymać przed tym suchym żartem. Bardzo przepraszam. Słuchajcie, bardzo ciekawy twór przed nami, który zgarnęliśmy na Pyrkonie. Tak zwany Pyrzin.
1: Podoba mi się użycie słowa twór w tym znaczeniu.
0: To jest twór, czyli rzecz, nie roztwór, nie ciecz, nie potwór, ni to wydra, ni to potwór, ni to roztwór, tylko twór.
1: Niedźwiedź?
0: Owca?
1: Nie toperz. Więcej niż jedno zwierzę. Jezus Maria, opały wciąż się nas trzymają mocno. Jak widzicie, uszkodzenia są trwałe. Więc uważajcie na siebie.
0: Aha, szachmat, ja już taki byłem wcześniej. Ale w każdym razie, Pyrzin to inicjatywa, która do tej pory nie miała swojego miejsca na tym festiwalu, który odbywa się u nas w Poznaniu. I jego celem było zebranie ilustracji i komiksów, które można było nadsyłać, nawiązujące do postaci, które Pyrkon sobie ostatnio wykreował, które w jakiś sposób reprezentują różne grupy osób, jakie odwiedzają festiwal. No i te ilustracje i komiksy właśnie miały opowiadać jakieś historie z nimi związanymi, bo każda z tych postaci ma jakąś charakterystyczną tą cechę czy tę grupę zainteresowań. No i każda z tych postaci patrzy na nas właśnie z okładki. Mamy 4 osoby małego koziołka, bo jakżeby inaczej musi on być.
1: W końcu jesteśmy w Poznaniu.
0: Tak jest. I powiem tak, Zinek jest dosyć gruby. I zarówno pod kątem jakby samej treści, bo ma lekko ponad 40 stron, nie licząc kilku ostatnich, które są jakby spisem wszystkich osób autorskich wraz z linkami do ich social mediów, plus jeszcze miejscami na autografy, bo można było też w ten sposób sobie umilić czas na festiwalu. No i też sama oprawa jest taka bardzo porządna, bym powiedział.
1: Ja bym powiedziała nawet, że mam wyjątkowy Pyrzin, bo mój ma 2 okładki.
0: No.
1: Tak się złożyło, że w drukarni pewnie przy spinaniu się...
0: Tak, przy składaniu.
1: Przy składaniu...
0: Tak się złożyło.
1: Tak się złożyło, że mam 2 okładki. Więc mój jest nawet grubszy. Jest tu 18 historii stworzonych przez twórców, których już częściowo znamy, a częściowo nie znamy, bo jest między innymi Mar Bogdanis, o których już wspominałem. Będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać w kontekście ich nowego komiksu.
0: Tak. Ja powiem tak. Generalnie coś, czego mi zabrakło w tym Pyrzinie, bo zabrakło mi jakiegoś takiego wstępu, który by nam trochę przedstawił te postaci dla lepszego kontekstu, bo jakby oczywiście jest zrozumiałe, że jak sobie gdzieś tam pochodzimy po socialach czy na stronie Pyrkonu, to znajdziemy jakby informacje, kim są te postaci, jak się nazywają. Natomiast to by trochę pomogło nam lepiej zrozumieć kontekst większy, szerszy tych wszystkich historyjek, bo jakby one nie są skomplikowane. To są zbiory humorystycznych opowieści, które wykorzystują te postaci po to, żeby nam właśnie pokazać, jak to jest ze spędzaniem czasu na tak dużym festiwalu, jakim jest Pyrkon. Ale te takie wstępy, nawet krótkie bio z imionami, no dałoby taki trochę lepszy pogląd dla kogoś, kto dopiero właśnie też poznaje ten koncept, nie stykając się z nim wcześniej na przykład do tej pory, no bo wiemy też, że w dzisiejszych czasach próba dojścia do odbiorców w social mediach jest czasem granicząca z cudem i nie wszystko dociera do każdego, mimo tego, że ktoś się stara być jednak na bieżąco. Więc to jest coś, czego mi troszeczkę zabrakło w tym wszystkim. Natomiast muszę przyznać, że bardzo mi się podobała różnorodność tego, jak poszczególne osoby podeszły do realizacji tych pomysłów, no bo są takie krótkie komiksy, które no bardzo silnie jakby nawiązują do tego, co się dzieje na festiwalu.
1: Takich doświadczeń tak. Konwentowo-festiwalowych.
0: Tak, to są takie typowe rzeczy, które jakby to dzisiejsza młodzież powiedziała, reluje z nimi.
1: Dzisiaj mamy flow, widzę.
0: Tak. Ale są też takie pomysłowe rozwiązania, jak na przykład ekipa od Ćmy, która jakby pozwoliła sobie na to, żeby zrobić Ćmy super, polskiego superbohatera, gdzie właśnie ten ich postaci jakby mają crossover z tymi postaciami z Pyrkonu. Więc to jest bardzo ciekawe jakby wykorzystanie, żeby zderzenie tych różnych światów. Trochę podobnie zrobił to u siebie Skarża, który chyba zrobił jeden z moich ulubionych jakby komiksów w całym tym zinku, który no jakby i miał dobry pomysł, i też sama kreska po prostu Skarży jest na swój sposób taka właśnie bardzo wymowna, jeśli chodzi o tą stylistykę taką kreskówkową, wyrazistą, jeśli chodzi o oddawanie emocji i tak dalej.
1: Też mi się podoba właśnie, że nawet jeżeli w tym komiksie Skarżyńskiego nie pada słowo Pyrkon, bo na przykład mamy tutaj obrandowaną ten festiwal, na którym jest jego główna postać, jako fantastyczny konwent 2026. Bardzo mi się to podoba, ale to tak jakby wiadomo co się dzieje, wiadomo gdzie się dzieje, także no nawet jak ten konwent nie jest nazwany Pyrkonem, w niektórych historiach tak wiemy, że tu chodzi o Pyrkon. Są nawiązania do takich typowo pyrkonowych tradycji, jak na przykład ananasy, czy zaraz będzie ciemno, czy kolejkony, także no są takie typowo pyrkonowe rzeczy. To czego, tak jak mówisz, mi zabrakło, to właśnie jakieś przedstawienie tych twórców, no bo część z nich znamy, tak jak zaczęłam wymieniać, że znamy Mar, znamy Kirysławę, ale no części z nich nie znam i widziałam ich pracę po raz pierwszy, więc fajnie byłoby chociażby przeczytać jakąś taką krótką noteczkę o tych osobach, na przykład właśnie też gdzie je znaleźć w socialach, co już stworzyły, albo czego jeszcze nie stworzyły, albo się szykują. Są Instagramy, a to mój zły. To teraz mi Kenen właśnie pokazał, że były. To przepraszam, ale noteczki też by się przydały. Jak widzicie, nie rzuciło mi się to w oczy.
0: Ja jeszcze chciałem pochwalić, bo jakby bardzo mnie ujęło to, że jest nawiązanie do Finasza i Ferma w jednym z komiksów.
1: Tak, Pepe Pankoza.
0: Tak, także to było też wspaniałe. Także powiedziałbym, że chciałem powiedzieć, że z jednej strony trochę taki hermetyczny ten zin, bo jednak trzeba znać jakby kontekst tego wszystkiego, aby zrozumieć wszystkie z tych komiksów, no ale z drugiej strony to jednak jest zin wypuszczony na rzecz tego konkretnego festiwalu, więc jakby wszystko się zgadza.
1: Też mi się wydaje, że takim plusem tego komiksu byłoby to właśnie, gdybyśmy mieli więcej kontekstu, tak jak mówiłeś o tych postaciach, one byłyby bardziej takie pełnowymiarowe, bo przez to, że one się pojawiają tak w tych krótkich historiach, to trochę czasami je ciężko przyszpilić, która jest którą postacią, w sensie jaki ten fandom, czy jaką tę grupę fanów odwiedzających konwent ma przedstawiać. Także no ja widziałam tylko tak jakby graficzne przedstawienie tych postaci w social mediach, nie pamiętam ich imion, nie pamiętam ich tak jakby przynależności fandomowej.
0: Profesji,
1: grupy, subkultury fanowskiej. Tak, tylko i tego mi trochę tutaj też zabrakło. I żeby, jeżeli chcemy promować tak jakby tę część fanowską i tę część twórczą, no to żeby tych informacji było trochę więcej, bo historii jest naprawdę dużo. Jest tu 18 komiksów z tego, co naliczyłam. Więc to jest całkiem sporo jak na antologię. Różni twórcy naprawdę, naprawdę różni. I są komiksy kolorowe, i są czarno-białe, także to też tutaj mamy różnorodność, ale no właśnie tak by trochę kontekst by tutaj się przydał, zwłaszcza, że to była rzecz, która była rozdawana no osobom, które mogły się nie zetknąć z zinami wcześniej po prostu.
0: Ja chciałbym tylko, bo nie pamiętam, czy o tym wspomniałem, docenić właśnie też w tym spisie autorów na końcu te ramki na autografy.
1: To chyba jest, mówiłeś.
0: Tak, mówiłem? No to się powtarzam, bo mi się to bardzo podobało.
1: I widziałam, że ludzie biorą autografy od twórców.
0: Nie chcę teraz skłamać, ale wydawało mi się, że gdzieś już ostatnio też te rozwiązanie widziałem chyba w produkcie, że gdzieś była taka opcja w jednym z tych, które wyszły ostatnim czasem. Ja też pamiętam, że oczywiście zapomniałem zupełnie, jak się nazywała ta publikacja komiksowa, która była czymś w rodzaju kontynuacji chyba kolektywu. Sobie za nic nie przypomnę. Pamiętam, że właśnie w jednym tomie była taka specyficzna ramka, która w sumie nie wiadomo do czego była i ja stwierdziłem, że chyba jest do jakiegoś wrysu czy autografu i tak ją wykorzystałem. I potem właśnie jak się zapytałem twórców, czy taka była intencja, to powiedzieli mi, że w sumie to nie, ale dobrze to wykorzystałem. Także
1: została wolna strona, trzeba było coś z nią zrobić.
0: Tak, no, także doceniam bardzo ramki na autografy. No nic, no, Pyrzin, całkiem ciekawy eksperyment. Jestem ciekaw, czy się powtórzy.
1: Tak, zobaczymy w przyszłym roku.

0: Po Persinie przechodzimy do premiery, która miała miejsce na Pyrkonie właśnie, autorstwa Mar Bogdanis, i są to Okruchy Zemsty. Już sama okładka sugeruje, że to jest historia z dreszczykiem i takim, wiesz, Johnny Wick, tylko bliższy nam geograficznie.
1: Czy te okruchy są z glutenem?
0: Tak, to jest dokładnie fabuła tego komiksu.
1: Naprawdę? Bo ja przyznam, że nie czytałem, bo jestem do tyłu, jeśli chodzi o ostatnie premiery i Pyrkonu i komiksowej Warszawy. I to miał być tylko taki w sumie żart, w którym nawiązuje do tego, że ja mam problemy z glutenem. W sensie, że nie mam problemu z glutenem, że wiecie, spotkam gluten i dam mu po mordzie.
0: Jesteś tylko nietolerancyjny wobec glutenu. Nie tolerujesz glutenu po prostu. Wojciech.
1: Mój organizm nie toleruje glutenu.
0: A, to się teraz tak nazywa, tak? Że odrzuca po prostu. No ale w każdym razie, jeżeli już mówimy o glutenie, to tak, to jest dokładnie fabuła, ponieważ fabuła zaczyna się od tego, że dwa gołębie, Stefan i Józek, chodzą po parku i Józek wie, że ma nietolerancję glutenu, ale bardzo, bardzo chce zjeść te okruszki tego chleba, który rzuca starszy pan, i zjadł te okruszki chleba i niestety umarł na boli brzuszek, i Stefan obiecuje, że go pomści, i to jest fabuła tego komiksu. Stefan, który próbuje pomścić swojego gołębiego kumpla Józka, mszcząc się na emerycie, który karmił go chlebem, wszystkie gołębie chlebem, i podejmuje bardzo wiele różnych działań, bratając się z bardzo różnymi osobistościami świata natury miejskiej, można powiedzieć.
1: Lwy, tygrysy i niedźwiedzie.
0: No, nie do końca, raczej wiewiórki, jeże i dziki, ale tak, to co można spotkać w mieście, i różne tutaj forte próbuję przeprowadzić, żeby pomścić biednego Józka i tak jakby w ten sposób przejść przez swój żal i przez swoją stratę. No ale jest to historia też z morałem, że jednak zemsta to nie zawsze jest to, do czego powinniśmy dążyć, i to nie zawsze jest sposób, w który powinniśmy próbować jakby przeprocesować swoją żałobę, ale przy tym ten komiks jest naprawdę przezabawny. To jak gołąb Stefan próbuje na różne sposoby uśmiercić biednego emeryta, który niczego nie jest świadomy, że popełnił taką straszną zbrodnię, jaką jest odebranie gołębiego przyjaciela. No tutaj wchodzą w grę właśnie dziki rozłoszczone, które mają atakować wiewiórki przeprowadzające atak przy pomocy kasztanów, potykanie się o jeże, polewanie wodą chodnika, żeby zamarł zimą.
1: Wow.
0: No tak, więc tutaj różne sposoby Stefan podejmował, ale koniec końców zrozumiał, co jest najważniejsze w tym, że to niekoniecznie była ta zemsta. Przy czym karma działa może w nieszybki, ale dość sprawiedliwy sposób w tym komiksie.
1: Czyli mówi, że to jest komiks, który powinien przeczytać Batman.
0: Dokładnie. John Wick.
1: Ale w sumie... Ale to Batman od 80 lat nie potrafi się ogarnąć, a John Wick, no, ogarnął się i ma święty spokój.
0: No tak, ale Batman tak jakby on ten swoją żałobę raczej stara się przeprocesować, nie że w ten sposób, że się mści, tylko że zaprowadza porządek. To niby nie jest to samo, a tutaj mamy taki ten typowy właśnie motyw zemsty.
1: Na całe szczęście Batman nie chce się zajmować likwidacją emerytów, bo to już by była gruba przesada.
0: No chociaż w sumie, jeżeli robi to od 80 lat, to nie jest tak, że on i Joker też są trochę emerytami?
1: No trochę tak. Generalnie ja pamiętam Mar Bogdanis z kilku jeszcze innych komiksów, z czego jeden też był taki dosyć z takim zabawnym konceptem, gdzie mieliśmy do czynienia z rywalizacją pewnych piekarzy, więc po prostu jak znów zobaczyłem okruchy, to mi się skojarzyło z tamtym komiksem i zastanawia mnie, czy w tym komiksie znowu jest stawiany, jakby czy ten chleb, te okruchy są tylko tym jakby powodem do tego, żeby opowiedzieć tą historię, czy jednak gdzieś te wypieki się jednak przewijają przez cały ten komiks?
0: Że ma prywatną wendetę przeciwko wyrobom piekarniczym?
1: Nie wiem, ale myślę, że już wiemy, o co się możemy spytać, jeśli uda nam się dorwać do wywiadu.
0: Jeżeli jeszcze chodzi o aspekty edukacyjne tego komiksu, poza tym jak procesować żałobę w inny sposób niż zemsta, to tutaj też na ostatnich stronach jest taki krótki poradniczek, czym karmić gołębie.
1: O, i to jest bardzo ważna rzecz.
0: Tak, więc jeżeli byście się zastanawiali, to nie chlebem. Tak samo jak wiecie, że kaczek nie karmi się chlebem, nie? To takie przypomnienie, bo teraz jest lato, to ludzie karmią kaczki, gołębie i łabędzie chlebem. Nie róbcie tego.
1: Myślałem, że powiesz, że ludzie karmią kaczki gołębiami.
0: To chyba nie. Chociaż, nie wiem, kaczki są trochę straszne.
1: Zmieńmy temat.
0: W każdym razie, czym karmić gołębie? Suchym ziarnem, płatkami owsianymi i ugotowanym ryżem lub makaronem albo owocami.
1: No i elegancko. I tak się powinno robić. Ja pamiętam, że też kiedyś czytałem jakiegoś zinka, gdzie chyba była instrukcja na ten temat. Nie wiem, czy to nie było w tym zinie z kalendarza adwentowego, gdzie był chyba taki właśnie jeden zinek temu poświęcony. Tak coś mniej więcej kojarzę. Także no... Na propsie takie rzeczy. Także uczymy się o tym, czym karmić ptaki i o tym, jak ptaki chcą wyeliminować emeryta.
0: Tak, dokładnie. A jeszcze chciałam pochwalić tutaj, że ten komiks się bardzo wpisuje, mam wrażenie, w trend, który można było zauważyć na stoiskach pomniejszych twórców na Pyrkonie, mianowicie gołębie. Gołębie są bardzo in this year, chyba. Bo
1: bardziej niż grzyby?
0: Właśnie wydaje mi się, że to jest nowa czerń, te gołębie, że były grzyby, a teraz są gołębie i ryby. Polskie.
1: Grzyby nigdy nie były dla mnie. Chyba już nawet o tym kiedyś rozmawialiśmy.
0: Tak, tak. Przy okazji mam wrażenie tych komiksów...
1: Z Comics Connection,
0: bo tam było właśnie ten dużo grzybnych tematów. To tak teraz modne są gołębie, więc tutaj gratulujemy, Mar. Wyznaczasz trendy.
1: Tak. Także co? Okruchy zemsty.
0: Okruchy zemsty. Ja polecam. Jest przezabawny ten komiks.

0: Wręcz trzy ziny.
1: Wręcz trzy ziny.
0: Wręcz trzy ziny i wszystkie...
1: Trzy ziny. Upał nie odpuszcza. Tak, trzy ziny.
0: Wiecie co, to jest koniec. To jest ostatni odcinek audycji. Zamykamy, zbijamy się. Nie, lepszego suchara nie będzie. Najpierw było, że Guralu czy nie zal, a teraz, że cheesiny.
1: Cheesy, no bo są czy.
0: No ja wiem i że... O, dobra.
1: Są cheesy. W każdym razie.
0: Tak, wszystkie te trzy publikacje łączy jedno nazwisko. I nie jest to Stan Lee.
1: Nie.
0: Bo Stan Lee już nie żyje.
1: Jest to ktoś młodszy. Tak. Zdecydowanie młodszy.
0: Tak. Anna Krztoń. Jakżeby inaczej. Autorka bardzo dobrze znana, jeśli chodzi o publikacje niezależne. I ty aż trzy przyniosłaś do radia dzisiaj.
1: Przyniosłam aż trzy, ponieważ musiałam nadrobić moje braki i zaległości związane jeszcze z poprzednimi imprezami, więc mam w Kryzysie, które miało premierę na Podziemnych Kocurach, tak, tym razem się nie pomyliłam, są to Podziemne Kocury, a nie Złote Kurczaki. Mam Kwitnienie, które premierowało, jeżeli się nie mylę, na Komiksowej Warszawie w maju. Oraz mam właśnie pyrkonową premierę o komiksach Ani Krztoń, w którym Ania opowiada o swojej fascynacji, skąd się wzięło u niej w ogóle zainteresowanie komiksami, jakie komiksy ją kształtowały, kiedy dorastała, kiedy właśnie się tak jakby otwierała twórczo. Także są to ciekawe historie i zaczęłabym od tych dwóch pierwszych tytułów, czyli W Kryzysie i Kwitnienie, bo one są trochę połączone ze sobą. W sensie W Kryzysie wyszło jako pierwsze i jak sam tytuł sugeruje, jest o takiej emocjonalnej zimie, można powiedzieć, czyli takim smutnym, ciemnym, ciężkim okresie w życiu Ani. A Kwitnienie, kiedy przyszła wiosna, to jest ten moment, kiedy no, pojawiła się te nowe świeże listki takich emocjonalnych różnych uniesień.
0: Czyli taka duologia.
1: Taka trochę duologia, przy czym to jest taka duologia krztoniowa, można powiedzieć, w sensie to są zbiory takich tych krótkich, zazwyczaj jednostronnicowych komiksów, tak jak to Ania zazwyczaj robi, ta siatka sześciu kadrów, przy czym bardzo mi się podobało to, że właśnie W Kryzysie często odchodzi od tych utartego schematu tego jednostronnicowego jednostronicowej historii i ma na przykład taką stronę towarzyszącą, albo ma takie na całą stronę po prostu wyrażenie trochę emocji razem z całą ilustracją. Także te historie są takie trochę poszerzone i mimo tego, że są to niezwiązane ze sobą historie teoretycznie, są to takie pojedyncze momenty, to z życia Ani to jednak widać w tym wydźwięku tych wszystkich historii, no, że to był taki trudniejszy okres i jak ona sobie z tym radziła, jak ludzie, którymi się otaczała, też jej w tym pomagali, jak to na nią wpływało, także no to jest taki trochę smutniejszy komiks.
0: Ja tylko przepraszam, że ci przerwę, ale nie, teraz jak kartkowałaś te komiksy, to zauważyłem, że zwykle Ania nie rysuje w swojej postaci własnej nosa, ale jest ten taki jeden komiks, gdzie patrzy się z profilu i ten nos jest i zostawiamy. A nie, czekaj, jest więcej nosa, więc on raz jest, a raz go nie ma. Dobra, nieważne, myślałem, że znalazłem pewien jakąś ciekawostkę narracyjną.
1: Jest to nos Schrödingera po prostu.
0: Tak, ale jeszcze chciałbym jeszcze jeden żart dopowiedzieć, znaczy to nie miał być ten wcześniejszy żart, nieważne, bo powiedziałaś, że zwykle te sześciokadrowce, czyli chcesz powiedzieć, że Anię Krztoń dzielą tylko trzy kadry więcej od Toma Kinga.
1: To zależy od Alana historii. Mura. To zależy też od historii, no bo są takie, które mają troszkę więcej albo troszkę mniej, nie? Tak jakby, przy czym nie na jednej stronie. To zależy, jak to mówią zawsze prawnicy.
0: Okej, okay, bo mówisz, że ten W Kryzysie ma ten swój specyficzny nastrój, z czym jak już kończymy tą lekturę, to zostawia nas nadal w tym takim trochę pesymistycznym nastroju, czy mamy jakąś tam, może nie tyle, że klamrę, ale coś, co zostawia nas troszeczkę innymi emocjami?
1: Ten komiks, autentycznie, w sensie ostatni komiks jest taką pozytywną nutą, która właśnie, jej wydźwiękiem jest to, że za trzy miesiące będzie wiosna. I to jest faktycznie chyba to, co myślimy bardzo często właśnie

0: w takich styczniowo-lutowych gdzieś okresach, gdzie nam się dłuży ta zima, gdzie nam nastrój spada i staje się coś takiego, jak w przypadku na przykład tej historii Ani Krztoń, gdzie ona przedłużyła kartę miejską po prostu na kolejne 3 miesiące i wyświetliła jej się data, że ma ważną do maja i ona, Boże, za 3 miesiące będzie maj i takie pozytywne jednak to jest, za 3 miesiące będzie maj i już wiesz, że będzie trochę lepiej. Więc to jest mega, mega fajne. Ja zawsze przy Ani Krztoń bardzo lubiłam w jej komiksach to, że można odnaleźć siebie w tych historiach i może to przez to też, że jesteśmy tak zbliżeni wiekiem. Ty, ja, Ania, tak jesteśmy tym pokoleniem 30-parolatków i pewnie o tym będziemy rozmawiać za chwilę przy tym komiksie o komiksach, ale też właśnie one są jednak tak po ludzku tak bliskie właśnie z takimi doświadczeniami. Też bardzo podobało mi się to Kwitnienie, bo Kwitnienie jest właśnie o tym już wiosennym okresie i o tej nowej nadziei i o takim...
1: O Gwiezdnych Wojnach?
0: Nie, nie o Gwiezdnych Wojnach, aczkolwiek jest tutaj takie... polot, można powiedzieć. Może nie odlot w kosmos, ale taki, trochę takie uniesienie, bo w niektórych komiksach Ania wspomina, że ma crusha. Jest to absolutnie fantastyczna rzecz, bo ja na przykład bardzo, bardzo lubię taki, to uczucie takiego mienia crusha na kogoś. To jest takie trochę głupiutkie, trochę takie wyzwalające, takie właśnie bardzo wiosenne moim zdaniem.
1: To mi się bardzo kojarzy z tymi wszystkimi motywami w amerykańskich kreskówkach i serialach dla młodzieży, gdzie wtedy postać jednocześnie właśnie jakby dostaje drugiego życia, ale dostaje trochę też więcej problemów.
0: Trochę tak. I to nie jest tak, no właśnie są te problemy, gdzie mój ulubiony komiks jest o tym, w którym Ania dyskutuje ze swoim przyjacielem o tym, że w rozmowie z kimś rzuciła, że mogłaby być z kimś w trójkącie i kolega się śmieje z tego, że to jest trochę zabawne, że jest w stanie powiedzieć komuś praktycznie obcemu, że może być z nim w trójkącie, ale nie jest w stanie podejść do swojego crusha i go zaprosić na randkę. To jest tak bardzo prawdziwe. To jest chyba jeden z moich ulubionych komiksów w tej antologii, aczkolwiek jest cała masa fajnych historii i bardzo mi się też podoba zakończenie tego komiksu, bo właśnie przez to, że czytałam W kryzysie i Kwitnienie bardzo blisko siebie, to też te postacie się te, które przewijają i te same w obu tych historiach, w tych komiksach, w tych zbiorach. I też to zakończenie właśnie Kwitnienia jest taką historią, gdzie taką trochę rozważaniem, jak często słyszymy o tym, że ktoś nas kocha i jak często to też mówimy. I to jest mega, mega fajne też w kontekście właśnie tego, że te postacie się powtarzają i że wiesz, że to są mi bliscy, to są ludzie z jej otoczenia, którzy ją wspierali i w tym kryzysie, i w tym Kwitnieniu. To jest naprawdę bardzo fajne połączenie tych dwóch historii, tych dwóch zbiorów.

0: A z kolei o komiksach to jest świeża premiera i tak jak mówiłaś, gdzie Ania Krztoń mówi w tym komiksie o komiksach.
1: Tak, zamienia się w Scotta McClouda.
0: Trochę tak. To jest w sumie zinek, który trochę, nawet bardzo odchodzi formą od tych dwóch poprzednich.
1: Tak, no właśnie on jest, stoi w bardzo, bardzo zupełnie innej stronie spektrum, bo tam Ania bardzo mocno się bawi formą w tym komiksie i właśnie, no już się śmieję trochę, że zamienia się w Scotta McClouda i może nie robi nam wykładu na temat tego, czym jest kadr, albo czym są sekwencje i tak dalej, ale widać, że pełnymi garściami korzysta właśnie z takich różnych tych narzędzi, które daje komiks.
0: Znaczy wiesz, jak ja widzę kadry w tym komiksie, gdzie autorka rysuje samą siebie, jak coś czyta, to jakby trudno sobie nie skojarzyć tego z McCloudem, który, no nie wiem...
1: Też ma okulary?
0: Tak.
1: Wow. Jak łatwo cię oszukać, Wojciech.
0: Powiedziała osoba nosząca okulary do osoby noszącej okulary.
1: Ale jak ściągniesz okulary, to ja w dalszym ciągu wiem, jak wyglądasz.
0: Jak ja ściągnę okulary, to nie widzę nic, bo mam dużą wadę wzroku.
1: To też, ale wiesz, to na marginesie.
0: Tak. Natomiast tak, no muszę powiedzieć, że jakby trochę pułapką tego typu komiksów jest to, że robi się po prostu wykład, który potrafi być nudny i angażujący tylko momentami, a wydaje mi się, że przez to, że Ania w tym komiksie zrezygnowała z takiego klasycznego kadrowania i robi różne jakieś tam wstawki, czy nawet takie, nie wiem, czy intencjonalne, czy nieintencjonalne rzeczy typu, że obracasz stronę, a tam wielki napis, ale z drugiej strony, które można potraktować dosłownie i przenośnie.
1: Nic nie jest przypadkiem.
0: Tak. To powoduje, że to nie jest nudny wykład, tylko to jest taka podróż sentymentalna, która nie jest tylko i wyłącznie takim, a teraz opowiem o swoim życiu i doświadczeniu z popkulturą, ale wydaje mi się, że ten komiks też po prostu pokazuje, jak może wyglądać dorastanie wokół popkultury i co wpływa na nas i kształtuje nas jako człowieka. I jest to też swego rodzaju jakiś taki pamiętnik, może, jeśli mogę tak to określić, dający świadectwo, jak właśnie osoby się wychowywały z naszego pokolenia. I to jest w tym takie, to jest coś takiego bardzo intrygującego.
1: Dokładnie, bo to jest... Bardzo mi się podoba, że określiłeś to jako pamiętnik, bo właśnie przez to, że on ma taką formę mniej rygorystyczną niż na przykład te dwa wcześniejsze komiksy, o których mówiłam, pod kątem tego, że nie ma tych jasno zakrojonych kadrów, takiej tej siatki, tylko mamy trochę taki miszmasz na tych stronach. Tutaj te kadry przechodzą bardzo płynnie siebie, jeden z drugiego. Mamy różne takie eksperymenty, można powiedzieć, jeżeli chodzi o przedstawianie tego, jak na przykład jest mózg rozwalony tym, że przeczytała Sknerusa, albo są te nawiązania do tych mang czytanych przez to, że na przykład Ania przedstawia się z tymi kawaii mangowymi oczkami, to tak, no jest właśnie... To jest takie eksperymentalne, trochę jest takim zapisem bardzo osobistych doświadczeń, które, tak jak mówię, no chyba przez to, że jesteśmy tak zbliżeni wiekiem, też są takimi dla mnie bardzo łatwymi do załapania doświadczeniami.
0: Wiesz co, bo to jest też tak, że no, zdarzało mi się też czytać jakieś komiksy biograficzne, czy to w bardziej komercyjnej, czy zinowej formie, gdzie ludzie opowiadali o swoich doświadczeniach, którzy w ogóle nie są z mojej generacji, bo są na przykład to osoby młodsze albo dużo starsze ode mnie. I to też były dla mnie bardzo fascynujące jakby komiksy i lektury. No i trzeba jednak mimo wszystko potrafić tak napisać tego typu rzeczy, żeby były angażujące i nie były nudne. A wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, iż mając za twórczynię Anię, na pewno nie będziemy się nudzić.
1: Absolutnie nie będziemy się nudzić. Jedyna rzecz, jaką mogę zarzucić temu komiksowi, to, że się kończy w taki dość nagły sposób. W sensie wiem, że on dotyczy pewnego okresu i pewnego okresu nie tylko z życia, a nie takiego też z tej fascynacji komiksami, bo też nie obejmuje całego tego okresu fascynacji już późniejszymi tytułami. On się skupia na tych wczesnych początkach, właśnie gdzieś Kaczorach Donaldach, Sknerusach, mangach, potem właśnie jakiegoś takiego powolnego przechodzenia w jakieś poważniejsze tytuły, ale już właśnie nie ma tej takiej dorosłej fascynacji komiksami opisanej, więc to nie mamy całego przekroju, tylko mamy tę wczesną taką zajawkę na komiksy, na tę popkulturę i tutaj no to odcięcie trochę widać w tym momencie i ten koniec jest taki dla mnie było, ale dlaczego już teraz? Ja bym przeczytała więcej, więc mam nadzieję, że wyjdzie może jakaś poszerzona wersja albo może będzie kiedyś jakieś...
0: Słuchaj, Scott McCloud zrobił sequel do swojego Jak zrozumieć komiks, także najpierw było o komiksach, to następna część to może będzie o tworzeniu komiksa, tak, komiksów.
1: Tak, dokładnie, nie? Więc no tutaj Ania ma bardzo dużo różnych możliwości i no naprawdę mega fajna pozycja, zwłaszcza jeżeli właśnie ktoś dorastał w tych wczesnych latach 2000 i wtedy się zaczął interesować komiksem i trochę wokół tego komiksu już się tak kręcił, niezależnie czy to takiego europejskiego bardziej, czy tej mangi, to wydaje mi się, że też odnajdzie takie swoje jakieś doświadczenia w tych historiach. I to by było na tyle. Przeszliśmy od Pyrzina.
0: Tak jest, który był rozdawany na Festiwalu Fantastyki Pyrkon.
1: Mieliśmy też komiks nowy od Mar Bogdanis o zemście.
0: Tak.
1: Oraz trzy ziny od Ani Krztoń o emocjach, czyli w kryzysie i kwitnienie, a także o fascynacji komiksami, czyli o komiksach.
0: To też można by było powiedzieć, że jest o emocjach, bo jednak te komiksy wywołują emocje, tak jak wywołują emocje u nas, kiedy je omawiamy tutaj na audycji, do czego zapraszamy co tydzień, żeby z nas posłuchać.
1: Tak, może będziecie mogli zilustrować swoje emocje na przykład kadrem z komiksu Anny Krztoń o komiksach, gdzie ona siedzi, coś czyta i ma taki wielki napis na całym Boże, jakie to smutne. Taki, ja chcę mieć taki obrazek reakcyjny z tego.
0: O, widzisz. No nic, to słuchajcie. To tyle i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień.
1: Już być może takich mniej pyrkonowych nastrojach, ale w dalszym ciągu w komiksowych.
0: Tak jest. Także pa, pa.
1: Pa.

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Ostatni dzień rekrutacji na Politechnice Poznańskiej. Tylko do północy masz czas na rejestrację na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz spośród 43 kierunków, w tym 10 w języku angielskim i rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Nowe kierunki. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
3: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: I znalazłam to ostatnio.
7: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
6: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
7: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?

0: To był Hermeto Pascal z 1982 roku, a z nami w studio jest już Marti Rygielska. Cześć Marti!
1: Cześć Klaudii. Ja tak ukoiłam się dźwiękami wody, które mogliśmy usłyszeć na samym końcu, więc mimo biegu jestem już spokojna i gotowa na rozmowę.
0: Świetnie. Czym by była nasza audycja bez spóźnienia się albo bez chaosu? Według mnie to będzie totalnie nas jakoś definiować. A teraz może opowiem wam o tych dźwiękach, bo trochę w stresie zapowiedziałam je jako coś nietypowego i według mnie jest to bardzo nietypowe, ponieważ mieliście przed chwilą przyjemność, według mnie, usłyszeć żywą orkiestrę, ludzką orkiestrę z właśnie lat 80. z Brazylii, z São Paulo. I dlaczego o tym mówię? Bo jest to bardzo właśnie ważne, gdzie to się zadziało, ponieważ to, co słyszeliście, to były dźwięki dosłownie tworzone w wodzie laguny w Petar, czyli w Stanowym Parku Krajobrazowym w Brazylii. Ten park jest oddalony o jakieś 300-350 kilometrów od centrum miasta. I dzisiaj właśnie rozmawiałam z pewną osobą i usłyszałam też, że warto tutaj polecić wam obejrzenie w ogóle tego filmiku, ponieważ jest to jedna z moich znalezisk, wykopalisk z YouTube'a sprzed paru lat i zawsze marzyłam, żeby to komuś puścić. Dzisiaj puściłam już dwóm osobom i teraz wam, więc może jakimś trzem. I są to właśnie wykopaliska, jest to filmik, gdzie widzimy dosłownie najpierw cztery osoby z boku i na środku jest właśnie ten Hermeto Pascal, czyli brazylijski instrumentalista i kompozytor, który gra najpierw na flecie prostym w wodzie, również gra na butelkach, a później gra na fletni pana, czyli to są te takie ułożone w rzędzie bambusowe piszczałki i na przykład jak gra na flecie prostym, to dosłownie zanurza się nawet pod wodą, więc te takie... To były dosłownie dźwięki zanurzonego i wynurzonego fletu. Obok są cztery osoby, które dosłownie gwiszczą na butelkach, a później na końcu to plumkanie to była dosłownie taka, powiedzmy, wodna perkusja, ponieważ oni dosłownie w tej lagunie zrobili perkusję z rąk i z uderzeń swoich dłoni. Też dzisiaj jeszcze chciałabym tylko dodać, że zagłębiłam się trochę w tę osobę. Ten w ogóle film jest fragmentem z dokumentu, którego jeszcze nie miałam. Też przyjemności, bo wydaje mi się, że to będzie przyjemność i jakaś taka, nie wiem, ciekawa otchłań brazylijskiej muzy. Nie miałam jeszcze w ogóle przyjemności właśnie dokumentu tego obejrzeć, ale wydaje mi się, że już mogę polecić. A jak nie, to cofnę na następnej audycji. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć... chciałam powiedzieć, że właśnie odnośnie tego zatopienia się w tym YouTubie tej osoby, właśnie Pascal tworzy po prostu jakby takie ASMR, przepraszam, ja bardzo tego też nie lubię, dlatego pomyliłam nazwę. I po prostu dźwięki ze swojego ciała i też ma dużo filmików, jak tworzy po prostu ludzką perkusję. Ale niestety zmarł w tamtym roku. Niedługo mija rok od jego śmierci, więc możemy się tylko tutaj cieszyć jakimiś archiwaliami. No, ale na pewno warto sobie to obczaić. To teraz oddaję mikrofon Marti.
1: Ja chcę nawiązać do tego, co usłyszałam, że był to utwór, który bardzo chciałaś pokazać innym osobom. I ja również mam taki utwór. Jest to utwór, który myślę będzie bardzo dobrze korespondował z tym, co mogliśmy usłyszeć przed chwilą, ponieważ jest to piosenka skomponowana z użyciem nagrań dźwięków ptaków, to ptaków, takich gatunków nieprzypadkowych, A są to gatunki, które znajdują się na bursztynowej i czarnej liście ptaków zagrożonych wyginięciem w Wielkiej Brytanii. Jest to utwór skomponowany przez artystę, muzyka, multiinstrumentalistę londyńskiego Cosmos Sheldrake'a, który jednocześnie jest synem biologa i bratem mykologa, co myślę też miało wpływ na zwrócenie się w kierunku przyrody i natury. Album, na którym to utwór, który za chwilę usłyszycie, się znajduje, był tworzony przez 9 lat. 9 lat zajęła praca nad albumem o tytule Wake Up Calls, który został opublikowany w 2020 roku. Więc mam nadzieję, że możemy, że oczywiście część ptaków dalej jest z nami i w naturze również możemy, mam nadzieję, usłyszeć ich śpiew. Niektórych już nie ma, ale zapis pozostał w utworach z tegoż albumu, więc zapraszam Was do odsłuchu.

0: Klaudii, co uważasz? Co myślisz?
1: Myślę, że ostatnio też już mi właśnie o tym opowiadałaś i byłam bardzo podekscytowana, no oczywiście nie tematem, ale tym, że w ogóle istnieją takie, takie utwory i takie listy i w ogóle muzyka dość czuła. I pamiętam, że jak tylko mi powiedziałaś, że masz w planie to puścić, to byłam bardzo podekscytowana i wtedy stwierdziłam, że właśnie też puszczę ten mój utwór z Laguną i wydaje mi się, że to trochę mi nakreśliło wtedy, czym może być parkowanie równoległe.
0: Takim nawiązywaniem i przenoszeniem rozmowy w różne wątki i
1: tak.
0: w różne sfery. Więc ja jestem bardzo ciekawa, co też masz do... jakby inny utwór, który masz do pokazania i podzielenia się.
1: A propos przenoszenia się, to teraz przenosimy się muzycznie. Właśnie tutaj przeskakujemy z listy ptaków zagrożonych wyginięciem z Wielkiej Brytanii do Polski. I wydaje mi się, że będzie równie czule, nie będzie już tylko instrumentalnie. Teraz poleci dla was Wanda Warska. Ważna postać na scenie polskiego jazzu i na scenie poezji śpiewanej w latach 60. jest nazywana fenomenem oraz jest też rozpamiętywana jako taka osoba, która niestety mogła osiągnąć wielką karierę w Polsce i też za granicą, ale niestety poświęciła się rodzinie i też sama mówiła o tym, że jest bardzo nieśmiała i nie chce podróżować i woli to po prostu robić w lokalnym podwórku i też później z Poznania, ponieważ Wanda Warska urodziła się w Poznaniu i mieszkała tutaj prawie całe życie. Przeprowadziła się do Krakowa, później do Warszawy i w Krakowie też występowała w kabarecie literackim w może wam znanej piwnicy pod Baranami. Dlaczego mówię tutaj w ogóle o Wandzie, która może być kojarzona właśnie z takich utworów jak Babciny Kajet albo Oczy masz niebiesko-zielone? Ponieważ teraz poleci dla was utwór Zaproś nas do Trzemeszna. I dlaczego on jest dla mnie ważny? Ponieważ w tamtym tygodniu właśnie przebyłam taką trasę, która jest wspomniana trasę rowerem, prawie 50-kilometrową, która jest wspomniana w utworze i dosłownie usłyszycie Zaproś nas do Trzemeszna, zaproś nas do Rękawczyna, przez Trzemżal do Rękawczyna, tak. I to jest utwór dedykowany Jerzemu Waldorfowi i dlaczego też mówię o tym przenoszeniu się, ponieważ ten utwór nawiązuje do jego książki Harfy leciały na północ, gdzie również jest poruszany ten motyw przenoszenia się oraz podróży w czasie. Jest to troszeczkę taka surrealistyczna podróż przez właśnie jakieś małe miejscowości z elementami ludowymi. Więc posłuchajmy Wandy Warskiej, która śpiewa o trasie, którą przebyłam w tamtym tygodniu rowerem.

by w zapachu myszy, pleśni i ziół. Na oczach wszystkich drzew, na oczach wszystkich pól, schronić resztki wełny przed

0: To była Wanda Warska, która zabrała nas do Trzemeszna, przez Trzemżal do Rękawczyna.
1: Wspaniale było to usłyszeć i również to przypomniało mi to, że też z tą piosenką jest związane twoje osobiste doświadczenie i przeżycie rowerowe. Gratulacje.
0: Dziękuję.
1: Przebycia tej trasy 50
0: Duże
1: kilometrów.
0: Osiągnięcie.
1: Zgadzam
0: Przez
1: się.
0: Rok prawie nie jeździłam na rowerze, więc 50 kilometrów tak nagle.
1: Szapoba.
0: Dziękuję. To wszystko dzięki Wandzie Warskiej.
1: Dziękujemy.
0: Wanda. I moim przyjaciółkom, które mnie tam zabrały.
1: Również
0: pozdrawiam Korni i MC.
1: A ja również chciałabym nawiązać do utworu, który kojarzy mi się, a raczej wyniknął z czynności przeze mnie wykonywanej, tudzież właśnie spędzania czasu z przyjaciółmi. Wydarzenie to miało miejsce już ponad 2 tygodnie temu, może nawet 3 tygodnie temu, tak ten czas leci, ale odbył się seans filmu, w którym w jednej scenie piosenka usłyszana sprawiła, że pogrążyłam się w konsternacji. Ponieważ, Klaud, jestem pewna, że kojarzysz taki utwór jak Pitbull Terrier pewnego zespołu.
0: Nie mówimy jego nazwy?
1: Tak jest.
0: Okej, dobra, nie mówimy.
1: To jest kontrowersja. Jeszcze nie wiem sama, co o tym myśleć, ale myślę, że utwór jest dobrze znany. Mhm. A więc okazało się, że odbyłam research również po obejrzeniu filmu, że jest to cover, może nie tyle co cover, ale znajdują się tam sample z oryginalnej piosenki, którą właśnie nie jest Pitbull Terrier. Mm-hmm. Piosenka o nazwie Pitbull, bez terriera, pochodzi z oryginalnego soundtracku do filmu Czarny kot, biały kot z 1998 roku. Jest to film w koprodukcji austriacko-grecko-niemiecko-jugosłowiańskiej. Jeden z komentarzy do tego filmu brzmi: 0% romantyzmu, a tyle piękna. Zachęcam serdecznie do obejrzenia filmu, a teraz odsłuchajmy wspólnie właśnie oryginalną piosenkę, która została użyta do jednej z najpopularniejszych scen z filmu.

0: Pitbull.
1: To był Pitbull.
0: Ale nie ten, o którym myśleliście.
1: Tak, ale myślę, że można było usłyszeć właśnie te sample zaczerpnięte, bo ja jak je usłyszałam właśnie oglądając film, to pomyślałam sobie, nie, coś jest nie tak, przecież to jest film z 98 roku. Mm-hmm. No i się okazało właśnie, że to jest oryginał i został nagrany specjalnie na potrzeby filmu.
0: A czy jest tam może jakiś, nie wiem, ciekawy teledysk?
1: Teledysk? Jako, że jest to soundtrack do filmu.
0: Tak, tak, to... albo fragment właśnie.
1: Tak, to jakby jeżeli wpiszemy na YouTubie, prawda, i jest tam utwór, no to zamiast teledysku możemy zobaczyć właśnie fragment filmu, w którym to utwór wystąpił. Bardzo polecam.
0: Fajnie, bardzo mi się podoba, że opisujemy tutaj dosłownie filmiki z YouTube'a. Może nie wiem. Ja w ogóle uważam, że powinien być czat i powinniśmy tam wklejać w ogóle linki i być jak czat, co sądzicie? Teraz puszczamy to i to i proszę obejrzeć sobie w przerwie albo później filmiki.
1: Myślę, że niedługo możemy założyć jakiś fan klub, nie wiem, i postawić fan. Po prostu czat tak jak na...
0: Hold your horses, girl. To jest pierwsze pół godziny naszej pierwszej audycji.
1: Ale ja jestem fanką.
0: Okay.
1: Ale tak jak jest na streamach, że jest po prostu czat i
0: to prawda.
1: W czasie rzeczywistym osoby mogą
0: tak, ale
1: wyrażać.
0: Na NTS-ie też na przykład tak jest, że właśnie osoby, które hostują audycje, często właśnie mają jakieś interakcje z czatem, też coś wstawiają, pytają się i też robią pozdrowienia.
1: Mi się to podoba.
0: Mi się bardzo to podoba. Ja kocham w ogóle motyw pozdrowień w jakichś starych audycjach też radiowych albo... nie wiem, takie SMS-y kiedyś były na dole po prostu telewizora,
1: były.
0: Że pozdrawiam, bo chyba. A teraz, tak, to teraz będzie kącik pozdrowień. Teraz poleci dla was zespół z Murcji, czyli z Hiszpanii. Jest to zespół Perdón, a utwór nosi tytuł Tendre que Akceptar. Czy to dobrze powiedziałam? Nie wiem. Ale Iren...
1: Jeśli ktoś wie, proszę
0: tak,
1: do nas się odezwać.
0: Proszę napisać na czacie, czy dobrze wymówiłam te słowa po hiszpańsku. Ale Irene, która jest jedną z wokalistek tego zespołu i jest również moją koleżanką, mówi, że nawet mi wychodzi hiszpański, więc jest okej. Okay. I chciałabym wam tylko powiedzieć, dlaczego wam to puszczam, ponieważ ostatnio pytałam się właśnie o powstanie zespołu Perdón. I usłyszałam dosłownie, właśnie Irena powiedziała, że ona i jej druga ziomalka, druga wokalistka po prostu chciały mieć zespół, kochają muzę, nie potrafią jej robić i nie potrafią jej robić i też po prostu nie mają umiejętności, ale zawsze chciały mieć zespół, mimo że nie potrafią niby śpiewać. A ten trzecia osoba zespołu Perdón jest po prostu instrumentalistą. Więc teraz posłuchamy Perdón

0: perdón, tendré que aceptar. Fajne, fajne zakończenie. Dreamy, abstrakcyjny indie pop z Mursi.
1: Tak, i bardzo mi się podoba, że nie wiemy, co przygotowałyśmy. Jakby nie dyskutowałyśmy o tym wcześniej. A jednak mam utwór, który jest swoją historią jakby znalezienia utworu czy poznania jest bardzo podobny do twojej historii. Znaczy bardzo.
0: Dlatego mamy audycję.
1: Tak jest. Jest podobny. I właśnie o to chodzi w parkowaniu tematów i wielowątkowości, tak jak rozmawiamy. A więc kolejny utwór, który chcę wam pokazać. Było to moje odkrycie właśnie osoby, artystki, wokalistki, kiedy w pierwszych tygodniach mojego pobytu w Stambule, to był pierwszy koncert, na jaki się udałam. Był to darmowy koncert w takim dzielnicowym centrum kultury. Był to koncert za darmo. Został opisany właśnie jako eksperymentalny pop.
0: Pamiętam, to był twój właśnie chyba pierwszy tydzień i wysyłałaś mi to, więc ja też wiem, co już puścisz.
1: Tak.
0: I jestem bardzo podekscytowana.
1: Tak, więc kiedy udałam się na koncert, to właśnie energią i osobowością sceniczną artystka porwała mnie, jest też przemiłą, fantastyczną osobą. Miałam okazję z nią też porozmawiać po koncercie. Pseudonim sceniczny artystki to Arkadasz, co oznacza przyjaciółkę, w sumie przyjaciela po turecku. I chciałam podzielić się piosenką, która przetłumaczona też z tureckiego, nazywa się Lękowy Pop. Taki właśnie anxiety pop. Więc zobaczmy. Jestem ciekawa, co można poczuć przy odsłuchu.

0: Ej, Klaudii, pamiętasz, jak kiedyś pobrałam taki track, żeby go zagrać, i okazało się, że zamiast utworu, który chciałam, pobrał się ponad godzinny DJ set
1: z Ibizy?
0: Z Ibizy bliżej nieokreślonego autora. Do dzisiaj nie możemy się dowiedzieć, kto to był.
1: Tak, pamiętam. A czemu o tym teraz mówisz?
0: A, bo właśnie myślę, że zdarzyło się coś podobnego.
1: Co? Czy ten turecki romantyczny pop, to który leciał
0: to
1: po Arkadasz, ballada, który leciał po wokalistce Arkadasz, o której pięknie opowiadałaś, nie był puszczony tutaj on purpose?
0: Chciałam was uraczyć kolejną piosenką z repertuaru tureckiej wokalistki Arkadasz, ale okazuje się, że ten tytuł musi być popularny. Jest to tytuł Yaz Biti, który oznacza lato się skończyło. Właśnie z języka tureckiego tłumacząc, okazuje się, że chyba właśnie może jest to jakaś reinterpretacja jakiejś starszej ballady, której to fragment mogliśmy tutaj usłyszeć, jednak nie było to zaplanowane, ale też cieszę się, że może akurat komuś się spodobało i teraz będzie chciał tego słuchać.
1: A jeśli nie, to doświadczył przelotki po prostu po tureckiej muzyce.
0: Dokładnie.
1: Niespodziewalnie. My również. A teraz robimy, ja dzisiaj bardzo polsko, teraz robimy przelotkę, wracamy do przelotki po Polsce. Teraz poleci dla was Tercet Imperial, czyli coś, co można nazwać dosłownie oberkiem elektronicznym, eksperymentalnym, i poleci dla was wersja live Pawcio. Słuchamy.

0: Właśnie słuchaliście Tercet Imperial, Pawcio Live Session. I słuchacie ostatnich 15 minut parkowania równoległego.
1: Zgadza się. Ale to szybko, szybko minęło.
0: Przy dobrej zabawie czas szybko mija.
1: Więc nie tracąc czasu, chciałabym jeszcze podzielić się z wami ostatnim znaleziskiem. Utworem Meteorito od duetu Buka. Duet łączy lupowanie na żywo, lupują na żywo i łączą to z rytmami reggae i trip-hopu.
0: Kocham reggae.
1: Mówią, że w swojej muzyce starają się opisać to, co obserwują w świecie, zanurzonym w codzienności. Więc właśnie o świecie, o codzienności, o obserwacji. W tym jesteśmy też zanurzeni i teraz, więc posłuchajmy.

0: Bardzo mi się podoba ta piosenka. Jestem bardzo zadowolona z jej odkrycia. Jestem też zadowolona z czasu, jaki mamy, bo myślę, że to pozwoli nam jeszcze coś odkryć wspólnie.
1: Tak, na pewno. Myślałam, że mamy mniej czasu. Marti tak samo. Myślałyśmy, że będziemy musiały już panikować i się ograniczać, ale nie. Nawet tutaj teraz wleci niespodzianka. Tutaj realizuje nas, w sensie pomaga nam realizować, bo ja się uczę realizacji właśnie teraz, słuchajcie, i jestem mega zestresowana i klikam tutaj w te przyciski moimi mega długimi paznokciami i pomaga nam Natalia Król. I potem jak powiedziałyśmy z Marty, że kochamy to, co teraz tu robimy, to Natalia powiedziała: ja też to kocham, bo kocham chaos, a wy jesteście chaosem. Dlatego teraz zostajemy w chaotycznym, według mnie trochę vibe, ale nastrój piosenki będzie mega chillowy, ponieważ teraz poleci dla was utwór Let Down. Być może pierwszy sample będzie wam znany, ponieważ jest to dubowo-regowy cover Radiohead z płyty Radio Dread. No, słuchamy.
0: Wow.

0: Stacja, parkowanie równoległe, Easy Star, All Stars, Toots and the Mitals, Let Down z albumu Radio Dread. O, i skończyło się już.
1: No dobrze.
0: Ale jeszcze będziemy puszczać muzykę.
1: Tak, jeszcze niedługo też ta audycja się kończy, więc z tego miejsca dziękujemy osobom, które teraz są z nami. Zapraszamy również za 2 tygodnie.
0: Sobotę.
1: W sobotę o godzinie 16:00. Tak jest, może już będziemy nauczone realizacji, to już będzie jeszcze bardziej chaotyczny, może, a może nie, kto wie.
0: A może nie.
1: I co? Chciałabym, to może pozdrowienia, kącik pozdrowień, może zróbmy taką tradycję teraz, rozpocznijmy, że na koniec, więc ja ze swojej strony pozdrawiam moich przyjaciół, którzy żyją za granicą, Zuzi, która jest aktualnie w Portugalii, oraz Barci, który aktualnie jest w Sarajewie. Pogoda, mam nadzieję, że dopisuje. Śle buziaki, dzięki, że jesteście.
0: Tęsknimy za wami, a ja pozdrawiam moich przyjaciół, którzy mieszkają w Polsce. Prawdopodobnie dzisiaj się z nimi zobaczę i słuchają tej audycji. Pozdrawiam MC, Corny i Olo. I jeśli ktoś jeszcze z naszych znajomych słucha naszej pierwszej audycji, to bardzo wam dziękujemy za wsparcie. W przyszłym tygodniu, nie, za 2 tygodnie będzie jeszcze mocniej. Mówiła dla was Klaudia Jędrzejewska.
1: I Marti Rygielska.
0: A realizowała nas, bardzo dziękujemy, Natalia Król.

to mi Klaudi wyłączyła mikrofon, a chciałam jeszcze powiedzieć, że na sam koniec przenosimy się do Litwy. Jest to projekt, solo projekt kompozytorski Moni Kaze. Również ostatnie odkrycie. Posłuchajmy razem.

0: Autopromocja.
1: W niedzielę o 19:00.
2: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
3: Pokój się zaprosi na blisko pana i do szefa zabierajcie.
4: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym.

Daw to jest utwór, który jest niezwykle spokojny, ale i hipnotyczny. Myślę, że troszkę się tym spokojem właśnie wyróżnia z reszty dyskografii zespołu Symandę. Zaprasza tak bardziej do wejścia w trans niż na parkiet, ale myślę, że to jest właśnie ciekawostka taka dotycząca tych utworów funkowych, które wam prezentuję na gorączce, że różnią się one od tych disco, które zazwyczaj puszczam i o których mówię, że poczujemy się jakbyśmy byli właśnie w tym takim tanecznym transie. Tutaj ten trans jest taki bardziej spokojny, wyobrażam w sobie właśnie trochę te przestrzenie takie karaibskie i może właśnie Daw zaprosi was troszkę do takiego odpłynięcia gdzieś dalej niż na parkiet. Nic dziwnego, że po latach ten zespół, który był taką troszkę ciekawostką dla wtajemniczonych na początku, wybił się i stał się taki ponadczasowy i ich nagrania stały się jednym z najczęściej samplowanych w historii hip-hopu, więc myślę, że to jest ciekawostka, która też opowiada trochę o tym rozwoju tej muzyki funkowej i disco, że zostały one potem troszkę przeinaczone w muzykę, która sięgała bardziej do house'u i hip-hopu niż właśnie na takie parkiety muzyki popularnej. Ale myślę, że Symandę właśnie idealnie wprowadza ten klimat, który w muzyce hip-hopowej sięga do takich funkowych korzeni, do tych pulsujących bitów, do takiego, można by powiedzieć, tłustego basu. No i co? I tak właśnie zagrało nam teraz Daw od Symandę.

Shaggy Otis był przez wielu nazywany takim cudownym dzieckiem amerykańskiej sceny, ponieważ miał niewiele ponad 20 lat, gdy nagrywał muzykę, która do dzisiaj brzmi świeżo i wyjątkowo. I w swojej muzyce właśnie łączył funk, soul, blues i psychodelię, właśnie z trochę z naciskiem na tą psychodelę, którą ja słyszę bardzo mocno w jego muzyce i myślę, że miała ogromne wpływy na jego wyczucie melodii także. Sweet Fang pokazuje jego bardziej funkową stronę, taką pełną miękkiego groove'u i charakterystycznych gitarowych efektów, ale nadal pozostajemy w tym funku, który jest taki spokojniejszy niż bardziej pulsujący. Ale spokojnie, myślę, że jeszcze się to dzisiaj na audycji rozwinie.

jeśli jesteśmy w klimacie takiego psychodelicznego funku, to nie można oczywiście pominąć takiego world groove'u, który również przewija się często na gorączce i do którego mam trochę słabość, jak już pewnie zauważyliście. Często właśnie mówię o tych wpływach muzyki afrobeatowej albo pochodzącej właśnie z krajów Afryki i jednym z takich twórców, który szczególnie ma miejsce w moim serduszku, jest Fela Kuti i jest to taki afrobeat, który łączy trochę funk Jamesa Browna z takimi nigeryjskimi rytmami i jazzem nawet. Myślę, że właśnie ta jazzowa strona bardziej tu nawet trochę dominuje niż psychodeliczna, ale uważam, że mimo to bardzo dobrze odnajduje się w tym zestawieniu. Jego utwory były takimi długimi, hipnotycznymi opowieściami, mającymi w sobie coś z takiego transu i z jakiejś takiej rytuałowości, można by powiedzieć. Myślę, że sami usłyszycie to właśnie w utworze Shakara Oleoje.

Utwory Fela Kuti były taką troszkę, oprócz tej hipnotycznej opowieści, stanowiły taką ostrą krytykę polityki i korupcji, a Shakara to jest no ponad 13 minut, chociaż tutaj słyszycie bardziej około 13, troszkę skróconą wersję. No to jest takie 13 minut transowego groove'u, który nie potrzebuje refrenu, który po prostu płynie razem z tymi takimi właśnie można by powiedzieć pewnymi plemiennymi motywami, jest jak najbardziej zarówno funkowy, jak i właśnie troszkę jazzowy, no a przede wszystkim mocno słychać tutaj te wpływy afrobeatu i takich korzeni, które, do których nawiązuje w swojej muzyce Fela Kuti. No właśnie myślę, że te afrykańskie, nigeryjskie rytmy tutaj bardzo się wybijają, no i jednocześnie mimowolnie wpływają na taką psychodeliczność tego utworu.

Jeśli spodobało wam się Shakara Oleoye, to myślę, że spodoba wam się również i następny utwór. No i tutaj przechodzimy do War, do zespołu, do którego mam troszkę sentyment ze względu na to, że poznałam go od Szymona z Perola Records, Nasza Marzewskiego. Byłam w tym sklepie, przeglądaliśmy winyle, no i właśnie troszkę z polecenia Szymona zapuściliśmy sobie zespół War. I powiem wam, że od pierwszych chwil, kiedy usłyszałam brzmienia tego zespołu, jego właśnie taką funkowość, która jest no całkiem wybijająca się na tle innych tego typu zespołów, no porwał mnie ostatecznie. Chociaż nie wróciłam tego dnia z tym winylem, zabrał go mój przyjaciel Szymon z zespołu Krokodyl. No to mimo wszystko wracam do tego War'a i myślę, że jeszcze kiedyś na gorączce puszczę wam właśnie jeden z ich utworów z płyty winylowej. No, ale teraz zapraszam was do posłuchania utworu Galaxy.

War większość osób chyba kojarzy jednak z utworem Lowrider, ale myślę, że ich twórczość jest znacznie szersza i znacznie bardziej warta poznania poza tym jednym utworem. Pod koniec lat 70. zaczęli oni eksperymentować z takim bardziej kosmicznym w pewien sposób brzmieniem, wykorzystując syntezatory i długie instrumentalne takie pasaże, można by powiedzieć. No i właśnie to jest coś, co według mnie nadaje temu zespołowi pewnej takiej psychodelicznej warstwy. Myślę, że znalazłby on swoich fanów właśnie wśród festiwalu Red Smoke, na którym jestem. Galaxy świetnie pokazuje, jak ten funk spotyka się z taką psychodelą i fascynacją przestrzenią kosmiczną, więc może nawet mamy tutaj pewnego rodzaju space groove, jeśli można by to tak nazwać. A może jest to coś, co sobie po prostu wymyśliłam, no ale pozwolę, żebyście sami to

0: Galaxy od zespołu Words, do którego wyraziłam swoją fascynację przez ostatnie parę minut. No, a teraz przejdziemy do czegoś innego, co mnie bardzo fascynuje, czyli do damskich głosów funku. No i tutaj oczywiście nie można nie wspomnieć o niezastąpionej Bette Davis, która myślę, że była jedną z takich najbardziej bezkompromisowych artystek lat 70. No, jej teksty były bardzo odważne. Śpiewała je też z taką ogromną energią i pewną teatralnością. Myślę, że według niektórych były wręcz wulgarne, ale jak dla mnie to sprawiło to, że nie zastarzały się i że nadal są bardzo aktualne, bardzo odważne, mimo że jakby minęło już wiele lat. Myślę, że ona wyprzedziła właśnie swoje czasy o no prawie że dekadę. Jej funk, można powiedzieć, że był taki właśnie wulgarny, że był surowy, brudny i bardzo rockowy. No, ale pozwolę wam oczywiście ocenić to samym. Teraz zapraszam was do posłuchania utworu Get In There od oczywiście słynnej Bette Davis.
1: Music me Don't you stop playing. Get funky like a skunk. Do

Jak mówiłam, ten funk od Bette Davis jest wręcz wulgarny, ale mnie ta wulgarność porywa i sprawia, że myślę, że ten beat pulsuje tam jeszcze bardziej. Oczywiście Bette Davis zainspirowała później takie ikony jak Prince chociażby, no i całą scenę takiego alternatywnego funku. No jest to zdecydowanie ikona, postać, o której nie da się nie wspomnieć, gdy mówimy o takich właśnie troszkę psychodelicznych również brzmieniach, bo wychodziła bardzo poza te ramy funku. Myślę, że działała na właśnie wielu takich alternatywnych gatunkach, brzmieniach, które może nawet nie były jeszcze określone w tamtych czasach. I to w niej uwielbiam najbardziej. To była oczywiście Bette Davis i Get In There. Teraz przejdziemy sobie do również zespołu, który jest chyba jednym z najbardziej takich słynnych, jeśli chodzi o te lata 70. No a zdecydowanie najsłynniejszym, jeśli chodzi o połączenie funku i psychodeli. To jest oczywiście Funkadelic i tutaj zapraszam Was do posłuchania utworu I'll Bet You.

Clinton i Funkadelic oczywiście pokazali, że ten funk może być bardzo otwarty na połączenia z innymi gatunkami. Może być bardzo rockowy, bardzo psychodeliczny i gitary, które były też tutaj przepuszczone przez Fuzz, długie improwizacje i kosmiczna estetyka sprawiły, że ich koncerty przypominały bardziej występy zespołów rockowych niż funkowych. No i myślę, że wiele osób też tak kojarzy, zwłaszcza tą wczesną twórczość Funkadelicu, jako bardziej coś psychodelicznego niż funkowego, chociaż te ich korzenie zaczęły się przebijać zwłaszcza później, no i też ci muzycy, którzy byli członkami Funkadelicu, grali w innych zespołach, które może bardziej się skupiały również na funku, ale tutaj uroczą nas, można powiedzieć, że zauraczają nas muzyką bardziej psychodeliczną. No i tutaj na Red Smoke'u myślę, że wiele zespołów, które są w line-upie, nadal się w pewien sposób inspirują tymi muzykami, jak właśnie George Clinton. No, ale myślę, że I'll Bet You również zauroczyło i was, drodzy słuchacze. Pochodzi ten utwór właśnie z początkowego okresu działalności grupy i dobrze też pokazuje ich takie soulowe korzenie w pewien sposób, bo oczywiście pochodzi to z ich chyba trzeciej, jeśli dobrze pamiętam. No, jest to na pewno płyta, która wyszła w 1970 roku, ich tytułowa. No i myślę, że taka też jedna z bardziej znanych, chociaż oczywiście była to ich pierwsza płyta, a trzecia to był Maggot Brain. No i to jest coś, co już w ogóle jest bardzo psychodeliczne, bardzo takie transowe. Zachęcam was do posłuchania, a jeśli sobie sami tego nie posłuchacie, to na pewno usłyszycie to jeszcze w gorączce.

No i na sam koniec zostawiłam dla Was coś bardzo specjalnego i tutaj chcę przekazać małe pozdrowienie dla Mauryca z Madame Affaire, ponieważ wiem, że on jest wielkim fanem tej płyty. Mowa oczywiście o Rejuvenation od Demeters z 1974 roku i utwór, który Wam zapuszczę, to jest coś, co myślę, że no dobrze podsumowuje cały ten album, ale oczywiście jest to zespół, o którym można by mówić w nieskończoność i nie da się go określić tylko jedną piosenką. Myślę, że trudno sobie wyobrazić w ogóle historię funku bez Demeters. Stworzyli oni wiele rytmów, które później kopiowały tysiące muzyków i producentów i do dzisiaj inspirują wiele osób. Myślę, że właśnie Madame Affaire przyznałoby się, że jest to jedna z ich inspiracji. No ten groove tutaj w tym utworze It Ain't No Use wydaje się prosty, ale jest niezwykle precyzyjny, więc wsłuchajcie się dobrze i zapraszam Was do posłuchania Demeters.

0: Autopromocja.
1: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Ostatni dzień rekrutacji na Politechnice Poznańskiej. Tylko do północy masz czas na rejestrację na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz spośród 43 kierunków, w tym 10 w języku angielskim i rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Nowe kierunki. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
3: Uwaga!

0: reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków.

czy gatunek, który będziemy sobie tutaj przedstawiać na audycji. Jest to trochę taki secondary genre, to znaczy, że on rzadko występuje w formie takiej czystej, on zazwyczaj jest dodatkiem do czegoś. Jest to w ogóle muzyka na pograniczu popu, elektroniki i muzyki eksperymentalnej, także no bardzo specyficzna, bardzo taka eklektyczna, jakie mądre słowo wymyśliłem. No ale niemniej mimo tego istnieją także utwory typowo glitch popowe, w których ten gatunek no, wiedzie główny prym. No i takim jest na przykład Fruitcake and Cookies od Sweet Trip.

To fragment utworu Fruitcake and Cookies od Sweet Trip. Outro nie do końca pasowało może do tematu audycji, ale ta część jak najbardziej. Mam nadzieję, że także czujecie, że wasz mózg został umyty i wyczyszczony ze wszelkich fałdów, bo ja się tak czuję po słuchaniu tej piosenki. Jest to utwór z płyty wydanej w 2003 roku, Velocity Design Comfort. I wydaje mi się, że to jest płyta, która zdefiniowała gatunek, jakim jest glitch pop, tak właśnie jako gatunek czysty, bez żadnych domieszek, coś bardzo, bardzo właśnie jednocześnie eksperymentalnego, a z drugiej strony dużo jest w tym takiej dream popowej wręcz lekkości, bo właśnie z dream popu, indie-troniki ten glitch pop gdzieś wyszedł. Powstał on na przełomie lat 90. i zerowych, no i myślę, że nie trzeba za bardzo się nasilić, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak się nazywa, jak się nazywa, ponieważ struktury ma może i popowe, ale dużo jest właśnie tych elektronicznych gliczy gdzieś w tle, które też często służą wręcz za jakiś rodzaj perkusji, czy czegoś nadającego rytm. I zazwyczaj właśnie poza tymi gliczami i z basem ta sekcja rytmiczna no już za wiele nie posiada. Także jest to bardzo ciekawe połączenie muzyki konwencjonalnej z tą eksperymentalną elektroniką. O tym dokładnie, jak się tworzy te glitche i jak to od strony technicznej, powiedzmy przynajmniej w skrócie, wygląda, to po jeszcze jednej piosence, tym razem coś znacznie nowszego, rok 2019, FKA Twigs i jej tytułowy utwór Mary Magdalene.

FKA Twix i Mary Magdalene. Można powiedzieć, że tytułowy utwór z jej albumu Magdalene z 2019 roku. FKA Twix jest artystką muzyczną, ale i tancerką, co często pokazuje na teledyskach, na koncertach, także prywatnie także byłą partnerką Roberta Pattisona, ale kto nie był jego byłą partnerką? Taka dygresja, ale właśnie miałem wytłumaczyć tak pokrótce, jak działają te glitche. No to tutaj można wejść bardzo głęboko i ja nie będę tego robił, bo sam nie mam za bardzo kompetencji takich producenckich i też nie chcę nikogo zanudzać, ale chodzi o to, że producent bierze sobie bardzo malutki wycinek utworu, czy to instrumentalu, czy wokali, i to jest dosłownie kilka milisekund i zapętla bardzo blisko siebie. W ten sposób powstają te charakterystyczne trzaski, powstają te takie robotyczne, zapętlone wokale, czego na pewno jeszcze doświadczymy na innych utworach. Tak, no jest to bardzo fascynujące i przede wszystkim to było fascynujące, kiedy do tego właśnie w latach 90. czy zerowych do tego jeszcze nie było stworzonych odpowiednich oprogramowań i mimo tego, że jak najbardziej to się robiło już w studiu na profesjonalnym sprzęcie, no to wymagało dużo więcej pracy i takiego ręcznego ustawiania tych wszystkich sampli. Bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście w internecie można znaleźć mnóstwo informacji na ten temat. Żeby to jakoś połączyć z następnym utworem, no to myślę, że to nie jest dla nikogo zaskoczenie, że właśnie FKA Twix czy inni artyści glitch popowi, czy ogólnie art popowi bardzo inspirowali się pewną panią z Islandii, która w latach 90. i zerowych no, robiła jedne z najpiękniejszych rzeczy w muzyce, jakie słyszałem. Björk oczywiście i jej Pagan Poetry.

Björk i Pagan Poetry. No niewiele jest takich artystek jak Björk. Myślę, że można powiedzieć, że jest jedyna w swoim rodzaju. I w sumie myślę, że można też powiedzieć, że poza tym, że oczywiście FKA Twigs z poprzedniej piosenki ewidentnie inspirowała się Björk, to obie piosenki właściwie traktują trochę o kobiecej seksualności. Jeżeli chodzi o Mary Magdalene, to tutaj jest właśnie Maria Magdalena biblijna, która wiadomo, mimo tego, że tam oficjalnie jej zarzuty o powiedzmy bycie panią lekkich obyczajów i tak dalej w tej Biblii, to są już troszkę zdementowane, to jak najbardziej stała się tym symbolem wyzwolonej w pewien sposób kobiety. No a Pagan Poet, czyli pogańska poezja, w ten sposób Björk określa swoje życie seksualne i o tym właściwie śpiewa. Myślę, że to bardzo ciekawe porównanie. No i zmieniamy klimat zupełnie. Mieliśmy Vespertine, ten album, z którego było właśnie Pagan Poetry, absolutny klasyk, 2003 rok. A teraz przechodzimy do czegoś nieco bardziej nowoczesnego, myślę, że nawet nie nieco, tylko dużo bardziej nowoczesnego, ponieważ Charlie XCX, artystka znana przede wszystkim z albumu Brat, z albumu dosyć współczesnego, 2023 rok chyba, albo czwarty, nie pamiętam dokładnie, ale wtedy ta płyta bardzo mocno odbiła się na współczesnej popkulturze. Było co całe Brat Summer. Właściwie to nie tylko była kwestia muzyki, tylko jakiegoś takiego ogólnego lifestyle'u, ale Charlie tworzy muzykę już od lat kilkunastu i trochę wcześniej, mimo że w całkiem podobnym stylu, wydawała piosenki no zgoła gatunkowo inne, bo właśnie glitch popowe, mimo tych oczywiście też bubblegum bass swoich charakterystycznych brzmień. Posłuchajmy, jeżeli ktoś nie lubi autotune'u, to ostrzegam, ale myślę, że końcówka tej piosenki jest na tyle świetna, że wynagrodzi to nawet największym sceptykom. Charlie XCX i track 10.

Charlie XCX i jej Track 10. Nawet nie patrzyłem, czy na tym mixtape, z którego jest ta piosenka, to jest faktycznie 10. pozycja. Mam nadzieję, to znaczy, tak, mam nadzieję, że to jest faktycznie pozycja 10. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze chciałem o tym powiedzieć, no to ja tutaj też widzę inspirację Björk. No niestety ta końcówka, te takie plumkanie, to jest bardzo Björkowe i może dlatego ta piosenka tak mocno mi się podoba, bo przyznam szczerze, że tak, poza tym to nie jestem jakimś wielkim fanem Charlie i jej muzyki, mimo że oczywiście, tak jak mówiłem o albumie Brat, no ciężko nie docenić jej wpływu na popkulturę taką współczesną, absolutnie. Teraz przejdziemy do czegoś dużo bardziej eksperymentalnego i mniej, nie wiem, takiego girly pop, zdecydowanie mniej girly pop. Xiu Xiu, czyli zespół, który jest często określany w ogóle jako zespół eksperymentalny. Jeżeli chodzi o ich nagrania studyjne, to ja bym się za bardzo z tym nie zgodził, ale byłem na koncercie i to faktycznie było dosyć eksperymentalne. Zresztą na supporcie tam występowała artystka harsh noise'owa, podłączała sobie jakimiś diodami audio grzebień i czesząc się wydawała takie bardzo, bardzo głośne szumy, hałasy. Myślę, że był to wręcz bardziej performance niż koncert z jej, jeżeli chodzi o to jej wykonanie, ale na pewno ciekawe przeżycie. Natomiast Xiu Xiu łączy bardzo dużo gatunków. Utwór, który zaraz puszczę, pochodzi z ich albumu, no chyba najbardziej znanego, A Promise, tak się nazywa. Też swoją drogą rok chyba 2003, jeżeli się nie mylę, także trzeci już utwór z tego roku. I no tutaj mamy zupełnie inne podejście. Glitch pop tak jak także będzie trochę tej elektroniki, ale no to jest, no zresztą, co mogę więcej mówić. Posłuchajmy zatem, utwór nosi tytuł Apistat Commander.

XXU i Apis Tat Commander. No bardzo było to głośne, ale jak najbardziej tych liczy także było tam sporo, więc myślę, że wpasowuje się w temat audycji. No tak jak mówiłem, glitch pop to jest tak zwany secondary genre, czyli on współpracuje powiedzmy z innymi brzmieniami bardzo dobrze, jako jakiś element, jakieś rozwiązanie produkcyjne, też właściwie atmosfera po prostu, jaką tworzą te glitche, taka troszkę futurystyczna. XXU i ich album A Promise to jest płyta bardzo taka... Zabrakło mi słowa po polsku, ale jest ona dosyć przykra, opowiada o przykrych doświadczeniach wokalisty Jamie'ego Stewarda i to też tutaj słychać było, jeżeli by się ktoś wsłuchał w tekst. Przejdźmy do pozycji chyba najnowszej, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie. Jest to utwór od zespołu Ear. Zespół Ear jest na pewno najmniej znany z całej dzisiejszej listy. Ja ich odkryłem tak trochę przypadkiem. Płyta pochodzi z 2025 roku i jest na tyle charakterystyczna, że no to od razu przykuło moją uwagę. Dlaczego? Przede wszystkim myślę, że to jest kwestia tej niezwykle basowej produkcji, jakiej zaraz posłuchamy. Jest to coś, no, czego wcześniej nie słyszałem na pewno. No i tutaj jak najbardziej glitch pop to jest też no, praktycznie ten pierwszy gatunek, w którym tworzą. Tutaj też doświadczymy tego, co mówiłem o tych wokalach, które są zapętlane i tak dalej. No właśnie, no to posłuchajmy. Myślę, że jeszcze może parę słów powiem po piosence. Ona jest dosyć krótka. Ear i ich utwór Real Life.

Ear i Real Life. To z ich płyty z roku 2025. Jeżeli wam się to podobało, bo było to krótkie, ale bardzo przyjemne, to polecam obejrzeć cały album, a najlepiej w ogóle całą ich dyskografię, bo ona trwa pewnie krócej niż nie jedna płyta. Nie mają za dużego jeszcze dorobku, ale brzmienie jak najbardziej charakterystyczne, oryginalne. No właśnie, glitch pop, tak jest. Ale właśnie taki dosyć przystępny. A propos przystępnych utworów, no to mam jeszcze jeden przystępny, ten, którym zamkniemy może nie aż tak, ale myślę, że też warto na niego zostać, zwłaszcza, że myślę, że nazwisko Sufjan Stevens wam coś mówi, ale tak, zespół Mum, nie wiem do końca jak to przeczytać, ponieważ pochodzą także z Islandii, już druga reprezentacja islandzka w tej audycji, założeni w 1997 roku, od tego czasu wydali całkiem sporo albumów i swoją twórczością także mocno wpisali się w rozwój glitch popu właśnie. Glitch pop, indie tronika, tak jak mówiłem, to są gatunki dosyć powiązane, no i je tutaj będziemy mogli przede wszystkim świetnie wysłyszeć w ich utworze Green Green Grass of Tunnel.

Tak, to było Mam i ich Green Green Grass of Tunnel. Ma to coś wspólnego z Sigur Rós, kolejnym zespołem z Reykjaviku. Właśnie to takie, ta eteryczność i takie, taka delikatność tego brzmienia. No i zakończymy sobie bardzo długim utworem i to, żeby było śmieszniej, to nawet nie jest całość. On trwa 26 minut. Ja go dosyć mocno okroiłem do takich najlepszych części, najbardziej też glitch popowych. Jest to oczywiście Sufjan Stevens i jego chyba najbardziej osobliwa płyta, czyli Age of Ads, Impossible Soul. Tak, taki nosi tytuł. Powiedziałbym troszkę więcej o niej, ale nie mamy niestety czasu. Realizowała mnie Natalia Król. Bardzo dziękuję za realizację. Mówił do was Nikodem Prokopowicz, bo w sumie się nie przedstawiłem, ani Natalii też nie przedstawiłem na początku. Troszkę mi się zapomniało. Także zostajmy z tym Sufjanem Stevensem i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
4: Modowo
5: i alternatywnie.
4: O tym, co nosimy
5: i co to o nas mówi.
4: Modowy duet.
5: Niedziela, godzina 12:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.
7: Radio Afera, studenckie radio.

Fatty Savages roaming the street.

0: każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne od tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: Uwaga! Ostatni dzień rekrutacji na Politechnice Poznańskiej. Tylko do północy masz czas na rejestrację na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wybierz spośród 43 kierunków, w tym 10 w języku angielskim i rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Nowe kierunki. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
0: Reklama.
5: Radio Afera, 98,6 MHz.
6: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
7: Nadeklära. Hon är magnifik.

Neon Judgment wybrzmiał, więc to znak, że rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. Alicja Miszczak sprzed konsolety realizatorskiej i mikrofonu. A dzisiaj z racji tego, że dokładnie już w tym tygodniu, mianowicie 16 do 19 lipca odbywa się największy w Polsce festiwal z muzyką gotycką. Mowa tu o Castel Party. Zamek w Bolkowie zmieni się w niekwestionowaną stolicę gotyckiego brzmienia. Ta audycja będzie głównie właśnie poświęcona temu festiwalowi, ale nie tylko, bo też przygotowałam troszeczkę nowości, więc będzie miks trochę Castel Party, troszeczkę nowości. No i też będzie ważna kartka z kalendarza, więc zostańcie do końca. A my zaczniemy od tegorocznych headlinerów, czyli od The Envy Nation i Diary of Dreams.

Za nami Win Vination i utwór Nemesis. To z albumu Judgment z 2007 roku. Zespół, który już istnieje ponad 36 lat. Formacja tworzy dwóch panów, Ronan Harris i Mark Jackson. I nazwa, skrót VNV, oznacza Victory Not Vengeance, czyli zwycięstwo, nie zemsta. A Ronan tłumaczy to motto jako próbę przekazania, że człowiek powinien dążyć do nowych celów, zamiast pogrążać się w smutku i żalu. A jako drugi utwór, no to Diary of Dreams, Sinfermo. To z albumu Grau im Licht z 2015 roku. Formacja tworzona przez basistę zespołu Garden of Delight, Adriana Heitza. To za nami, a my przechodzimy do dalszych zespołów, którym będzie można usłyszeć na żywo na Castle Party, i będą to między innymi także niemiecki Rotersand, no i pochodzący z Meksyku Hosiko.

No i kolejni artyści za nami. Niemieckie trio powstało w 2002 roku. Rotersand i piosenka Exterminate, Annihilate, Destroy z albumu z 2005 roku Welcome to Goodbye. Utwór z mocnym nawiązaniem do serialu Doctor Who. A drugi zespół, który wybrzmiał i też usłyszymy na pewno na Castle Party, no to Hosiko i Sexic. To z albumu Offensive z 2015 roku. Zespół założony na początku lat 90. przez kuzynów Erka Aisiaga i Rasko Agoyama. I Hosiko znaczy po hiszpańsku pysk. My przechodzimy dalej i będzie pierwsza nowość, ponieważ poznańska formacja, już dobrze znana słuchaczom Cieni Silosu, After the Sun, wydała nowy singiel Morning Blue i również wystąpią na Castle Party, więc jak najbardziej będzie okazja usłyszeć ten utwór na żywo. No to zostawiam was z nowością Morning Blue i After the Sun.

Morning Blue i After the Scene. My kończymy temat Castle Party i przechodzimy do nowości. Ledestrip, duński artysta, wydał nowy singiel Dark Alliance, który jest zapowiedzią nowego albumu Projection IX, który będzie miał swoją premierę 24 lipca. Drugą taką nowością, no to nie lada gratka, ponieważ legendarny zespół z podwytwórni 4AD, postpunkowy The Wolfgang Press, reaktywowali się i wydali nowy utwór. Więc posłuchajmy sobie Dark Alliance, Leather Strip i The Wolfgang Press, Speakers Don't Speak.

Leather Strip i The Wolfgang Quest za nami. Czas na kartkę z kalendarza, a dzisiejszym naszym solenizantem jest muzyk oraz wokalista, przede wszystkim znany z grupy Bauhaus, ale też swojej działalności solowej, nazywanym ojcem chrzestnym rocka gotyckiego. Peter Murphy obchodzi dzisiaj swoje 69. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

Za nami utwór Petera Murphy, to z okazji jego urodzin Subway. Jest to z albumu Cascade z 1995 roku. Przed nami ostatni utwór i z racji tego, że jest sobota, jest lato, więc zakończmy dzisiejszą audycję tanecznie. Utwór niemieckiej formacji Accessory i Dance Heart Beating. No to aż sam tytuł zachęca do tańczenia, więc tak, żegnam się dzisiaj z wami. Alicja Miszczak sprzed konsolety i mikrofonu. Trzymajcie się, cześć!

Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

0: niedzielę o 19.
1: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na blisko pana wzdłuż.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja. Normalnie o tej porze najlepsza alternatywa w eterze.